0: Nam chodzi odgłos paszczą.
1: Imo!
2: Słuchasz Radia Złote Przeboje.

0: śpiewa The Blue Cafe w Radiu Złote Przeboje. Na dzień dobry, mamy nadzieję, że już pierwsza kawka zaparzona, o tej porze być może pierwsza cappuccina, a wasi prowadzący już też mają co nieco w kubeczkach i witają was gorąco. Iwona Barańska, Piotr Jaworski.
1: Dzień dobry.
0: Piotr, ja, dzień dobry. Tomek Norkiewicz, dzień dobry. Za minutę zaprosimy was na wiadomości o 6:00.
2: Radio Złote Przeboje.

0: 15 września mamy dzisiaj w kalendarzu, to jest wtorek, jest szósta. Nasz program zaczynamy od wiadomości radia Złote Przeboje. Iwona Barańska.
1: Niespokojna noc na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie. Mieszkańcy dostali alerty RCB. PKOL ma nowego sternika. Marian Kmita pokieruje komitetem. Komplet punktów i zero straconych setów. Polscy siatkarze na Euro dziś sprawdzą się z Ukrainą. Nie ma już zagrożenia na terenie Polski, informuje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa po tym, gdy w nocy mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia otrzymali SMS-owe ostrzeżenia. Alerty były związane z kolejnym atakiem Rosji na Ukrainę z użyciem dronów. Również Dowództwo Operacyjne Sił Zbrojnych w nocy informowało, że prewencyjnie w celu ochrony polskiej przestrzeni powietrznej podrywało polskie myśliwce. Polskie służby ustalają, skąd pochodził i do czego służył dron wyłowiony z Bałtyku koło Jarosławca w Zachodniopomorskiem. Wstępne informacje wskazują na maszynę typu Gerbera, czyli podstawowego, taniego bezzałogowca używanego przez Rosję w różnych celach, w zależności od wyposażenia. Ekspert w zakresie techniki wojskowej i lotniczej Juliusz Sabak ocenia, że maszyna prawdopodobnie nie operowała nad zachodniopomorskim wybrzeżem, ale została utracona na Bałtyku, gdzie mogła służyć podczas ćwiczeń.
2: Prawdopodobnie gdzieś był używany w rejonie Kaliningradu lub w tamtej części Morza Bałtyckiego. Mógł też na przykład być używany podczas ćwiczeń floty bałtyckiej.
1: Więcej będzie można powiedzieć po tym, jak służby rozbiorą maszynę i ustalą, co mogła przenosić. Marian Kmita pokieruje Polskim Komitetem Olimpijskim. Taką decyzję podjął zarząd PKOL-u. Delegaci uznali, że aresztowany prezes Radosław Piesiewicz nie może aktualnie pełnić swojej funkcji. Kmita stery przejmie na 8 miesięcy do najbliższych wyborów. Jak mówił, najważniejszą rzeczą do naprawy są finanse.
3: Sekretarz generalny, pan Marek Paus, poinformował nas o dość trudnej sytuacji finansowej, która będzie teraz nas spędzała sen z powiek przez najbliższe tygodnie i miesiące, więc to jest rzecz, za którą się musimy zabrać natychmiast.
1: Straty PKOL-u mają sięgać milionów złotych. Dokładny stan finansów komitetu mamy poznać w ciągu 2 tygodni. Polscy siatkarze na Mistrzostwach Europy zmierzą się dziś z Ukrainą. Dotychczas na turnieju grali 3 mecze i 3 razy zwyciężyli bez utraty seta. Początek dzisiejszego meczu o 18:00.
4: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Złote Przeboje w drodze.
5: Kierowcom przypominamy, przebudowa wiaduktu na ulicy Francuskiej trwa. 1 września zamknięty został przejazd i przejście pod wiaduktem. Otwarto za to przejazd ulicy Damrota, a od niedzieli otwarte jest przejście dla pieszych pod remontowanym wiaduktem.

0: Pogoda na Śląsku i Zagłębiu.
1: Z pozytywnych rzeczy, wtorek będzie pogodniejszy od poniedziałku, będzie ładniej, wyjrzy słońce, temperatura będzie wyższa, dzisiaj 21 stopni. Z tych mniej przyjemnych, od jutra znowu deszcz, w środę ciepło i deszczowo, w czwartek chłodno, 17 stopni i deszczowo, w weekend pogoda w kratkę, zachmurzenie, deszcz, słońce.
0: Radio Złote Przeboje Karolina 91 i 2 FM. To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry.
2: Dzień dobry, po szóstej poprosimy grzecznie podejść no do płota, jako i ja podchodzę, no bo wiecie, sąd sądem i tak dalej,
3: nie? Tak, a sprawiedliwość i tak dalej. Po szóstej poprosimy też grzecznie udowodnij jednym zdaniem, że żyłeś w latach 80., bo w zamian będzie nagroda Złota Kawa. Dzień dobry, we wtorek, Radio Złote Przeboje, witaj, zaprasza Ever David, śpiewa Words, 4 po 6.

0: się od całego rana przy Bonie w Radiu Złote Przeboje. Na dzień dobry, witamy Was we wtorek, 15 września. O tej wczesnej porze o 6.10 zaglądamy do kalendarza.
1: 59 lat temu odbyła się premiera pierwszej części przygód Kargula i Pawlaka, czyli komedii Sami Swoi w reżyserii Sylwestra Chęcińskiego.
2: Podejdź na do plota.
3: A no co?
2: Podejdź, jak ja podchodzę.
1: Dzisiaj obchodzimy również Międzynarodowy Dzień Kropki oraz Dzień Olewania Systemu.
0: No to kto dzisiaj olewa system? Kto bojkotuje pracę? Dajcie znać 22 4 4 3 0. Zadzwońcie, pochwalcie się. Zaczynamy apel poranny. No to czekamy na wasze głosy i gramy Tilaf Irish. Jest 11 minut po 6.

0: Był Oscar, był Złoty Glob, były 3 nominacje do nagrody Grammy i to wszystko było 41 lat temu, uwierzycie? A w przyszłym roku pan Stevie Wonder, który te wszystkie nagrody dostał za piosenkę I Just Called to Say I Love You, wydaje nową płytę. Ciągle tworzy i ciągle w doskonałej formie. 17 minut po 6 informuje Radio Złote Przeboje. Na dzień dobry.
1: Jak słyszymy, Stevie Wonder zapomniał przejść na emeryturę, za to Grzegorz Markowski z Perfektu chwali sobie życie emeryta. Córka Patrycja zdradziła ostatnio, że tata po prostu już nie chce pracować i słusznie, Perfekt już za chwilę w Radiu Złote Przeboje. Na dzień dobry.
2: Autopromocja. Najpierw szybka kawa, później wizyta w biurze, a następnie spotkanie? O 10:00?
3: Tak, zapraszam Cię na spotkanie w Radiu Złote Przeboje. To obowiązkowy punkt w pracy każdego dnia. Podaruj sobie odrobinę relaksu. W końcu robota nie zając.
2: Słuchaj nas i wygrywaj nagrody. Od poniedziałku do piątku, zawsze po 10:00. Obecność obowiązkowa.
4: Autopromocja.
5: Z okazji Europejskiego Tygodnia Mobilności, świętująca 110-lecie Dąbrowa Górnicza, przygotowała moc atrakcji. Od 16 do 22 września wycieczki rowerowe, warsztaty o bezpieczeństwie i moc atrakcji. A 19 września Dąbrowska Masa Krytyczna, czyli rowerowy przejazd wieczorową porą z centrum miasta do Parku Zielona. Na mecie ciepły poczęstunek, konkursy z nagrodami. Wygraj rower. Widzimy się 19 września o 17:30 na parkingu przy Centrum Handlowym Pogoria. Czeka nas świetna zabawa. Więcej na dąbrowa-górnicza.pl.
6: Poznaj Jurę pełną energii. Od 18 do 20 września weź udział w Juromanii, święcie Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Ładuj akumulatory i poczuj wciągającą moc atrakcji. Widowiska plenerowe, koncerty, wycieczki, pokazy historyczne, warsztaty kreatywne. To wszystko i o wielę więcej czeka na Ciebie w ponad 50 lokalizacjach między Krakowem a Częstochową. Sprawdź program na juromania.pl i zaplanuj energetyczny weekend pełen atrakcji. Na Juromanię zapraszają marszałkowie województw śląskiego i małopolskiego. Sponsorem wydarzenia jest Tauron.
7: Pan Rębiszewski?
8: We własnej osobie. Lotto, poproszę. Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
9: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
11: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
10: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
11: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
12: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
13: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące. Jeśli w Twojej sypialni ostatnio wieje chłodem... Postaw na Salus. System automatycznego sterowania ogrzewaniem. Nie wyziębiaj domowej atmosfery. Nie przegrzewaj domowego budżetu.
14: Kochanie, teraz jest idealnie.
15: Sprawdź, jak łatwo sterować ogrzewaniem w swoim domu. Tylko teraz czeka na Ciebie specjalna promocja. Wejdź na salus.pl i oszczędzaj już tej zimy.
16: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
17: Desnoran?
16: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
17: Naprawdę?
16: Już mam chrapkę na Desnoran.
13: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
16: Jak?
17: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
18: Po Desnoranie znika chrapanie.
13: Aflofarm. Przezorny, zawsze ubezpieczony. W Jula mamy dla ciebie benzynowy agregat.

0: Spokojnie, można już wyjść spod kołderki. To już nie poniedziałek. Zapraszamy na wtorkowy apel poranny w Radiu Złote Przeboje. Dzisiaj jest m.in. dzień olewania systemu. Czy ktoś, właśnie pytanie, bojkotuje system 22, 4, 4 i 3, 0?
1: Cześć, bojkotuję dzisiaj pracę, ponieważ mam drugi tydzień urlopu. Miłego, pozdrawiam.
0: No, pozazdrościć.
2: Pozazdrościć, nie? Ale to się chyba nie liczy, tak mi się wydaje. Jak drugi tydzień na urlopie. 22, 4, 4 i 3, 0 to jest kolejny numer dla tych, którzy zaspali na apel poranny w Radiu Złote Przeboje. A tymczasem tu musimy zaznaczyć, poniedziałkowa nienawiść ustępuje miłości. Czuć, że zaczynamy wtorek i gramy wam pięknie. Jeanette, jest pół do siódmej.

0: wspólnego zespół Texas i Kurt Cobain z Nirwany. Otóż nazwę Texas zaczerpnął z filmu Paris, Texas, a to był jeden z ulubionych filmów Kurta Cobaina z Nirwany. Gdybyście kiedyś startowali w milionerach, dostali takie niszowe pytanie, to już zawsze jakaś taka cenna wiedza, prawda? Za 23 minuty 7.
1: Słuchajcie, zejdźmy do poziomu człowieka porannego. Po prostu zagramy sobie budkę swypera, memu miastu na do widzenia. To dla tych, którzy zanurzają się w czeluściach roboty i porzucają miasto na kilka godzin. To zagramy już za kilka chwil, a wcześniej sprawdzimy, czy mamy jakieś kłopoty z dojechaniem do pracy samochodem. Za 22 minuty 7.

0: Gabinet masażu, słucham.
1: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
0: Cześć, a co się dzieje?
1: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
0: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
1: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
0: Kochana, sam go stosuję.
2: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
3: Poznaj Mazdę CX-60. Teraz w limitowanej akcji specjalnej na lato. Japońska precyzja wykonania, dopracowane detale i nowoczesne technologie w eleganckim i dynamicznym SUV-ie. Tylko do końca września Mazda CX-60 dostępna z pakietem korzyści do 60 tysięcy złotych. Odwiedź salony Mazda Mirai Motors, Bytom, Zabrze, Sosnowiec.
4: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Oliver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Najlepszy festiwal gier planszowych w Spodku już 19 i 20 września. Nowości wydawnicze, promocje i wyprzedaże, olbrzymi Games Room oraz setki gier do wyboru. 19 i 20 września zabierz rodzinę i przyjaciół na planszówki w Spodku. Zaprasza organizator Ludiversum i współgospodarz wydarzenia Miasto Katowice.
2: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowie i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
3: Katowice, stolicą debaty o przyszłości przemysłu. Już w październiku Forum Nowego Przemysłu. Konferencja Przemysł dla Obronności. Targi obrabiarek, narzędzi i technologii obróbki Tulex oraz wydarzenie branży spawalniczej Expo Welding. W programie konkurencyjność polskiego przemysłu. Sektor obronny w obliczu nowych wyzwań. Local content w produkcji przemysłowej. Zapraszamy specjalistów, decydentów, inżynierów. Wszystko o przemyśle i obronności. 13-15 października w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach.
4: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
5: Desnoran?
4: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
5: Naprawdę?
4: Już mam chrapkę na Desnoran.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: Jak?
5: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
7: Po Desnoranie znika chrapanie.
6: Aflofarm.
8: Otwórz okno. Zamknij drzwi. Podkręć ogrzewanie. Zamknij okno. Zakręć grzejnik.
9: Nie przegrzewaj siebie ani domowego budżetu. Sterowanie ogrzewaniem Salus automatycznie dopasuje temperaturę do Twoich potrzeb. Mniej biegania, więcej oszczędzania. Tylko teraz czeka na Ciebie specjalna promocja. Wejdź na salus.pl i oszczędzaj już tej zimy.
10: Reklama. Na program zaprasza jego sponsor, właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
11: Złote przeboje w drodze.
12: W Gliwicach kończy się przebudowa alei przy ulicy Mickiewicza. Dla bezpieczeństwa ruch samochodów na ulicach przecinających aleje, czyli Ligonia, Puszkina i Małej, został spowolniony przez wyniesienia, a na skrzyżowaniu ulic Mickiewicza i Sobieskiego będzie skrzyżowanie równorzędne, a otwarcie już wkrótce.
11: Radio Złote Przeboje Karolina 91,2 FM.
10: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
13: Sponsorem programu jest firma Stal Produkt Zamość, producent stalowych drzwi wejściowych i bram segmentowych oraz stolarki aluminiowej.

0: Gramy temat. Dzwońcie.
1: Właśnie tutaj policzyliśmy, że całe jezioro Zegrzyńskie świat zużył, żeby wygenerować swoje podobizny w stylu lat 80. My uważamy to za karygodne.
2: Tak jest.
1: Karygodne, ale chyba jedna fotka niczego nie zmieni, więc na Instagramie i na Facebooku Radia Złote Przeboje możecie zobaczyć nas, porannych prowadzących z lat 80.
2: Tyle, że my akurat na serio pamiętamy lat 80. No. A wy udowodnij jednym zdaniem, że żyłeś w latach 80. 22, 4, 4 i 3, 0. I adres poranek małpa złoteprzeboje.pl.
3: Iwona. Ja udowodnię takim jednym zdaniem. Ej, pożycz ołówek, bo muszę przewinąć kasetę.
1: Co? No, co? No. Ja jako jedyny z ekipy przyznaję, że w latach 80. to byłem dopiero częścią planu pięcioletniego.
2: Pięknie, ładne, ładne. Pięknie.
1: Chcesz cukierka? Iść do gierka. Też takie zdanie może być, no nie? A teraz kolej na słuchaczy. Udowodnij jednym zdaniem, że żyłeś w latach 80. Po prostu co ty wiesz o latach 80. 22, 4, 4 i 3, 0. Za najlepszy telefon wyślemy komuś złotą kawę porannego programu. Właśnie z waszymi prowadzącymi na pudełku. 2, 2, 4, 4 i 3, 0.
0: Mamy temat.

0: Night. O poranku we wtorek śpiewa w Radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry, a teraz u nas za 5-7 morza szum, ptaków śpiew, złota plaża pośród drzew. Szłaś przez skwer, z tyłu pies, ruskiego drona w pysku niósł. Czy co on tam niósł?
1: No, wczoraj gruchnęła informacja, że nad Bałtykiem na plaży znaleziono rosyjski dron.
2: No, no.
1: Co dziś wiemy o tym znalezisku, o tym opowiem już za chwilę w wiadomościach o 7:00. Posłuchajcie.
3: Sponsorem programu była firma Stal Produkt Zamość, producent stalowych drzwi wejściowych i bram segmentowych oraz stolarki aluminiowej.
4: Autopromocja.
5: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
6: Przed nadchodzącą jesienią bierzemy pod lupę suplementy diety.
5: Odpowiemy na pytanie, kto i w jakich sytuacjach powinien je przyjmować.
6: Przypomnimy kilka ważnych zasad związanych z braniem suplementów diety.
5: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Słuchaj już jutro po 10:00 i dowiedz się.
4: Autopromocja. Reklama.
7: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to 5-poziomowa suszarka do grzybów tylko za 89,99 oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
8: Poznaj Mazdę CX-60. Teraz w limitowanej akcji specjalnej na lato. Japońska precyzja wykonania, dopracowane detale i nowoczesne technologie w eleganckim i dynamicznym SUV-ie. Tylko do końca września Mazda CX-60 dostępna z pakietem korzyści do 60 tysięcy złotych. Odwiedź salony Mazda Mirai Motors, Bytom, Zabrze, Sosnowiec.
9: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
10: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
11: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g na 5 ml Neozine. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
12: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły, rodzice do pracy, a ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dealera lub wykup. Sprawdź oferty na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
13: Katowice, stolicą debaty o przyszłości przemysłu. Już w październiku Forum Nowego Przemysłu. Konferencja Przemysłu dla Obronności. Targi obrabiarek, narzędzi i technologii obróbki Tulex oraz wydarzenie branży spawalniczej Expo Welding. W programie konkurencyjność polskiego przemysłu. Sektor obronny w obliczu nowych wyzwań. Local content w produkcji przemysłowej. Zapraszamy specjalistów, decydentów, inżynierów. Wszystko o przemyśle i obronności. 13-15 października w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach.
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
15: Mamy niskie ceny.
16: Kategoria trawienie.
17: Po jednej nutce.
16: Ciężko na żołądku.
17: A teraz?
16: Uczucie pełności.
17: Dobrze, i ostatni.
16: Gazy.
17: Świetnie, a co można na to zaradzić?
16: Najlepiej zastosować Travisto.
18: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
2: Z okazji Europejskiego Tygodnia Mobilności, świętująca 110-lecie Dąbrowa Górnicza, przygotowała moc atrakcji. Od 16 do 22 września wycieczki rowerowe, warsztaty o bezpieczeństwie i moc atrakcji. A 19 września Dąbrowska Masa Krytyczna, czyli rowerowy przejazd wieczorową porą z centrum miasta do Parku Zielona. Na mecie ciepły poczęstunek, konkursy z nagrodami. Wygraj rower. Widzimy się 19 września o 17.30 na parkingu przy Centrum Handlowym Pogoria. Czeka nas świetna zabawa. Więcej na dąbrowa-górnicza.pl.
19: Reklama. Wtorek mamy dzisiaj, to jest 15 września, jest punktualnie 7. Zapraszamy na wiadomości radia Złote Przeboje. Iwona Barańska.
20: Dron z Bałtyku pod lupą służb. Na odpowiedzi trzeba jeszcze jednak poczekać. Donald Trump chce wystawić światu rachunek za wojnę z Iranem. Etna znów paraliżuje lotnisko w Katanii. Coraz więcej wiadomo o dronie znalezionym w Bałtyku na wysokości Rusinowa koło Jarosławca w zachodniopomorskiem. To prawdopodobnie rosyjski nowy model drona typu Gerbera, ale nie wiadomo jak Rosjanie go stracili. Według polskich służb mógł wpaść do Bałtyku daleko od brzegu na wodach międzynarodowych i przydryfować w pobliżu polskiej plaży. Na razie na więcej informacji nie ma co liczyć. Jak mówi wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk, trzeba być w tej sprawie bardzo ostrożnym.
21: Fakty na tę chwilę są takie, że dron został znaleziony, że wszystko wskazuje na to, że jest pochodzenia rosyjskiego. On zgodnie z procedurami trafi teraz do służb, tak żeby one się temu w oczywisty sposób przyjrzały.
20: Śledztwo w sprawie odnalezionego bezzałogowca ma prowadzić prawdopodobnie szczecińska prokuratura. Donald Trump wystawia rachunek światu i odgraża się. Kraje, które nie pomogły Stanom w wojnie z Iranem, zwrócą USA jej koszty. Trump napisał to w internecie, ale nie rozwinął i nie wyjaśnił, które kraje i w jaki dokładnie sposób miałyby płacić rekompensatę. Wspomniał za to, że jest gotów do rozmów z Iranem, wbrew temu, co twierdził do tej pory. Na razie to głównie kierowcy płacą za skutki wojny na Bliskim Wschodzie. Ceny paliw zwalają z nóg.
22: To już jest dobrowe chory.
23: To będzie 95, prawie 8, a dieselek prawie 9.
24: I tak ludzie przestaną jeździć chyba dieselkami.
25: Jak dawniej tankowałem, powiedzmy, samochód powyżej 300 zł, no to teraz pod 400.
26: Najlepiej było, żeby interweniowali. Przecież te nadzwyczajne zyski Orlenu, które są, to jest przecież państwowa firma, to może by obniżyli te akcyzy i te wszystkie waty, które są tam w cenie paliwa.
20: Jak na razie rząd nie szykuje powrotu programu ceny paliw niżej, który w ostatnich miesiącach ograniczał wzrost cen paliw. I znowu utrudnienia na lotnisku w Katanii na Sycylii. Z powodu aktywności wulkanu Etna przyloty i odloty wstrzymano do 10 rano. Polskie MSZ apeluje do rodaków, by przed wyjazdem na lotnisko na bieżąco sprawdzać status swojego lotu i kontaktować się z przewoźnikiem.
5: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Radio Złote Przeboje.
27: Sponsorem audycji jest Medso, polski producent magnezu chelatowanego w kapsułkach. www.medso.pl.
28: Program sponsoruje Mazda Mirai Motors, właściciel autoryzowanych salonów Mazdy. Sosnowiec, Bytom, Zebrze.
5: Sport 30 sekund.
29: Michał Waszkiewicz, dzień dobry. Naprawa finansów, nowelizacja statutu i odnowienie relacji z Ministerstwem Sportu to najważniejsze zadania na najbliższe miesiące dla nowego szefa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. A obowiązki te będzie pełnił do kwietnia Marian Kmita, dotychczasowy wiceprezes. Zastąpił on wczoraj aresztowanego w związku z aferą Zonda Krypto Radosława Piesiewicza. Adrian Siemieniec zamieścił przeprosiny związane z tym, że kontaktował się z sędzią przed meczem pod koniec poprzedniego sezonu. Sprawę bada komisja ligi. Zasługuje na krytykę, ale nie na hejt i publiczny lincz, napisał w obszernym oświadczeniu trener Jagiellonii Białystok.
27: Sponsorem audycji było Medso, polski producent kolagenu morskiego premium w saszetkach. www.medso.pl.
28: Program sponsorował Mazda Mirai Motors, właściciel autoryzowanych salonów Mazdy, Sosnowiec, Bytom, Zabrze.
5: Złote przeboje w drodze.
30: Utrudnienia na drodze numer 86 na Katowickiej w Tychach. Chodzi o remont wiaduktu. Prace prowadzone są w kierunku Bielska-Białej. Także kierowcy, którzy poruszają się tą trasą, jadą w kierunku Bielska, muszą spodziewać się zwężeń i utrudnień, zwłaszcza w godzinach szczytu.
5: Pogoda na Śląsku i Zagłębiu.
30: Wtorek będzie nieco cieplejszy od poniedziałku. Tym razem w Katowicach, w Gliwicach czy w Tychach ponad 20 stopni, 21, a jeszcze cieplejsza ma być środa, 25 stopni. Dziś spodziewamy się przede wszystkim ładnej pogody, słońca. Jutro wprawdzie będzie cieplej, około 25 stopni, ale może padać i tak naprawdę od środy do niedzieli od czasu do czasu deszcz.
0: Radio Złote Przeboje Karolina 91,2 FM.
19: Dzień dobry, a czy wiedzieliście, że gerbera to nie tylko kwiatek? Ładne kwiatki mieliśmy wczoraj nad polskim morzem z gerbelą w roli głównej. Przypomnijmy je jeszcze raz po siódmej.
1: Nie tylko, bo po siódmej też będziemy śnić piękne lawendowe sny. Radio Złote Przeboje na dzień dobry w lawendowy wtorek przed owocową środą. 5 po 7, słodkiego miłego życia. Kombi już teraz.

0: macie balkony pod oczami, źle śpicie, mamy na to radę. Uwaga, babciny, sposób na piękne sny znaleziony w czeluściach internetu.
1: Włóż pod łóżko 7 kasztanów, które uziemią złą energię.
0: Okej.
1: 7 liści babki lancetowatej, która ma właściwości ochronne. Oraz 7 gałązek lawendy, która wzmacnia aurę, a następnie połóż się na wznak. Zamknij oczy i skup się na oddechu.
0: Super. I zrób to spokojnie, biorąc pod uwagę ilość lawendy. Żaden mol nie wleci ci do nosa. Dziękujemy, polecamy. A teraz piosenka z palemką zamiast lawendy. Iron Lion, Zion i Bob Marley. Jest 13 po 7. To jest radio Złote Przeboje. Na dzień dobry.

0: Weekend koncertuje obecnie w ramach trasy koncertowej Closer Tour, głównie po angielskich miastach, ale będzie też w przyszłym roku śpiewać na żywo w Sztokholmie, w Amsterdamie i w Frankfurcie, no a u nas przebojem UK. Fajnie?
1: Fajnie. Ważne, że u nas, ważne, że w radiu Złote Przeboje, 19 minut po 7. Tak właśnie rozpędzamy wtorek, a za chwilę solówka, która podkręci was tak, że dojedziemy nie tylko do środy, ale i do piątku. Sułtani Swingu, Mark Knopfler na gitarze i grupa Dire Straits. Bądźcie blisko.

0: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od wiejskiej zagrody! A to oznacza uczta!
1: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
0: Pieskie życie ma smak!
1: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
2: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
3: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
4: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
5: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
4: Twoja definicja dobrego snu.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Słuchaj, Marian.
8: No?
7: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
8: Aha.
7: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
8: Ta.
7: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
8: No i co, Barbara, i co?
7: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
8: Ta Mariolka to jest naprawdę...
9: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
10: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin.

0: cenach marki.
1: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.

0: bez parawanu, bez wstydu. Jak tak można? Szok, szok, szok na plaży.
1: Na nadbałtyckiej plaży w Rusinowie, niedaleko Jarosławca, znaleziono drona. Badają go właśnie nasze służby, ale wszystko wskazuje na to, że to rosyjski bezzałogowiec typu Gerbera.
2: Gerbera, czyli jak kwiatek wręczony w prezencie. No, jako ludzie kulturalni powinniśmy coś w ramach rewanżu odesłać, prawda? Może być jakaś cholera za Gerbera, przepraszam za wyrażenie, a potem to już tylko chryzantema. O. 3 minuty po 7:30, radio Złote Przeboje na dzień dobry, a teraz trzeba trochę ochłonąć, proponujemy self-control, troszkę samokontroli. Laura Brenigan.

0: właśnie, mała dama z wielkim głosem, tak mówią o Anastazji, ponieważ wokalistka ma raptem 1,57 m wzrostu, aczkolwiek niektóre źródła sugerują, że 1,57 m, ale na obcasach. To jest radio Złote Przeboje na Dzień Dobry za 19:08.
1: Dzień dobry, za chwilę będziemy niczym ten Sherlock Holmes i dr Watson tropić ślady szminki na szklance. Lipstick on the Glass zagra Manam, a wcześniej sprawdzimy poziom zakorkowania polskich dróg o tej porze.
2: Autopromocja.
3: Wszystko, czego potrzebujesz, jest na wyciągnięcie ręki.
2: Radio Złote Przeboje to gwarancja miło spędzonego czasu.
4: Niezależnie od tego, gdzie jesteś i co robisz,
5: serwujemy największe przeboje lat 80.
4: i 90.
2: Mówimy o tym, co dzieje się dookoła.
1: Sprawiamy, że każdy dzień staje się po prostu lepszy.
3: Sprawdź sam. Włącz twoje radio Złote Przeboje i spędźmy razem ten dzień.
2: Autopromocja. Reklama.
6: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
8: W Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
9: Zamordowana dziewczyna, Michalina, miała być moją studentką.
10: Dźgnął ją kilkanaście razy.
11: Przypomina zabójstwo wampira z Trzombierek.
8: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
12: Szukasz podobieństw na siłę. Od tamtych zbrodni minęło 25 lat.
8: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek, kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda.

0: Vitum Forte żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm. Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
1: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to wytrzymała 65-litrowa taczka za 69,99 oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
2: O! To Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
3: Skoda.
4: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Włączamy niskie ceny.
7: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha, nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierającą maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle. Reklama.
8: Złote przeboje w drodze.
9: Apeli o rozsądek najwyraźniej nigdy dość. Policjanci z tyskiej grupy Speed zatrzymali kierowcę Volkswagena Arteona, który rozpędził się do 237 km na godzinę. Przekroczył prędkość o jakieś 117 km, a zatrzymany został na wysokości Woli. To jest droga ekspresowa numer 1.
8: Radio Złote Przeboje Karolina 91 i 2 FM.
10: Sponsorem programu jest właściciel marki Wezi, pozłaconej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl.

0: Gramy temat. Dzwońcie.
1: Na Instagramie i Facebooku Radia Złote Przeboje możecie zobaczyć waszych porannych prowadzących w stylówkach z lat 80.
2: W gniecionkach.
1: Tak, sami jesteśmy w szoku, naprawdę. Tyle, że my akurat całkiem serio pamiętamy te lata
2: 80. To nie jest śmieszne.
1: Nie, to nie jest śmieszne, a wy? Dzisiaj w związku z tym prośbę mamy taką. Udowodnij jednym zdaniem, że żyłeś w latach 80. 2, 2, 4, 4 i 3, 0.
3: Żyłem w czasach, gdzie papier toaletowy był towarem luksusowym.
4: Mamo, rzuć 5 zł na oranżadę.
5: Białe skarpetki do czarnych mokasynów z frędzlami.
6: Poproszę polokokte i gumę z kaczorem Donaldem.
7: Podwórka to nie były parkingi, grało się w kacle, w pikuta, a w szkole matematyka odbywała się na liczydła.
6: Będę się streszczał, bo żetony mi się kończą. O, przepraszam, coś mi wyrywa słuchawkę. Rozmowa kontrolowana! Rozmowa kontrolowana!
2: Co ty wiesz o latach 80. Białe skarpety do mokasynów z frędzlami. Udowodnij jednym zdaniem, że żyłeś w latach 80. 22, 4, 4 i 3, 0. Za najlepszy telefon obiecujemy wysłać komuś z was złotą kawę z porannymi prowadzącymi z lat 80. na opakowaniu. 22, 4, 4 i 3, 0.
0: Mamy temat.

0: fajnie się zaczyna dzień przy takich przebojach jak ten Down Under, Man at Work w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry za 5:08, po czym poznać, że lato się kończy, po tym jak ojciec przypina z powrotem do spodenek odpinane długie nogawki na zatrzaski. A propos, mamy coś w tym temacie.
1: Bój o krótkie spodenki zakończony sukcesem. Warszawscy kierowcy autobusów wreszcie będą mogli jeździć w nich podczas upału.
0: O, ciekawe.
1: Więcej o tym będzie w najbliższych wiadomościach o 8:00.
2: Sponsorem programu był właściciel marki Wezi, pozłacanej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl. Reklama.
3: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 21 do 26 września. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
4: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to energooszczędny odwilżacz tylko za 349 zł oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
5: No i zobacz, kochanie, jak szybko udało się ścianę odświeżyć.
6: Może jeszcze zdążymy te panele położyć?
5: A nie mówiłaś, że to w poniedziałek mamusia przyjeżdża?
6: Pan Staszek może nam je położyć w weekend.
5: A gdzie ja w piątek po południu 40 metrów paneli kupię?
6: Pan Staszek mówił, że w Brikomanie.
7: Fachowcy wiedzą najlepiej, że jak czegoś potrzebujesz tanio i od ręki, to tylko w Brikomanie. Jak panele winylowe Dompsola 5 mm z podkładem klasa 33 w cenie tylko 64 zł za metr kwadratowy. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
8: Wygenerowano z AI.

0: aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert taniej masz.
2: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
3: Nowy poradnik domowy. Jeszcze więcej stron. Co miesiąc ponad 100 porad i inspiracji. W numerze 7 patentów na zdrowie po menopauzie. 4 sposoby na szybki obiad oraz słodkości z orzechami. Nowości. Testy kosmetyków, sprzętów kuchennych i narzędzi ogrodniczych. Zadania logiczne na lepszą pamięć. Poradnik domowy. Już w sprzedaży.
4: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
5: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
4: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
5: W końcu będę miał kieszonkowe.
4: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
6: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś polska papryka czerwona luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz 5,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
11: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
10: Od poniedziałku do środy filet z piersi kurczaka 14,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A ser żółty w plastrach Mlekpol 3,99 za opakowanie 150 gramów przy zakupie dwóch. Kaufland.
12: Miau!
13: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
12: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałszlę.
14: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
15: Reklama.
16: 15 września dzisiaj to jest wtorek, jest punktualnie 8. Iwona Barańska przedstawi wiadomości radia Złote Przeboje.
17: Paliwo drożeje, ale rządowych dopłat na razie nie będzie. Kierowcy autobusów w Warszawie będą mogli jeździć w krótkich spodenkach. 54 tysiące dla emeryta. Tyle wynosi najwyższa emerytura w Polsce. Prawie 8 zł za benzynę, prawie 9 za diesla. Od wiosny ceny paliw na stacjach wzrosły o 1/3. Nie mamy wyjścia, mówią kierowcy.
18: Ciężko?
19: Płacimy i płaczemy, no co jest? Co zrobimy? Życie, panie, życie.
18: Płacisz więcej, a mniej paliwa zaraz. Także no niestety. Za te pieniądze to ja miałem zawsze pełny zbiornik, a teraz nawet pół nie ma.
17: Minister finansów Andrzej Domański mówi, że rząd analizuje sytuację, ale o powrocie dopłat do paliwa nie ma na razie mowy.
20: Widzimy, co dzieje się w Cieśninie Ormus, widzimy, co dzieje się z kluczową infrastrukturą na Bliskim Wschodzie. Natomiast tych pieniędzy w budżecie w tej chwili nie ma.
17: Rząd pracuje nad nowym projektem o nadmiarowych zyskach wielkich koncernów, co dałoby budżetowi zastrzyk finansowy. Myśliwce NATO zestrzeliły drona, który wtargnął w przestrzeń powietrzną Litwy na wschód od Kowna. Bezzałogowca zastrzelono nad obszarami wiejskimi i nie ma informacji o ewentualnych ofiarach wśród mieszkańców ani o wyrządzonych szkodach. Tymczasem polskie służby ustalają, skąd pochodził i do czego służył dron wyłowiony z Bałtyku koło Jarosławca w Zachodniopomorskiem. Wstępne informacje wskazują na maszynę typu Gerbera, czyli podstawowego, taniego bezzałogowca używanego przez Rosję w różnych celach, w zależności od wyposażenia.
21: Słuchacie wiadomości w radiu Złote Przeboje.
17: Kierowcy warszawskich autobusów czekali na to od dawna. Rafał Trzaskowski zapowiedział zmiany w przepisach dotyczących ich ubioru. Chodzi o to, by w czasie upałów mogli zakładać krótkie spodenki. To dobra zmiana, komentuje prezes Miejskich Zakładów Autobusowych Jan Kuźmiński.
22: Bo nie ma co tu walczyć z tym, że jak się komuś, przepraszam, ale odparza tyłek, to niech trochę ma wentylacji. Nikomu to nie będzie przeszkadzało. Jeśli ktoś lubi tak chodzić, to proszę uprzejmie. Tylko żeby to było estetycznie do kolan, a nie jakieś tam dziwne, czerwone, zielone, tak zgodnie z kolorem naszym.
17: Nowe przepisy będą obowiązywać od lata przyszłego roku. Mieszkańcy Śląska w czołówce stawki najbogatszych polskich emerytów. Jak podaje ZUS, najwyższa emerytura w kraju to nieco ponad 54 tysiące złotych. Druga zaledwie 500 złotych mniej. Trzecie miejsce ma mieszkaniec Mazowsza, co miesiąc dostaje ponad 45 tysięcy. Stawkę zamykają emerytury w wysokości 2 groszy w Dolnośląskiem i Lubelskiem.
21: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Złote przeboje w drodze.
0: Kierowcom przypominamy, do końca września potrwa akcja Bezpieczna Droga do Szkoły. Jak co roku policja z początkiem roku szkolnego sprawdza, co dzieje się w okolicach szkół, czy kierowcy aby na pewno zwalniają przed przejściami dla pieszych, jak przewożone są dzieci, czy foteliki są poprawnie zapięte.
1: Program sponsoruje Mazda Mirai Motors, właściciel autoryzowanych salonów Mazdy. Sosnowiec, Bytom, Zebrze.
21: Pogoda na Śląsku i Zagłębiu.
0: Powiem tak, to co wydarzy się dziś za oknami wygląda naprawdę obiecująco. Spodziewamy się co najmniej kilku ładniejszych, pogodniejszych godzin. Około południa, wczesnym popołudniem wyjrzy słońce, zrobi się przyjemnie. Temperatura w Katowicach, w Gliwicach czy w Zabrzu będzie krążyć wokół 21 stopni. Będzie cieplej niż wczoraj, a jeszcze cieplej ma być jutro, ale środa będzie już deszczowa, a od czwartku ochłodzenie.
21: Radio Złote Przeboje Karolina 91 i 2 FM.
1: Program sponsorował Mazda Mirai Motors, właściciel autoryzowanych salonów Mazdy, Sosnowiec, Bytom, Zabrze.
16: Dzień dobry, po ósmej zaprosimy was do zabawy w Gogle Mogle, czyli poprosimy internet, żeby dokończył pewne zdanie.
15: Dzień dobry, po ósmej pojawi się też gwiazda z marchewką, za to bez kija. Kto to i co to, niedługo opowiemy. To jest Radio Złote Przeboje na Dzień Dobry. 4 minuty po godzinie 8. Jest wtorek, jest Abba, o mamma mia. Robi się nieźle.

0: Gogle Mogle, czyli pytać każdy może.
1: Zapraszamy Was teraz w Radiu Złote Przeboje do zabawy, do której śmiało możecie dołączyć. Aha. Mamy w studiu taką szklaną kulę, może pamiętacie. W niej mamy karteczki z pytaniami, na przykład dlaczego nie, czy mogę i tak dalej, i tak dalej. No i teraz zanim wylosujemy karteczkę, to bardzo prosimy, niech każdy wyjmie telefon i przygotuje swoje gogle. Tak,
2: co tam macie? Jakiekolwiek urządzenie? Smartfon, kalkulator, jakąś, nie wiem, tam,
1: wylosowało nam kasę fiskalną.
2: Uwaga, wylosowało nam się pytanie, dlaczego we wrześniu, a zatem po kolei, każdy z nas, słuchacze też, wpisujemy właśnie w tego swojego kalkulatorka, dlaczego we wrześniu i czytamy, co nam podpowiada wyszukiwarka.
3: To ja zacznę, co tam mam na tym kalkulatorku. Dlaczego we wrześniu Oktoberfest?
4: Ja mam takie, dlaczego we wrześniu 39 Polska przegrała wojnę?
1: Dlaczego? Oj, no właśnie. Dlaczego we wrześniu kwitnie jabłoń?
3: A kwitnie? To jeszcze no, ja. No dlaczego we wrześniu nie dostałam 800+?
2: Dlaczego, dalej lecimy, przedostatnia uwaga, dlaczego we wrześniu sesja poprawkowa?
3: I na koniec?
1: Trzeba było się wcześniej uczyć. No i na koniec to ja mam hita, proszę Państwa. Dlaczego we wrześniu wypadają włosy?
0: Gogle Mogle, czyli pytać każdy może.

0: Modern Talking w Radiu Złote Przeboje. Na dzień dobry policzono, że Dieter Bohlen uskładał przez całe swoje życie majątek ponad 250 milionów euro, czyli na tym brother Louis zarobił ponad miliard złotych, wyobraźcie sobie, ale podobno jest tak skąpy, że nawet swoje apartamenty sprząta sam. Nie ma służby. Taki z niego Dieter.
1: Taki z niego Dieter, nie? No właśnie, ale no słuchajcie, na kontach sporo, ale w domu się może nie przelewa, no już no, kto go tam wie. No jest 18 minut po 8, to są Złote Przeboje na dzień dobry. Tak, to ja, obywatel GC, to wtorek mógłby tak o sobie powiedzieć. Jestem, zastąpiłem, poniedziałek jest nieźle, a później usłyszymy Toma Jonesa. Bądźcie blisko.
2: Autopromocja.
3: Ikony popu. Rocka. I disco. Mogą zamieszkać w Twoim telefonie. Wystarczy, że zainstalujesz aplikację Radia Złote Przeboje. To zajmuje ledwie chwilę i nic nie kosztuje. Powiesz, włącz, słuchaj i bądź z nami bez przerwy.
2: Autopromocja. Reklama. Dziecko to Twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i Twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie, przez cały rok.
4: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
5: Ty, ale akcja!
4: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
5: A jak?
4: Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce. Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.

0: Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
2: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
1: No tak. 10 na 10.
3: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
4: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Mamy niskie ceny.
1: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
7: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
8: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
7: Twoja definicja dobrego snu.
9: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1 plus 1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz dwa już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
10: Reklama. W końcu

0: Kiedy Lombard nagrał ten kawałek, czyli nasz ostatni taniec, to był 1982 rok,
1: tak.
0: To ceny żywności podskoczyły o 240%, benzyna też wystrzeliła w górę. Skąd my to znamy, prawda? No ale ponieważ oprócz octu nie było wtedy w sklepach nic, a na stacjach benzynowych nie było benzyny, to bawiliśmy się przy tym kawałku beztrosko, nie przejmowaliśmy niczym. Lata 80. na całego radiu złote przeboje.
1: I właśnie, za chwilę zagramy piosenkę z filmu Top Gun, lata 80. Ostatnio pojawił się nowy film z Ryanem Reynoldsem, czyli z Deadpoolem, i z Marcinem Dorocińskim, który absolutnie rozbija bank swoją rolą. A mówimy o filmie Mayday, dlatego mówimy, że pojawia się w nim właśnie mocne nawiązanie do Top Guna. Więcej nie powiemy, żeby nie było spoilerów. Absolutnie. I teraz po prostu zagramy przebój z Top Guna z lat 80. Berlin, Take My Breath Away. W radiu złote przeboje na dzień dobry.

0: Autopromocja.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
2: Przed nadchodzącą jesienią bierzemy pod lupę suplementy diety.
1: Odpowiemy na pytanie, kto i w jakich sytuacjach powinien je przyjmować.
2: Przypomnimy kilka ważnych zasad związanych z braniem suplementów diety.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Słuchaj już jutro po 10:00 i dowiedz się.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
4: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
3: Pieskie życie ma smak!
4: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
5: Panie Pacie, Pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
6: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
5: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
7: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Szukasz mieszkania w okazyjnej cenie? Nie przegap festiwalu dobrych okazji w Tebeli. Rabaty na mieszkania nawet do 180 tysięcy złotych. A dodatkowo darmowe porady ekspertów, atrakcje dla dzieci i konkurs z nagrodami. Przyjdź, wybierz swoje mieszkanie w festiwalowej okazyjnej cenie i weź udział w konkursie. Czekamy na Ciebie przez dwa dni już w ten piątek i sobotę w biurach sprzedaży Develi. Więcej na develia.pl.
9: Develia. Dobrze być w domu.
5: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
6: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
5: No dobrze, a taki fajny prezent...
6: Na mediaexpert.pl.
5: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
6: Na mediaexpert.pl.
10: Włączamy niskie ceny.
11: One wiedzą, że sklepy zoologiczne Ale Animale oferują super produkty w najlepszych cenach w mieście. Nadziewane kości do rzucia dla psów Azanki od 6,99. Karmy dla królików i kawi domowych Biofit Royal One 1,5 kg 39,99. Bentonitowe żwirki dla kotów Super Benek Compact lub Standard Lavenda 2x10 litrów za 65 zł. Sucha karma dla psów Folk 30,99 za kilogram. Tylko do 15 września znajdź swój sklep na aleanimale.pl. Ale Animale. Polskie sklepy zoologiczne.
12: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
13: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
12: Od poniedziałku do środy mleko UHT Polmlek 3,2% złoty 33 za litr przy zakupie 6. A wszystkie wędliny w plastrach z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Kaufland.
14: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany!
15: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl.
16: Poznaj Mazdę CX-60. Teraz w limitowanej akcji specjalnej na lato. Japońska precyzja wykonania, dopracowane detale i nowoczesne technologie w eleganckim i dynamicznym SUV-ie. Tylko do końca września Mazda CX-60 dostępna z pakietem korzyści do 60 tysięcy złotych. Odwiedź salony Mazda Mirai Motors, Bytom, Zabrze, Sosnowiec.
17: Zobacz, Stasiu, sokół.
18: Gdzie? Nie widzę.
17: No tam, patrz.
18: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
17: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
19: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
18: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
19: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
0: Reklama.

0: No kochamy te dziewięćdziesiątki, grupa Boys Band, Backstreet Boys. Panowie już dzisiaj boysami nie są, tylko przystojnymi mężczyznami. Wasi prowadzący chcieliby to o sobie powiedzieć także, ale zdania są podzielone. To może po prostu się pożegnajmy, tak?
1: Tak,
0: dziękuję.
1: To był poranny Boys Band ze Sterniczką w studiu newsowym. Iwona Barajska, dzięki. Piotr Jaworski, Piotr Jakim, Tomasz Zorkiewicz. Bardzo dziękujemy, a przy mikrofonie witamy ją, Gosia Kościelniak.
2: Jestem i sama sobie sterem, żeglarzem i okrętem, ale nie będę sama, bo jesteście cały czas wy, nasze kochane słuchaczki i słuchacze Radia Złoty Przeboj, a także Paula Abdul teraz za 11 minut 10. Zapraszam.

0: Dzieci wybiegły ze szkoły według elektrycznej gitar. Tak naprawdę to bardziej wbiegły jakąś godzinę, dwie temu, bo już za 4 minuty 10 i najważniejsze wiadomości w radiu Złote Przeboje.
1: To jest radio Złote Przeboje.

0: 30 lat.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
4: Włączamy niskie ceny.
5: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to bluzy polarowe damskie i męskie za jedyne 59,99 oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
6: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
7: Skoda.
8: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
9: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
10: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
11: Reklama.
12: Zbliża się godzina 10. Zapraszamy na najważniejsze wiadomości radia Złote Przyboje.
13: Wiadomości ze Śląska i Zagłębia.
14: Aleksandra Brodziak, zapraszam. 2000 złotych mandatu i 15 punktów karnych dostał kierowca Opla, który w Gierałtowicach wjechał na przejazd kolejowy pomimo czerwonego sygnału i niepodniesionych do końca rogatek. Czerwone światło oznacza bezwzględny zakaz wjazdu, przypominają policjanci. O tym fakcie przypominali też w miniony piątek maszyniści, którzy w całym kraju protestowali przeciwko ignorowaniu przepisów. Do korzystania z transportu zbiorowego albo rowera w ramach Europejskiego Tygodnia Mobilności zachęca Dąbrowa Górnicza.
15: Wycieczki historyczne, miasteczko rowerowe, maraton MTB, Dąbrowska Masa Krytyczna, to już jest piękna tradycja takiego rajdu rodzinnego przez całe miasto wieczorna.
14: Wylicza prezydent miasta Marcin Bazylak. Także w Tychach sporo wydarzeń związanych z Europejskim Tygodniem Mobilności. Od nocnej jazdy na rolkach przez nocny rajd rowerowy po nocny bieg. W wiadomościach za godzinę odwiedzimy Gliwice. Miasto ma problem z wandalami, którzy wyżywają się na miejskich toaletach.
13: Radio Złote Przeboje. Pogoda na Śląsku i Zagłębiu.
14: Pogoda dzisiaj jak na późne kalendarzowe lato przystało. W Katowicach, w Tychach, w Rudzie Śląskiej 21 stopni. To jest temperatura maksymalna. Będzie najczęściej pogodnie, ładnie. Padać nie powinno, mało tego, przynajmniej przez kilka dobrych godzin. No, liczymy na słońce. Jutro będzie cieplej, 25 stopni, ale pogoda będzie już mniej sympatyczna, popada.
13: Radio Złote Przeboje Karolina, 91 i 2 FM.
12: Prawie 2 minuty po godzinie 10. Dzień dobry, zaczynamy dzisiejsze przedpołudnie. Wszyscy, którzy w pracy i ci, którzy nie w pracy, ściskam was bardzo mocno i no mercy.
4: Radio Złote Przeboje.
12: Gosia Kościelniak, zapraszam.

0: Moja koleżanka opowiadała mi niedawno, że u niej w pracy jest taki specjalny służbowy czat do zgłaszania, że ktoś wysłał służbowy mail, czyli pisze wiadomość, że napisała wiadomość. Zawsze ją to rozśmiesza. No i tak pomyślałam sobie, że w związku z tym, co powiecie na to, żeby dzisiaj we wtorek podzielić się tym, jaka zasada w twojej pracy, może taka jest, nie miała żadnego sensu, ale i tak trzeba było jej przestrzegać. Jakiś kompletny absurd. Pracujemy przy największych przebojach lat 80. i 90. i niech nas połączy dzisiaj uśmiech nad tymi rzeczami właśnie. Za najciekawsze oddam płócienną torbę radia Złote Przeboje po 12. Nasz telefon 22 44 i 30 albo mail robota@złoteprzeboje.pl. Jaka zasada w twojej pracy nie ma żadnego sensu, ale i tak trzeba jej przestrzegać.
1: Robota nie zając.

0: autopromocja.
1: Odpowiedzi na wszystkie nurtujące pytania są na wyciągnięcie ręki.
2: Włącz Radio Złote Przeboje i przekonaj się, że dobrze wiedzieć.
1: Mamy dla Ciebie przydatne informacje dotyczące codziennych spraw.
2: Podpowiemy, doradzimy i pomożemy.
1: Przedstawiamy praktyczne porady. Praktycznie codziennie.
2: Przekonaj się na własne uszy. Włącz Radio Złote Przeboje dziś po 16 i dowiedz się.
0: Autopromocja. Reklama.
3: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
4: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Perwol, płyn do prania. Teraz w nowej cenie regularnej 32,99 za 2 litry. Najniższa cena z 30 dni 42,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w Twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi. Również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny w dół.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Otwórz okno. Zamknij drzwi. Podkręć ogrzewanie. Zamknij okno. Zakręć grzejnik.
8: Nie przegrzewaj siebie ani domowego budżetu. Sterowanie ogrzewaniem Salus automatycznie dopasuje temperaturę do Twoich potrzeb. Mniej biegania, więcej oszczędzania. Tylko teraz czeka na Ciebie specjalna promocja. Wejdź na salus.pl i oszczędzaj już tej zimy.
9: One wiedzą, że sklepy zoologiczne Ale Animale oferują super produkty w najlepszych cenach w mieście. Monoproteinowa mokra karma dla psów Ozzy One Protein 200 i 400 gramów od 6,49. Mokre karmy dla kotów w saszetkach Ollo 85 gramów 3+1 gratis. Kości z szynki włoskiej Macet 2 sztuki 6,99. Mokre karmy dla kotów w saszetkach Superbenek Professional Line 100 gramów złoty 99. Tylko do 15 września znajdź swój sklep na aleanimale.pl. Ale Animale. Polskie sklepy zoologiczne.
10: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.

0: serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Dostępny od ręki miejski Citroen C3. Teraz z rabatem do 10 tysięcy złotych. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
2: Citroen.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

A przed nami w radiu Złote Przeboje, przebój absolutnie monumentalny, tak można powiedzieć. Teledysk do niego został nakręcony w 4 regionach świata. Pierwszą lokalizacją był las deszczowy w Amazonii, którego znaczna część została zniszczona tydzień po zakończeniu zdjęć. W filmie też wystąpili prawdziwi mieszkańcy tego obszaru. Drugi plan zdjęciowy przedstawiający strefę wojny zlokalizowano w chorwackim mieście Karlovac. Trzecią lokalizacją była Tanzania, gdzie kręcono sceny nielegalnego kłusownictwa i polowań, i podczas kręcenia nie ucierpiało, co zawsze się podkreśla, żadne zwierzę, a część materiału pochodziła z archiwów dokumentalnych. Zdjęcia do finalnej części z udziałem Michaela Jacksona kręcono w Warwick w stanie Nowy Jork, gdzie w bezpiecznym miejscu na polu kukurydzy symulowano pożar lasu. Ten teledysk za podkreślenie wrażliwości wobec zwierząt i podjęcie problemów środowiskowych zdobył w 1995 roku nagrodę muzyczną Doris Day podczas gali rozdania nagród Genesis Awards. No a w 97 wideo nominowano do nagrody Grammy w kategorii najlepszy teledysk krótkometrażowy, ale statuetka trafiła wtedy do The Beatles i klipu Free as a Bird. Michael Jackson Earth Song oczywiście. Radio Złote Przeboje.

0: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy. Świeże udo lub podudzie kurczaka Kraina Mięs Megapaka 6,49 za kilogram. Oraz prosto z lady tradycyjnej świeży filet z piersi kurczaka 18,99 za kilogram. A do soboty wszystkie paczkowane kiełbasy krakowskie i żywieckie. Drugi tańszy produkt 70% taniej tylko z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Biedronka.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Ty plus pomysł na obiad równa się sycąca promka w Carrefourze. Filet z kurczaka 40% taniej. 14,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 16 września. Cena przed obniżką 24,99.
6: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
7: Od poniedziałku do środy śliwki podłużne 3,49 za kilogram z Kaufland Card Extra. Zgadza się, śliwki podłużne 3,49 za kilogram z Kaufland Card Extra. A ogórki gruntowe kilogram tylko 3,49. Tak, tylko 3,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Gabinet masażu, słucham.
9: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
8: O, cześć, a co się dzieje?
9: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
8: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
9: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
8: Kochana, sam go stosuję.
10: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
11: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
12: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia. A wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
13: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
14: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polska papryka czerwona luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz 5,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
15: Lidl, to się opłaca.

0: Robota nie zając.
1: Dziś pracując i słuchając największych przebojów lat 80. i 90., pamiętając o zasadzie, że robota nie zając, rozmawiamy sobie o tym, jaka zasada, może była taka, w twojej pracy nie miała żadnego sensu, ale i tak trzeba było jej przestrzegać. Mail robota@złoteprzeboje.pl i Monika napisała tak. Kiedy pracowałam w sklepie, nie wolno było powiedzieć klientowi, że czegoś nie ma. Musieliśmy mówić, aktualnie produkt jest niedostępny. Jakby od tego miał się natychmiast pojawić. Pozdrawiam cię serdecznie, Monika, i dzwonicie.
2: U nas w placówce nie wolno było pracownikowi, wychodząc z biura, zakładać odzieży wierzchniej, płaszcza, kurtki, ponieważ chodziło o to, żeby klient nie zauważył, że ktokolwiek wychodzi z pracy.
1: 2-2, 4-4 i 3-0. Zasada w twojej pracy, która nie miała żadnego sensu, ale i tak trzeba było jej przestrzegać. 2-2, 4-4 i 3-0. Do 12 gawędzimy, a potem za najciekawsze oddam płócienną torbę Radia Złote Przeboje z przyjemnością.

0: Za 5 minut będzie godzina 11. Zapraszamy na najważniejsze wiadomości o 11 w Radiu Złote Przeboje z naszego miasta i naszej okolicy.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Radio Złote Przeboje poleca się na każdy dzień.
1: No ludzie złoci, jak my gramy dla was.
2: Te piosenki trafiły na szczyty list przebojów w latach 80. i 90.
3: I do dziś są kochane.
1: Włącz Radio Złote Przeboje i przekonaj się.
0: Nietestowane na zwierzętach. Testowane na listach przebojów.
4: Autopromocja. Reklama.
5: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
6: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
5: A gdzie tak jest?
6: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
5: O, już zatrudniam.
6: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
7: Poznaj Mazdę CX-60. Teraz w limitowanej akcji specjalnej na lato. Japońska precyzja wykonania, dopracowane detale i nowoczesne technologie w eleganckim i dynamicznym SUV-ie. Tylko do końca września Mazda CX-60 dostępna z pakietem korzyści do 60 tysięcy złotych. Odwiedź salony Mazda Mirai Motors, Bytom, Zabrze, Sosnowiec.
8: Poznaj Jurę pełną energii. Od 18 do 20 września weź udział w Juromanii, święcie Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Ładuj akumulatory i poczuj wciągającą moc atrakcji. Widowiska plenerowe, koncerty, wycieczki, pokazy historyczne, warsztaty kreatywne. To wszystko i o wiele więcej czeka na Ciebie w ponad 50 lokalizacjach między Krakowem a Częstochową. Sprawdź program na juromania.pl i zaplanuj energetyczny weekend pełen atrakcji. Na Juromanię zapraszają marszałkowie województw śląskiego i małopolskiego. Sponsorem wydarzenia jest Tauron.

0: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz?
0: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Reklama.
3: Już czas na najważniejsze wiadomości Radia Złote Przeboje. Zbliża się godzina 11.
4: Wiadomości ze Śląska i Zagłębia.
5: Aleksandra Brodziak, zapraszam. Jeszcze tylko do jutra gliwiczanie mogą zabrać głos w sprawie nocnej prohibicji. Miasto zastanawia się nad wprowadzeniem zakazu sprzedaży alkoholu od 22 do 6 rano w sklepach i na stacjach paliw. Zakaz nie dotyczyłby pubów i restauracji. Zostajemy jeszcze w Gliwicach. Miasto ma problem z wandalami, którzy upodobali sobie miejskie toalety. Szymon Kastelik.
6: Wyrwane drzwi, zniszczone sedesy i pourywane krany. Tak wyglądają miejskie toalety w Gliwicach po wizytach wandali. Szczególnie często demolowana jest toaleta na Placu Krakowskim przy Politechnice Śląskiej, mimo monitoringu. Naprawa toalety kosztuje około 12 tysięcy złotych, które można byłoby przeznaczyć na nowe kwiaty czy remont ławek w miejskich parkach.
5: A na co przeznaczyć pieniądze z budżetu obywatelskiego Katowic, decydują właśnie mieszkańcy miasta. Czas na głosowanie do 23 września. W wiadomościach za godzinę o nowatorskim pomyśle z Zabrza. Opowiemy o czytającym żłobku.
4: Radio Złote Przeboje.
7: Sponsorem programu jest firma Stal Produkt Zamość. Producent stalowych drzwi wejściowych i bram segmentowych oraz stolarki aluminiowej.
4: Pogoda na Śląsku i Zagłębiu.
5: W Katowicach dzisiaj całkiem sporo słońca. Od czasu do czasu może być pochmurno, ale padać nie powinno, a temperatura przyjemna. 21 stopni. Do tego mamy bardzo dobrą jakość powietrza i to wszystko sprawia, że jak najbardziej warto rozważyć wszelkie plenerowe aktywności. Ogród? Proszę bardzo. Rower? Jak najbardziej. Spacer? Czemu nie? Jutro cieplej, ale deszczowo.
4: Radio Złote Przeboje Karolina 91 i 2 FM.
7: Sponsorem programu była firma Stal Produkt Zamość. Producent stalowych drzwi wejściowych i bram segmentowych oraz stolarki aluminiowej.
3: Radio Złote Przeboje, nasz wspólny, wtorkowy, właściwie to wtorkowe przedpołudnie. To właśnie chciałam powiedzieć i tym się ucieszyć. Gosia Kościelniak, zapraszam.
8: Radio Złote Przeboje.
9: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

9 minut po godzinie 11. Radio Złote Przeboje. Przed nami All I Wanna Do Is Have Some Fun. Wszystko, czego pragnę, to trochę się zabawić. Słowa piosenki nie zostały napisane przez Sheryl Crow, która tak wspaniale ten przebój śpiewa. Tekst jest niemal wierną adaptacją wiersza pod tytułem Fun, zabawa, autorstwa Wayne'a Coopera. Producent piosenkarki znalazł tomik poezji Coopera w antykwariacie i pewnego dnia Sheryl natknęła się na ten tomik podczas pracy w studiu. Potem były zawirowania co do tantiem i praw do tekstu, ale finalnie ten przebój stał się największym hitem Sheryl Crow. Rok 94, All I Wanna Do. I tego sobie życzmy.

0: Szukasz mieszkania w okazyjnej cenie? Nie przegap festiwalu dobrych okazji w Dedeli. Rabaty na mieszkania nawet do 180 tysięcy złotych. A dodatkowo darmowe porady ekspertów, atrakcje dla dzieci i konkurs z nagrodami. Przyjdź, wybierz swoje mieszkanie w festiwalowej okazyjnej cenie i weź udział w konkursie. Czekamy na Ciebie przez 2 dni już w ten piątek i sobotę w biurach sprzedaży Develi. Więcej na develia.pl.
1: Develia. Dobrze być w domu.
2: Katowice, stolicą debaty o przyszłości przemysłu. Już w październiku Forum Nowego Przemysłu. Konferencja Przemysł dla Obronności. Targi obrabiarek, narzędzi i technologii obróbki Tulex oraz wydarzenie branży spawalniczej Expo Welding. W programie konkurencyjność polskiego przemysłu. Sektor obronny w obliczu nowych wyzwań. Local content w produkcji przemysłowej. Zapraszamy specjalistów, decydentów, inżynierów. Wszystko o przemyśle i obronności. 13-15 października w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach.
3: Halo? Ho, ho, ho. Tu Mikołaj. W grudniu będę w Jura Parku Krasieniów. Mam prezenty dla dzieci, świąteczne warsztaty, a elfy coś pysznego ugotują. Rezerwujcie z najlepszą ceną tylko do końca września. Aha, nie możecie przyjechać? Ho, ho, ho. To tu ptozaury przyjadą do waszego przedszkola. Czekają na zaproszenie. Juraparkkrasiejów.pl.

0: Lekka gracze. Laptop gamingowy Gigabyte Eagle. Potężny procesor i wydajna karta graficzna w jednym za niecałe 3200. Taniej aż o 1800 zł. Najniższa cena z 30 dni to 4999. Kupuj w Neonet.
1: Są rzeczy, których nie zobaczysz na pierwszy rzut oka. Trzeba podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam. Małgorzata Rozenek-Majtan.

0: Robota nie zając.
1: Pozdrawiamy wszystkich pracujących. Dzisiaj o zasadach w pracy, które nie mają, nie miały żadnego sensu, ale i tak wiecie, chyba mocno zapracowany wtorek mamy. Adres robota@złoteprzeboje.pl, a numer telefonu 22443030. Po 12 oddam za najciekawszą odpowiedź naszą płócienną torbę Radia Złote Przeboje. Zasada w twojej pracy, która nie ma, nie miała żadnego sensu, a i tak trzeba było jej przestrzegać.

0: pracy. Jesteśmy z tobą. Gdziekolwiek chcesz. Zainstaluj aplikację Radia Złote Przeboje i słuchaj nas bez ograniczeń. Gwarantujemy relaks, uśmiech oraz świetny nastrój już od rana. I to całkiem za darmo.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
3: Halo? Ho, ho, ho. Tu Mikołaj. W grudniu będę w Jura Parku Krasieniów. Mam prezenty dla dzieci, świąteczne warsztaty, a elfy coś pysznego ugotują. Rezerwujcie z najlepszą ceną tylko do końca września. Aha, nie możecie przyjechać? Ho, ho, ho. To tu ptozaury przyjadą do waszego przedszkola. Czekają na zaproszenie. JuraParkKrasieniów.pl.
4: Nowy poradnik domowy. Jeszcze więcej stron. Co miesiąc ponad 100 porad i inspiracji. W numerze 7 patentów na zdrowie po menopauzie. 4 sposoby na szybki obiad oraz słodkości z orzechami. Nowości, testy kosmetyków, sprzętów kuchennych i narzędzi ogrodniczych. Zadania logiczne na lepszą pamięć. Poradnik domowy. Już w sprzedaży.
5: Możesz patrzeć z daleka albo podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam. Małgorzata Rozenek-Majdan.
6: Najlepszy festiwal gier planszowych w Spodku już 19 i 20 września. Nowości wydawnicze, promocje i wyprzedaże, olbrzymi Games Room oraz setki gier do wyboru. 19 i 20 września zabierz rodzinę i przyjaciół na planszówki w Spodku. Zaprasza organizator Ludiversum i współgospodarz wydarzenia Miasto Katowice.
7: Dobra droga, warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
8: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
9: Katowice, stolicą debaty o przyszłości przemysłu. Już w październiku. Forum Nowego Przemysłu. Konferencja Przemysłu dla Obronności. Targi obrabiarek, narzędzi i technologii obróbki Tulex oraz wydarzenie branży spawalniczej Expo Welding. W programie konkurencyjność polskiego przemysłu. Sektor obronny w obliczu nowych wyzwań. Local content w produkcji przemysłowej. Zapraszamy specjalistów, decydentów, inżynierów. Wszystko o przemyśle i obronności. 13-15 października w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach.
10: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
11: O, ale że to tak dla mnie?
10: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
13: Mamy niskie ceny.
11: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy. Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
14: Meliski?
11: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
14: Czyli to takie pastylki antystresowe?
11: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
14: Dzięki. Zawsze mogę na Ciebie liczyć.
11: Na mnie i na Meliski.
15: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.

Przed nami piosenka Myśli i Słowa, która nie była przez zespół BAIM typowana na jakiś wielki przebój. Co więcej, niewiele brakowało, żeby w ogóle nie weszła na płytę. To miała być taka dobrze śpiewająca się piosenka, ale dzięki bardzo pięknemu tekstowi Beaty Kozidrak udało się umieścić ją na płycie. Beata z zespołem BAIM piosenkę Myśli i Słowa po raz pierwszy zaśpiewała na festiwalu w Opolu. To było w 2003 roku i chociaż kompozycja była wykonywana premierowo, to spotkała się z bardzo entuzjastycznym przyjęciem publiczności, która domagała się bisów. No i jak wspominała Beata, musieliśmy dwukrotnie bisować, chociaż bisy były wtedy ściśle zabronione. Kierownik artystyczny festiwalu był bardzo zestresowany, a ja, symbol niepokory, oczywiście uległam skandującej i domagającej się bisów publiczności.

0: 5 minut będzie południe, najważniejsze wiadomości z naszego miasta i naszej okolicy w Radiu Złote Przeboje. To będzie południe wtorkowe, a po południu oczywiście natychmiast wracamy do największych przebojów lat 80. i 90.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
1: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
0: TravistoFast i Travisto.
1: Aflofarm.
2: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany.
3: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl.
4: Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste sery, wędliny i przekąski. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu francuskim. Już dziś wszystkie wędliny Duc de Coeur i French Style 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch. I zestaw 12 świeżych makaroników Duc de Coeur 144 gramy. 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Zobacz, kochanie, jak szybko udało się ściany odświeżyć.
7: Może jeszcze zdążymy te panele położyć?
6: A nie mówiłaś, że to w poniedziałek mamusia przyjeżdża?
7: Pan Staszek może nam je położyć w weekend.
6: A gdzie ja w piątek po południu 40 metrów paneli kupię?
7: Pan Staszek mówił, że w Brikomanie.
8: Fachowcy wiedzą najlepiej, że jak czegoś potrzebujesz tanio i od ręki, to tylko w Brikomanie. Jak panele winylowe Dompsola 5 mm z podkładem klasa 33 w cenie tylko 64 zł za metr kwadratowy. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
9: Sponsorem audycji jest Medso, polski producent magnezu chelatowanego w kapsułkach. www.medso.pl.
10: Zbliża się południe, czas na tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
11: Wiadomości ze Śląska i Zagłębia.
12: Aleksandra Brodziak, zapraszam. Po blisko 2 latach prac PKP PLK zakończyły rozbiórkę wiaduktu kolejowego nad ulicą Kłodnicką w Katowicach-Ligocie. Od środy możliwy będzie ruch pieszych, a wkrótce będzie to też droga dojścia do czynnego w tej chwili peronu. Ruch pociągów na stacji Ligota odbywa się z nowego peronu 3, a roboty trwają na peronach 1 i 2. Teraz o ciekawym pomyśle z Zabrza. Czytający żłobek to projekt Miejskiej Biblioteki Publicznej. Do wszystkich miejskich żłobków w mieście trafiły regały z książkami, z których dzieci mogą korzystać w żłobku, ale też w domu. Chodzi o kontynuację czytelnictwa poza żłobkiem, mówi Tomasz Iwasiów.
13: Bierzemy książkę z regału, czytamy, oddajemy, bierzemy sobie następną i w ten sposób ten ruch książkowy pozwala nam na to, że prawie kilkaset książek jest w ruchu.
12: Czytający żłobek to także propozycje książkowe dla rodziców. Na koniec przypominamy, gliwiczanie mogą jeszcze do jutra decydować, co z nocną prohibicją. Wystarczy zajrzeć na platformę Decydujmy Razem.
11: Radio Złote Przeboje.
14: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
11: Pogoda na Śląsku i Zagłębiu.
12: Wtorek całkiem pogodny, dosyć dużo słońca, przyjemna temperatura 21 stopni. Warto wykorzystać okoliczności przyrody. Jeśli mamy jakieś ogrodowe tematy, to dzisiaj jest ten dzień, bo jutro, choć będzie cieplej, to jednak popada. A w czwartek i w kolejnych dniach ochłodzenie 17 stopni, no i też trzeba spodziewać się deszczu.
11: Radio Złote Przeboje Karolina 91,2 FM.
14: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
10: Już prawie 2 minuty po godzinie 12. Mam nadzieję, że pięknie i w miarę płynnie wam czas właśnie płynie. We wtorkowe wcześniutkie popołudnie Gosia Kościelniak i Radio Złote Przeboje dla was.

proste znaleźć kogoś z takim rodzajem intensywności. Kiedy dotknąłeś mojej dłoni, udałam obojętność. Tak, to oczywiście tylko fragmencik tego wielkiego przeboju z 1987 roku. 14 album Fleetwood Mac, Tango in the Night. W większości dobra recenzja, słuchaczom bardzo spodobał się utwór Seven Wonders, Siedem Cudów Świata, który nawiązywał oczywiście właśnie do słynnych Siedmiu Cudów Świata, bo utwór opowiada o kobiecie, która wspomina miłość sprzed lat i twierdzi, że nawet Siedem Cudów Świata nie może równać się z pięknem tego, co wtedy poczuła. Fleetwood Mac, Seven Wonders, rok 87, to radio Złote Przeboje, a za kilka minut podsumujemy sobie dzisiejsze pogawędki o przeróżnych zasadach, zaskakujących czasem w pracy.

0: Sponsorem audycji było Medso, polski producent kolagenu morskiego premium w saszetkach. www.medso.pl.
1: Autopromocja.
2: Poranna pobudka może być przyjemna. Włącz radio Złote Przeboje, zanim zacznie świtać i zacznij z nami dzień.
3: Zapewniamy uśmiech i zastrzyk energii.
4: Powiemy o wszystkim, o czym musisz wiedzieć.
3: A każdą minutę poranka przyprawimy szczyptą humoru.
2: Złote Przeboje na dzień dobry. Słuchaj nas już jutro od 6.
1: Autopromocja.
5: Ogłoszenie płatne. Ja tu, ty tu. Studiuję, buduję, zostaję.
6: W Polsce mamy tylko 10 uczelni wyższych, które mogą pochwalić się statusem uczelni badawczej. W tym gronie znalazła się Politechnika Śląska, jedyna uczelnia w naszym regionie. Dziś Państwa i moim gościem dyrektor Politechniki Śląskiej, profesor Marek Pawełczyk. Dzień dobry.
7: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry Państwu. Ja może rozpocznę od krótkiego wyjaśnienia, jak zostać uczelnią badawczą. Najważniejsze jest to, że trzeba się przede wszystkim wykazać osiągnięciami, ale jeszcze bardziej istotne dla międzynarodowego zespołu ekspertów, który rekomenduje ministrowi wybór tych uczelni, jest to, w jaki sposób uczelnia chce się rozwijać, jaki ma plan dla siebie. Ci eksperci to są byli rektorzy uczelni z całej Europy, którzy są też realistami. W związku z tym jakieś takie wybujałe fantazje u nich bardzo łatwo są wychwytywane. A więc musi to być plan bardzo ambitny, plan nowoczesny, bazujący na dobrych wzorcach międzynarodowych. Taki, który w ciągu kilku lat jest w stanie uczelnię przenieść do zupełnie innego wymiaru, ale jednocześnie z planem realnym.
6: Co to daje studentom? Dlaczego ta uczelnia staje się o wiele bardziej atrakcyjna niż inne?
7: Program Inicjatywa Doskonałości Uczelnia Badawcza, jak sama nazwa mówi, on dotyczy badań naukowych i doskonałości naukowej. W związku z tym, żeby w ogóle móc go zaadresować do studentów, studenci muszą stać się częścią świata naukowego. Czyli studia na naszej uczelni stają się studiami, które korzystają z najnowszych osiągnięć naukowych. To nie jest czysta dydaktyka bazująca na podręcznikach, na książkach, na materiałach sprzed lat, tylko prowadzone przez nauczycieli akademickich, przez wykładowców, którzy sami uprawiają naukę na najwyższym poziomie. W związku z tym oni przekazują aktualną wiedzę, ale przekazują też pasję badawczą. Pozwalają studentom podchodzić do kształcenia w zupełnie inny sposób niż tradycyjnie, realizować bardzo ciekawe projekty, projekty badawcze, pozyskiwane z przemysłu, pozyskiwane w wyniku realizacji innych dużych projektów przez naszych naukowców, włączać się w to. W związku z tym student rzeczywiście czuje, że jest kimś absolutnie wyjątkowym, bo tworzy rzeczywiście lepszy świat. Rozwiązuje problemy, a przy okazji rozwiązywania tych problemów oczywiście zdobywa wiedzę. Może także w sposób indywidualny pracować z naukowcem, może planować indywidualnie swoją ścieżkę rozwoju kariery, czyli jest to zupełnie inne podejście do kształcenia niż takie podejście tradycyjne.
6: Na ile ten zewnętrzny świat, to środowisko przedsiębiorców, firm, widzi te różnice między absolwentem Politechniki Śląskiej, a absolwentem innej Politechniki?
7: Widzi ze względu na to, że uczestnicząc w tych naszych przedsięwzięciach, on jest właściwie częścią, jest związany przede wszystkim i z naszymi naukowcami, i z naszymi studentami. Taka forma współpracy to jest chyba najlepszy także sposób rekrutacji kadry dla przemysłu, dlatego że ta rekrutacja nie ogranicza się do rozmowy kwalifikacyjnej, tylko to jest współpraca wielomiesięczna, podsumowana projektem.
6: Więcej informacji zapraszamy na stronę studiuje.slaskie.pl.
5: Audycja finansowana przez Unię Europejską. To było ogłoszenie płatne.
8: Reklama. Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
9: Poznaj Jurę pełną energii. Od 18 do 20 września weź udział w Juromanii, święcie Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Ładuj akumulatory i poczuj wciągającą moc atrakcji. Widowiska plenerowe, koncerty, wycieczki, pokazy historyczne, warsztaty kreatywne. To wszystko i o wielę więcej czeka na Ciebie w ponad 50 lokalizacjach między Krakowem a Częstochową. Sprawdź program na juromania.pl i zaplanuj energetyczny weekend pełen atrakcji. Na Juromanię zapraszają marszałkowie województw śląskiego i małopolskiego. Sponsorem wydarzenia jest Tauron.
1: Reklama.

0: Robota nie zając.
1: Dziś rozmawialiśmy sobie w cyklu Robota nie zając o ciekawych zasadach, które czasem występują w pracy, które nie mają albo nie miały sensu, no ale i tak trzeba było ich przestrzegać.
2: Dzień dobry, czasy komuny, początek lat 80. Podejmuję pracę w jednym zakładzie, gdzie robimy drabiny do słupu wysokiego napięcia i mam takiego szefa, który przyjmując mnie do pracy mówi: panie Marku, może pan się spóźnić do pracy, może być pan niedysponowany, ale jak przyjdzie pan z Gazetą Poznańską do pracy, ma pan zwolnienie dyscyplinarne.
1: O, Gazeta Poznańska, panie Marku, wtedy jako prasa partyjna kontrolowana przez RSW, prasa Książka Ruch realizowała, jak czytam, oficjalną linię propagandy komunistycznej informując o wydarzeniach gospodarczych, politycznych i społecznych w regionie, zgodnie z wytycznymi władz. Także bardzo ciekawa zasada. Panie Marku, w takim razie to dla pana dziś, bo ciekawe, niezwykle, nasza płócienna torba Radia Złote Przeboje na pamiątkę tego pięknego wrześniowego wtorku. Dziękuję wam za wszystkie wasze telefony i maile. Dobrego dnia. Jutro znowu sobie porozmawiamy w naszym cyklu Robota nie zając. A teraz Sandra.

0: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
1: Ale że to tak dla mnie?
0: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
3: Mamy niskie ceny!
4: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
5: Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste sery, wędliny i przekąski. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu francuskim. Już dziś wszystkie wędliny Duc de Coeur i French Style 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch. I zestaw 12 świeżych makaroników Duc de Coeur 144 gramy 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
8: W Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
9: Zamordowana dziewczyna, Michalina, miała być moją studentką.
10: Dźgnął ją kilkanaście razy.
11: Przypomina zabójstwo wampira z Sząbierek.
8: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
12: Szukasz podobieństw na siłę. Od tamtych zbrodni minęło 25 lat.
8: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek, kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.
13: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły, rodzice do pracy, a ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dealera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
14: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestium. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestium T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestium każdy dzień jest the best.
15: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
16: Elektryk? Pewnie drogi.
15: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
16: Co? Z serwisem i gwarancją?
15: I tylko 10% opłaty wstępnej.
16: Tylko gdzie jest haczyk?
15: Nie ma, jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
16: Czekaj, 30 tysięcy?
15: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.

Ależ oczywiście, że historia Bad Boys Blue rozpoczęła się w latach 80. Przecież pamiętamy ich wielkie przeboje. W Kolonii, kiedy założyciele wytwórni Coconut Records postanowili stworzyć nowy muzyczny projekt i początkowo planowano, żeby wokalistów do nowej grupy poszukać w Anglii, ale ostatecznie znaleziono ich w Kolonii w Niemczech. W roku 87 kolejne i kolejne wielkie przeboje. 88 to przebój O Michelle, który słyszeliśmy przed chwilą w Radiu Złote Przeboje, a teraz już za 12 minut 13. Ace of Base.

0: trochę hałasu, ale zrobiliśmy hałas. Ma nam rok 82. Za 5 minut będzie godzina 13. Najważniejsze wiadomości z naszego kraju i z całego świata. Radio Złote Przeboje, zostańcie z nami.
1: Autopromocja.
2: W domu, w pracy, w samochodzie. Gdziekolwiek jesteś, wiemy, co zrobić, by umilić twoje popołudnie. Przepis jest prosty. Świetna muzyka, ciekawe historie, praktyczne porady.
3: Czekam na ciebie od poniedziałku do piątku po 14. Oczywiście w Radiu Złote Przeboje. Jerzy Telesiński, zapraszam.
4: Radio Złote Przeboje.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g/5 ml Neozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofar.

0: serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg. Za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
2: Teraz w Netto polskie jabłka wczesne luz tylko 2,99 za kilogram, aż o 57% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 15,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
3: Jeśli w twojej sypialni ostatnio wieje chłodem, postaw na Salus. System automatycznego sterowania ogrzewaniem. Nie wyziębiaj domowej atmosfery. Nie przegrzewaj domowego budżetu.
4: Kochanie, teraz jest idealnie.
5: Sprawdź, jak łatwo sterować ogrzewaniem w swoim domu. Tylko teraz czeka na ciebie specjalna promocja. Wejdź na salus.pl i oszczędzaj już tej zimy.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Mamy niskie ceny.
8: Możesz patrzeć z daleka albo podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam, Małgorzata Rozenek-Majdan.
9: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany!
10: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl.
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 1,99 zł za opakowanie przy zakupie 3. I łopatka wieprzowa, cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Reklama. Już prawie 13:00, zapraszamy na najważniejsze wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
14: Nie ma żadnego zagrożenia ze strony drona w Rusinowie. Rusza proces wytoczony Onetowi przez prezydenta Nawrockiego. Singapur będzie płacił obywatelom za czytanie. Dorota Werdecka, dzień dobry. Służby wyeliminowały jakiekolwiek zagrożenie chemiczne, radiologiczne i biologiczne ze strony drona zabezpieczonego przez wojsko w Rusinowie koło Jarosławca na Pomorzu Zachodnim. O wyciągnięciu drona z morza informował wicepremier, szef MON-u Władysław Kośniak-Kamysz, dodając, że wstępne oględziny wskazują, że jest to bezzałogowiec wojskowy z Rosji. Wobec coraz częstszych ataków na sojuszników Ukrainy, NATO powinno zwiększyć pomoc dla Kijowa, pisze dziś francuska prasa. W ten sposób komentuje atak dronowy na Ukrainie przy granicy z naszym krajem. Chodzi o niedzielny atak, podczas którego uszkodzona została lokomotywa pociągu z Kijowa do Warszawy, który znajdował się 2 kilometry od granicy z Polską. Czołowi niemieccy politycy nie będą podróżować na Ukrainę pociągami do czasu przeprowadzenia szczegółowej oceny bezpieczeństwa, informuje z kolei Der Spiegel. A w Holandii dziś poważne zakłócenia w ruchu pociągów w co najmniej 20 miejscach w kraju. Są informacje o tym, że na torach znaleziono umieszczone tam celowo rury. Władze podejrzewają sabotaż.
15: Słuchacie wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
14: Ruszył proces, jaki prezydent wytoczył Onetowi w czasie kampanii wyborczej. Portal opisał historię Karola Nawrockiego z czasów, gdy pracował jako ochroniarz w Grand Hotelu w Sopocie. Prezydent uznał, że naruszono jego dobra osobiste, mimo że wszystko, co o nim napisaliśmy, to prawda. Mówił przed wejściem na salę warszawskiego sądu prawnik Axel Springer Jakub Kudła.
16: Jestem przekonany, bo redakcja wykonała dobrą, rzetelną i staranną robotę. Znalazła szereg świadków, z nich zdecydowało się zeznawać w tym procesie.
14: Sąd zdecydował
13: zdecydował, że proces zostanie utajniony. Lotnisko w Katanii na Sycylii nadal zamknięte z powodu aktywności wulkanu Etna. To już drugi dzień paraliżu lotniska z powodu emisji pyłu wulkanicznego z Etny i kolejny w Katanii tego lata. Singapur rozpoczął 5-letnią kampanię mającą wzmocnić nawyk czytania. Mieszkańcom, którzy zarejestrują się na rządowej stronie i będą tam rejestrować codzienne czytelnicze sesje, zostaną wypłacone drobne kwoty, przekazał CNN. Czytanie dłuższych tekstów wzmacnia koncentrację, umiejętność krytycznego myślenia i wyobraźnię. Uzasadniają swoją decyzję urzędnicy w Singapurze.
15: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
13: Dziś przelotny deszcz tylko na Suwalszczyźnie i tam 19 stopni. Poza tym słońce zza chmur do nas wychodzi. Mamy od 20 stopni na północy i wschodzie przez 21 w Warszawie do 23 na zachodzie i nawet 25 w Legnicy. 13, prawie 3. No i dla zespołu Kombi to już jest za późno. Kochać cię za późno. Ale na inne rzeczy jeszcze mamy dzisiaj sporo czasu. Dzień dobry, Gosia Kościelniak. Zapraszam na kolejną godzinę wspólną.

byłem wtedy żonaty, byłem poza domem może od 2 miesięcy. Tak Ron Wade wspominał swój stan ducha tamtego dnia, kiedy powstała piosenka, która przed nami, i musiałem wymyślić to na poczekaniu. Chyba chodziło o jakieś zaprzeczenie, mówi, o próbę bycia twardym, no ale kiedy zaśpiewałem tę piosenkę, przerwałem, odsunąłem się od mikrofonu, nie mogłem mówić, po prostu dławiło mnie wzruszenie, to było tak emocjonalne. Wiedziałem, że to jest numer jeden, to jest to. Było to dobre, magiczne doświadczenie. Klasyk lat 80. zainspirował oczywiście wielu artystów, którzy potem próbowali odtworzyć magię oryginału. Wśród nich znaleźli się duet country, Brooks and Dunn oraz Tina Turner, Rod Stewart też. Ale teraz Tina i jej wersja. Radio Złote Przeboje.

0: De Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Zobacz, Stasiu, sokół.
2: Gdzie? Nie widzę.
1: No tam, patrz.
2: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
1: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
3: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
2: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
3: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
4: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
5: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm, dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
7: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni Twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
8: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
9: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
8: Od poniedziałku do środy filet z piersi kurczaka 14,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A ser żółty w plastrach Mlekpol 3,99 za opakowanie 150 gramów przy zakupie dwóch. Kaufland.
7: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.

0: odtwarzacze. Laptop gamingowy Gigabyte Eagle. Potężny procesor i wydajna karta graficzna w jednym za niecałe 3200. Taniej aż o 1800 zł. Najniższa cena z 30 dni to 4999. Kupuj w Neonet.
1: Zmiana pory roku to dobra okazja, aby odświeżyć mieszkanie. W Jysk znajdziesz inspiracje i świetne oferty, aby odnowić wnętrze. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1 plus 1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz dwa już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
3: O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
4: Skoda.
5: Yes! My baby, come on! Hey, Martinez, you ready, girl?

0: sprawić, by padało mocniej? Słynne zdanie. O co chodzi? Przez wiele lat Super Bowl stał się znany ze spektakularnych występów muzycznych w przerwie meczu, halftime, a występ Prince'a na Super Bowl był naprawdę zjawiskowy. Pogoda była deszczowa, co sprawiło, że atmosfera występu mogła być niepowtarzalna. Ale to nie była lekka mrzawka, to był regularny deszcz. No i organizatorzy martwili się nie tylko o mecz, ale także o bezpieczeństwo Prince'a i muzyków. Ale kiedy producent sprawdzał to przed koncertem, okazało się, że Prince miał tylko jedną prośbę. Czy możesz sprawić, by padało mocniej? Prince i jego tancerze mieli jeszcze do tego buty na wysokich obcasach, więc ryzyko upadku było realne. Scena była mokra. Dodatkowym zagrożeniem było użycie instrumentów zasilanych prądem, a kiedy deszcz zaczął mocniej padać, stworzył niezwykłą scenerię. Wokół sceny wznosiła się mgła. Prince bez wątpienia wykorzystał tę sytuację do stworzenia magicznej atmosfery. Wiele krytyków i fanów uważa, że ten występ był jednym z najlepszych w historii imprezy.
1: Takie rzeczy tylko w radiu Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
2: Przed nadchodzącą jesienią bierzemy pod lupę suplementy diety.
1: Odpowiemy na pytanie, kto i w jakich sytuacjach powinien je przyjmować.
2: Przypomnimy kilka ważnych zasad związanych z braniem suplementów diety.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Słuchaj już jutro po 10:00 i dowiedz się.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy. Pieczarki 500 gramów 4,99 za opakowanie. A do tego polskie ziemniaki jadalne na wagę 99 groszy za kilogram. Tak, teraz ziemniaki 99 groszy za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
4: Codziennie niskie ceny.
5: Pani Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
6: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
5: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
7: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
9: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie minkaje na wzburzonych wodach oceanu.
8: Znaczy Frosta kupiłeś?
9: Proszę, się nie da.
10: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
11: Szefie, taki grzejnik, jak szef mówił, to powyżej 400 wszędzie kosztuje.
12: A w Brykomanie sprawdzałeś?
11: No nie, ale...
12: Ale co?
11: No trwały, z dolnym podłączeniem i 15-letnią gwarancją musi swoje kosztować.
12: A to zobacz ten.
11: No rzeczywiście.
13: Wiele osób się dziwi, jak to możliwe, że w Brykomanie mamy tak niskie ceny tak doskonałych produktów. Jak grzejnik stalowy 60x80 o mocy 1350 W z podłączeniem dolnym za 358 zł. Brykoman. Zmieniamy ceny na dobre.
14: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Poznaj Mazdę CX-60. Teraz w limitowanej akcji specjalnej na lato. Japońska precyzja wykonania, dopracowane detale i nowoczesne technologie w eleganckim i dynamicznym SUV-ie. Tylko do końca września Mazda CX-60 dostępna z pakietem korzyści do 60 tysięcy złotych. Odwiedź salony Mazda Mirai Motors, Bytom, Zabrze, Sosnowiec.
2: Szukasz mieszkania w okazyjnej cenie? Nie przegap festiwalu dobrych okazji w Tebeli. Rabaty na mieszkania nawet do 180 tysięcy złotych. A dodatkowo darmowe porady ekspertów, atrakcje dla dzieci i konkurs z nagrodami. Przyjdź, wybierz swoje mieszkanie w festiwalowej okazyjnej cenie i weź udział w konkursie. Czekamy na Ciebie przez dwa dni już w ten piątek i sobotę w biurach sprzedaży Develi. Więcej na develia.pl.
3: Develia. Dobrze być w domu.
4: Gabinet masażu, słucham.
5: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
4: Cześć, a co się dzieje?
5: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
4: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
5: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
4: Kochana, sam go stosuję.
6: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
5: Reklama.

0: Jestem ciągle jeszcze w takim lekko fioletowym purple dreszczu, bo ja po tak uwielbiam utwór, który graliśmy dosłownie, no nie wiem, kilka minut temu, ale już przechodzę do codzienności, do teraźniejszości. Witam Jerzego, bardzo konkretnie. Dzień
1: witam.
0: Dobry.
1: No, czemu nie? No,
0: powiem, że i ty będziesz miał fantastyczne przeboje po 80-tych, 90-tych. Nie ma tak, że tylko
1: oczywiście. No nie, no nie, jakoś tutaj parę dla mnie też zostało i to dobrze. I zaczynamy od Dionne Warwick, a potem się na przykład okaże, że Michael Jackson kochał grzyby.
0: Naprawdę?
1: Naprawdę. A dlaczego ja będę o tym mówił? To jest najciekawsze. No to cierpliwości.

0: Shop Boys i w ogóle największe przeboje lat 80. i 90. w radiu Złote Przeboje znowu po 14, a o 14 wiadomości, ale o tym już Dorota Wardecka.
1: Mamy nowe szczepionki, dostępne są już nowe szczepionki też przeciwko grypie w tym sezonie. Kto będzie mógł z nich skorzystać bezpłatnie, o tym w wiadomościach radia Złote Przeboje o 14.
2: Radio Złote Przeboje.

0: czwarta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
1: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
3: Desnoran?
2: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
3: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
2: Jak?
3: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
5: Po Desnoranie znika chrapanie.
4: Aflofarm.
6: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Kompaktowy SUV Citroen C3 Aircross, teraz z rabatem do 18 tysięcy złotych. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
7: Citroen.
9: Mamy 15 września, jest wtorek, tu Radio Złote Przeboje i Dorota Wardecka przedstawi wiadomości.
10: Afera w Orlenie z wenezuelską ropą. Do sprawy odnosi się premier. Paraliż na torach w Holandii. Władze podejrzewają sabotaż. Są już nowe szczepionki przeciwko grypie. Wstyd na cały świat, tak premier reaguje na publikację brytyjskiego dziennika na temat gigantycznej straty Orlenu na kontrakcie na zakup ropy z Wenezueli w czasach, gdy spółką kierował Daniel Obajtek. W sprawie afer w Orlenie toczy się kilka śledztw. Część podejrzanych usłyszała już zarzuty, mówi Donald Tusk.
11: Niektórzy ukrywają się w Dubaju, to też jest dość charakterystyczne. Kryptowaluty, ciemne interesy, dziwni pośrednicy, PiS i weto prezydenta. Składa się coraz częściej w taką ponurą całość.
10: A jak pisze Financial Times, spółka Orlenu miała stracić 600 milionów złotych na zakupie wenezuelskiej ropy, do której nie doszedł do skutku. Opóźnione i odwołane pociągi w centralnej i północnej Holandii. Utrudnienia pojawiły się już wcześniej rano, a więcej o tym Tomasz Orchowski.
12: Do zakłóceń doszło między innymi na trasie na lotnisko Amsterdam Schiphol. W sumie odnotowano kilkanaście incydentów. Na nagraniach opublikowanych przez holenderską telewizję publiczną widać policjantów w jednym z miast w centralnej Holandii niosących 1,5-metrowe metalowe rury. Na razie nikogo nie zatrzymano, ale to prawdopodobnie kolejny akt sabotażu w Europie. W nocy nad Litwą natowskie myśliwce zestrzeliły rosyjskiego drona. Wczoraj polskie wojsko wyłowiło z Morza Bałtyckiego prawdopodobnie rosyjski wojskowy bezzałogowiec.
13: Słuchacie wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
10: Dostępne są już 3 szczepionki na nowy sezon przeciw grypie. Bezpłatnie zaszczepią się dzieci, kobiety w ciąży i osoby od 65 roku życia, mówi lekarka rodzinna Marzena Pokuń-Hajkowska.
14: Najbardziej narażone są dzieci i osoby starsze. Osoby starsze najczęściej mają choroby układu sercowo-naczyniowego, choroby układu oddechowego, choroby nowotworowe, inne choroby przewlekłe, więc takie osoby przede wszystkim powinny być szczepione przeciwko grypie.
10: Szczepionka nie gwarantuje, że unikniemy zachorowania, ale pozwala uniknąć groźnych powikłań. Nagrody Emmy rozdane. The Pitt po raz drugi z rzędu otrzymał nagrodę dla najlepszego serialu dramatycznego. Tak mówi jego twórca R. Scott Jamil.
15: People need to know the truth.
16: Ludzie muszą znać prawdę, a my musimy nadal im ją przekazywać w każdy możliwy sposób, ponieważ czasami tylko opowiadanie historii pozwala nam zrozumieć i docenić siebie nawzajem.
10: Na furorę podczas ceremonii zrobił serial Wdowia Zatoka, który otrzymał aż 14 statuetek.
13: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
9: Sporo chmur w całej Polsce, miejscami przelotny deszcz, a jeśli chodzi o temperatury, to na termometrach dzisiaj od 19 stopni w Gdańsku, przez 22 w Bydgoszczy, do 23 w Katowicach. Najchłodniej w górach, tu maksymalnie 17. Odrestaurowane, niepublikowane wcześniej nagrania z koncertu George'a Michaela z 1988 roku już za chwilę trafią do kin. Pojawi się też ekskluzywny box. No ja się cieszę. Jerzy Telesiński, dzień dobry.

ciebie tu. Słuchajcie, ja myślę, że czas na kawę, co? Ale taką specjalną z limitowanej serii Radia Złote Przeboje. Mamy temat Dzwońcie. Tak nazywa się codzienny element naszego porannego programu, dzięki któremu możecie razem z nami tworzyć Radio Złote Przeboje i tak od poniedziałku do piątku, od 6 rano do 10 rano. Nasza poranna ekipa bardzo jest ciekawa waszych opinii, a autorzy tych najciekawszych dostają codziennie naszą limitowaną złotą kawę. Bądźcie z nami jutro, jak tylko otworzycie oczy.

0: autopromocja.
1: Radiowa Pracownia Badania Opinii prosi o wsparcie. Włącz Radio Złote Przeboje i pomóż porannej ekipie znaleźć odpowiedź na nurtujące pytania.
2: Jutro Światowy Dzień Fryzjera, a wiadomo, że na fotelu u fryzjera dowiesz się rzeczy, jakich nie dowiesz się nigdzie indziej. No i jutro będzie o rozmowach podczas strzyżenia.
1: Pamiętaj, nie ma złych odpowiedzi. Zamiast oceniania zapewniamy dużą dawkę śmiechu oraz największych przebojów lat 80. i 90., które wszyscy kochamy. Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
4: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni Twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
5: Ty plus promka w Carrefourze równa się dobry początek dnia. Wszystkie jaja od kur z wolnego wybiegu w promocji drugie 60% taniej. Oferta ważna do 19 września.
6: Carrefour, w sumie najlepszy jest.
7: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany.
8: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl.
9: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
10: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
11: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
10: Mhm, dokładkę rabatu.
9: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
12: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
13: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
14: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
15: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
14: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
16: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1+1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz dwa już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
17: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.

To podobno jego ostatnia solowa trasa akustyczna, zapowiada wokalista Stranglersów Hugh Cornwell, który twierdzi, że nie wie, ile jeszcze będzie miał siły, żeby w ogóle występować. Słuchajcie, czas leci. No nie jesteśmy coraz młodsi, nie ma się co dziwić. Chociaż myślę, że teraz pewnie tak troszkę poczujemy się, jakbyśmy byli młodsi o te 30 lat. Przenieśmy się w czasie.

0: 30 lat.
1: Z okazji Europejskiego Tygodnia Mobilności, świętująca 110-lecie Dąbrowa Górnicza, przygotowała moc atrakcji. Od 16 do 22 września wycieczki rowerowe, warsztaty o bezpieczeństwie i moc atrakcji. A 19 września Dąbrowska Masa Krytyczna, czyli rowerowy przejazd wieczorową porą z centrum miasta do Parku Zielona. Na mecie ciepły poczęstunek, konkursy z nagrodami. Wygraj rower. Widzimy się 19 września o 17.30 na parkingu przy Centrum Handlowym Pogoria. Czeka nas świetna zabawa. Więcej na dąbrowa-górnicza.pl.
2: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Poznaj Jurę pełną energii. Od 18 do 20 września weź udział w Juromanii, święcie Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Ładuj akumulatory i poczuj wciągającą moc atrakcji. Widowiska plenerowe, koncerty, wycieczki, pokazy historyczne, warsztaty kreatywne. To wszystko i o wiele więcej czeka na Ciebie w ponad 50 lokalizacjach między Krakowem a Częstochową. Sprawdź program na juromania.pl i zaplanuj energetyczny weekend pełen atrakcji. Na Juromanię zapraszają marszałkowie województw śląskiego i małopolskiego. Sponsorem wydarzenia jest Tauro.
5: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
6: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
5: No tak. 10 na 10.
7: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen.

0: Urodzinowa oferta Vectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
1: Mówisz?
0: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
3: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
2: A gdzie tak jest?
3: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
2: O, już zatrudniam.
3: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
4: W Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
5: Zamordowana dziewczyna, Michalina, miała być moją studentką.
6: Dźgnął ją kilkanaście razy.
7: Przypomina zabójstwo wampira z Sząbierek.
4: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
8: Szukasz podobieństw na siłę. Od tamtych zbrodni minęło 25 lat.
4: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek, kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.

Dokładnie miesiąc temu Mr. President przyjechał zaśpiewać na Dożynkach w Sulejowie, a poza grupą Mr. President to był koncert piosenki żołnierskiej Walki Rycerskie w wykonaniu grupy Jantar. A mnie jest szkoda lata. To co? Karaiby może sobie tutaj urządzimy, co?

0: Kocie sprawy i buzu skład w radiu Złote Przeboje, w którym o ludzkich sprawach będziemy mówić w wiadomościach o 15. Spotkanie z pośrednikiem na jachcie w Abu Zabi, płatność za ropę w kryptowalutach. O aferze z wenezuelską ropą w Orlenie donoszą brytyjskie media. Więcej na ten temat powiemy już za chwilę.
1: Autopromocja.
2: Ikony popu. Rocka. Mogą zamieszkać w Twoim telefonie. Wystarczy, że zainstalujesz aplikację Radia Złote Przeboje. To zajmuje ledwie chwilę i nic nie kosztuje. Powiesz, włącz, słuchaj i bądź z nami bez przerwy.
1: Autopromocja.
3: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
4: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
5: Elektryk? Pewnie drogi.
4: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
5: Co? Z serwisem i gwarancją?
4: I tylko 10% opłaty wstępnej.
5: Tylko gdzie jest haczyk?
4: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
5: Czekaj, 30 tysięcy?
4: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
6: Co za dzień.
7: Co się stało?
6: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
7: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
6: Meliski?
7: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
6: Czyli to takie pastylki antystresowe?
7: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
6: Dzięki. Zawsze mogę na Ciebie liczyć.
7: Na mnie i na Meliski.
8: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
9: Szukasz mieszkania w okazyjnej cenie? Nie przegap festiwalu dobrych okazji w Dedeli. Rabaty na mieszkania nawet do 180 tysięcy złotych. A dodatkowo darmowe porady ekspertów, atrakcje dla dzieci i konkurs z nagrodami. Przyjdź, wybierz swoje mieszkanie w festiwalowej okazyjnej cenie i weź udział w konkursie. Czekamy na Ciebie przez 2 dni już w ten piątek i sobotę w biurach sprzedaży Dedeli. Więcej na develia.pl.
10: Develia. Dobrze być w domu.
11: Są rzeczy, których nie zobaczysz na pierwszy rzut oka. Trzeba podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam, Małgorzata Rozenek-Majtan.
12: Otwórz okno! Zamknij drzwi! Podkręć ogrzewanie! Zamknij okno! Zakręć grzejnik!
13: Nie przegrzewaj siebie ani domowego budżetu. Sterowanie ogrzewaniem Salus automatycznie dopasuje temperaturę do Twoich potrzeb. Mniej biegania, więcej oszczędzania. Tylko teraz czeka na Ciebie specjalna promocja. Wejdź na salus.pl i oszczędzaj już tej zimy.
14: Pani Barbaro, niech Pani posłucha.
15: Ale że to tak dla mnie?
14: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
16: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
17: Włączamy niskie ceny.
18: One wiedzą, że sklepy zoologiczne Ale Animale oferują super produkty w najlepszych cenach w mieście. Nadziewane kości do rzucia dla psów Azanki od 6,99. Karmy dla królików i kawi domowych Biofit Royal One 1,5 kg 39,99. Bentonitowe żwirki dla kotów Superbenek Compact lub Standard Lavenda 2x10 litrów za 65 zł. Sucha karma dla psów Folk 30,99 za kilogram. Tylko do 15 września znajdź swój sklep na aleanimale.pl. Ale Animale. Polskie sklepy zoologiczne.
19: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
20: Lidl, to się opłaca.
21: Program sponsoruje Mazda Mirai Motors, właściciel autoryzowanych salonów Mazdy. Sosnowiec, Bytom, Zabrze.
0: Sponsorem programu jest właściciel marki Wezi, pozłacanej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl.
1: Słuchacie Radia Złote Przeboje we wtorkowe popołudnie, w kalendarzach już 15 września. Przy mikrofonie Dorota Wardecka. Pora na wiadomości.
22: Ochrona przy przejściach granicznych z Ukrainą zostanie wzmocniona. Europarlament uchylił immunitet Grzegorzowi Braunowi. Sejm debatuje nad nocną prohibicją w całej Polsce. Polska wzmacnia ochronę przejść granicznych z Ukrainą, przekazał szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz. W jej ramach zbudowane zostaną posterunki obserwacyjno-strażnicze w pobliżu przejść granicznych w Dorohusku, Medyce i Korczowej. Pogranicznicy szczególnie czekają na tzw. hasko-bastiony, mówi Dariusz Sienicki z Nadburzańskiej Straży Granicznej.
23: Są to takie, można by powiedzieć, małe schrony, które w razie niebezpieczeństwa pozwolą funkcjonariuszom pełniącym na przykład służbę na posterunkach, a więc na przykład przy szlabanach, schronić się w bezpieczne miejsce.
22: Wzmocnienie ochrony przejść z Ukrainą ma związek z atakiem rosyjskich dronów w pobliżu polskiej granicy. Spotkanie z pośrednikiem na jachcie w Abu Zabi i płatność za ropę w kryptowalutach. Tak miała wyglądać afera z wenezuelską ropą w Orlenie za czasów Daniela Obajtka, na czym spółka miała stracić ponad 1,5 miliarda złotych, donoszą brytyjskie media. A więcej o tym Tomasz Węska.
24: Komentując publikację Financial Timesa, szef rządu mówi o tym, że teraz lepiej rozumie nerwowość części polityków PiSu i urzędników Kancelarii Prezydenta. Bo w tej aferze jest, tu cytat z premiera, wszystko, co ostatnio wiąże się z politykami dzisiejszej opozycji.
25: Są brudne interesy na paliwie, kryptowaluty, dziwni pośrednicy, przekazanie gigantycznych sum pieniędzy bez żadnej gwarancji uzyskania paliwa.
24: Które ostatecznie nigdy nie trafiło na statki Orlenu, ale były prezes koncernu Daniel Obajtek oskarża jego obecne władze o zerwanie transakcji, odsyła do swojego oświadczenia w internecie i do winy się nie poczuwa.
2: Słuchacie wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
22: Parlament Europejski uchylił immunitet europosła Grzegorza Brauna. Sprawa dotyczy negowania przez niego Holokaustu podczas publicznej debaty w Warszawie rok temu. Wniosek o uchylenie Braunowi immunitetu w lutym złożył prokurator generalny. Uchylenie immunitetu otwiera drogę do wszczęcia dochodzenia. Dziś w Sejmie debata nad projektem przepisów ograniczających dostępność alkoholu. Projekt zakłada m.in. całkowity zakaz reklamy i promocji napojów alkoholowych oraz nocną prohibicję w całej Polsce. Jarosław Krajewski z PiSu proponuje zakaz sprzedaży tzw. małpek.
26: Wystarczy przejechać się po centrum Warszawy z samego rana i widać, jaki to jest problem społeczny.
27: Na wolnym rynku, w zdrowym kapitalizmie to cena, i to wysoka cena, jest najlepszym instrumentem kształtowania odpowiedzialnej polityki antyalkoholowej.
22: Dodaje posłanka klubu Koalicji Obywatelskiej Klaudia Jachira, a głosowanie w Sejmie w piątek. Nie czekając na tę ustawę, ograniczenia w handlu alkoholem wprowadzić chce kolejny samorząd. Chodzi o Gliwice. Konsultacje w sprawie nocnej prohibicji potrwają tu do jutra.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Co jest grane na Śląsku i Zagłębiu?
28: Aleksandra Brodziak, zapraszam. W najbliższą sobotę kolejny już bytomski półmaraton. Będą biegacze, będą też maszerujący z kijkami. Do pokonania 21 km dla biegaczy i 10 km w kategorii Nordic Walking. Można oczywiście przyjść, pokibicować, a w październiku Silesia Maraton i biegi na różnych dystansach. Zapisy wciąż trwają. W niedzielę Dzień Kartofla w Chorzowskim Skansenie. Jesień na dawnej wsi oznaczała wykopki, przygotowania do zapasów na zimę, kiszenie kapusty, wspólną pracę i w czasie Dnia Kartofla będzie można te wszystkie tradycje zobaczyć. A w pobliżu, bo w Śląskim Ogrodzie Zoologicznym 20 września w niedzielę, Dzień Pandy Rudej. Będą najróżniejsze warsztaty, ciekawostki, będzie też pokazowe karmienie.
2: Radio Złote Przeboje Karolina, 91,2 FM. Pogoda.
1: Pochmurne niebo i przelotny deszcz będzie nam towarzyszył już do końca dnia. Jeśli chodzi o temperatury, w górach najchłodniej, a średnio od 19 stopni w Suwałkach, Olsztynie przez Zakopane do 24 na zachodzie. Tak jest w Zielonej Górze, w Gorzowie Wielkopolskim i Szczecinie. Co by to było za popołudnie bez Marzeny Rogalskiej? No bez sensu przecież zupełnie. Dlatego o 15.30 wpadnie tutaj do nas Marzena Rogalska, a teraz wpada do nas Summer i wszyscy są zadowoleni, prawda? Jerzy Telesiński, dzień dobry.

Padłem ze sceny, a nikt z zespołu nawet do mnie nie zadzwonił. Byłem wkurzony, a do tego byłem naćpany, więc tym bardziej chowałem urazę. Odpowiedział Steve Tyler z Aerosmith, zapytany, co skłoniło go do tego, żeby zostać jurorem w amerykańskim Idolu. I dodał na temat tych swoich kolegów: wiecie, oni są beznadziejni, ale kocham ich na śmierć i życie. Faceci.

0: program sponsorował Mazda Mirai Motors, właściciel autoryzowanych salonów Mazdy, Sosnowiec, Bytom, Zabrze.
1: Sponsorem programu był właściciel

0: marki Wezi, pozłaconej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl.
1: Reklama. Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza ucztę!
2: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
1: O, pieskie życie ma smak!
2: Wiejska Zagroda. Dla psa, który wie co dobre.
3: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
4: Desnoran?
3: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
4: Naprawdę?
3: Już mam chrapkę na Desnoran.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
3: Jak?
4: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
6: Po Desnoranie znika chrapanie.
5: Aflofarm.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Włączamy niskie ceny.
9: 18,47, 12.
10: Co liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 35 milionów złotych.
10: To ja też chcę. 24, 30.
11: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 35 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Są rzeczy, których nie zobaczysz na pierwszy rzut oka. Trzeba podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam. Małgorzata Rozenek-Majta.
13: Halo, ho, ho, ho, tu Mikołaj. W grudniu będę w Jura Parku Krasieniów. Mam prezenty dla dzieci, świąteczne warsztaty, a elfy coś pysznego ugotują. Rezerwujcie z najlepszą ceną tylko do końca września. Aha, nie możecie przyjechać? Ho, ho, ho. To tu ptozaury przyjadą do waszego przedszkola. Czekają na zaproszenie. JuraParkKrasieniów.pl.
14: Poznaj Mazdę CX-60. Teraz w limitowanej akcji specjalnej na lato. Japońska precyzja wykonania, dopracowane detale i nowoczesne technologie w eleganckim i dynamicznym SUV-ie. Tylko do końca września Mazda CX-60 dostępna z pakietem korzyści do 60 tysięcy złotych. Odwiedź salony Mazda Mirai Motors, Bytom, Zabrze, Sosnowiec.

0: Vitum Forte żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.

6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.

0: Jurek,
1: no, słucham cię.
0: Muszę ci powiedzieć, bardzo, że mam taki pomysł, bo ty jesteś zwierzolubem.
1: Och,
0: komu
1: bardzo.
0: Jak nie tobie, pierwszemu. No, zainspirował mnie taki podróżnik, edukator przyrodniczy, przecudowny człowiek.
1: No.
0: Był u mnie w telewizji. Z psem kundalinim.
1: Ale pięknie.
0: Uważaj, z kaczorem wirkiem i teraz najlepsze, z gęsią. Gęś Sany. Ja myślę, żeby iść w gęś. Ale słuchaj...
1: Ja ci powie... Ty, ale mi otwierasz oczy teraz.
0: Ale słuchaj...
1: Ale same plusy.
0: Tak cudowne grono. Mieliśmy wszyscy instrukcje obsługi gęsi. Nie można było gwałtownych ruchów, bo ona się denerwowała.

0: No ale to każda gęś się denerwuje.
1: Siedzieliśmy grzecznie z Łukaszem Nowickim i ona mu podjadła, rozumiesz, scenariusz.
2: Widziałem.
1: Widziałeś to? Tak, ona mu podziobała i ona w ogóle robiła takie...
0: Niedobry scenariusz.
1: A Darek mówił, nie, ona już się zaadoptowała, nie denerwujcie się, ona tak wzdycha.
0: A wzdycha, tak.
1: A poza tym ja jestem fanką serialu Friends. Pamiętasz, że oni mieli zwierzaki? Jurek, dlaczego my jeszcze nie mamy gęsi?
0: Ludzie, weźcie do domu gęś.

0: autopromocja.
1: Kiedyś wystarczyło nacisnąć play. Dziś wciąż warto słuchać, ale też dowiedzieć się więcej.
2: Bo za każdym wielkim przebojem kryje się jakaś historia. Czasem zabawna, czasem zaskakująca, czasem taka, o której wiedzą tylko nieliczni. Po 18 gramy nie tylko kultowe utwory. Pokazujemy świat z lat 80. i 90. od kulis.
1: Włącz radio Złote Przeboje i wróćmy razem do najlepszych czasów dla muzyki.
2: Zapraszam na rozmowę z nutą dociekliwości. Tomasz Brel.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
4: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły, rodzice do pracy, a ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dealera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
5: Jakie buty na jesień? Znajdź je na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum dwóch sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
6: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
7: O, ale że to tak dla mnie?
6: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
9: Mamy niskie ceny.
10: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
11: No i zobacz, kochanie, jak szybko udało się ścianę odświeżyć.
12: Może jeszcze zdążymy te panele położyć.
11: A nie mówiłaś, że to w poniedziałek mamusia przyjeżdża?
12: Pan Staszek może nam je położyć w weekend.
11: A gdzie ja w piątek po południu 40 metrów paneli kupię?
12: Pan Staszek mówił, że w Brikomanie.
13: Fachowcy wiedzą najlepiej, że jak czegoś potrzebujesz tanio i od ręki, to tylko w Brikomanie. Jak panele winylowe Dompsola 5 mm z podkładem klasa 33 w cenie tylko 64 zł za metr kwadratowy. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
14: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
15: Nowy poradnik domowy. Jeszcze więcej stron. Co miesiąc ponad 100 porad i inspiracji. W numerze 7 patentów na zdrowie po menopauzie. 4 sposoby na szybki obiad oraz słodkości z orzechami. Nowości. Testy kosmetyków, sprzętów kuchennych i narzędzi ogrodniczych. Zadania logiczne na lepszą pamięć. Poradnik domowy. Już w sprzedaży.
16: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.

Edyta Bartosiewicz zadebiutowała w roli jurorki w The Voice of Poland, no i troszkę namieszała, bo zdziwiła się, że trzeba się było odwrócić. Zabrakło mi szacunku okazanego osobie, która przyszła i chciała nam coś dać, powiedziała. Pani Edyto, dotrze się pani. Powodzenia!

0: White Love, I'll do anything for love. Graliśmy, gramy i grać będziemy największe przeboje lat 80. i 90., ale mamy dla was też tylko sprawdzone wiadomości. Dorota Wardecka.
1: Tak, a będą to ważne wiadomości na temat cen paliw, co nas może czekać i dlaczego to się może zmienić, o tym w wiadomościach Radia Złote Przeboje o 16.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Cześć, kochanie.
1: Co chcecie na obiad?
2: Cebulański rek.
3: Pierogi z serem.
4: Makaron carbonara.
5: Fasolka po bretońsku.
1: Kochani, to nie jest restauracja.
5: Właściwie za chwilę może być. Skoczę tylko do Biedronki.
1: Do Biedronki? O, to dla mnie penne z kurczakiem i ze szpinakiem.
6: Pyszny obiad w kilka chwil. W Biedronce czeka mnóstwo gotowych inspiracji dla całej rodziny. Zestawy obiadowe, makarony, zupy, pierogi, krokiety i wiele więcej. I gdy domownicy znów zaczną składać kulinarne zamówienia, rozwiązanie jest proste. Dania gotowe z Biedronki.
7: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
8: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy. Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
9: Meliski?
8: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
9: Czyli to takie pastylki antystresowe?
8: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
9: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
8: Na mnie i na Meliski.
10: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm. Ceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
11: Mamy niskie ceny.
12: Teraz w Netto polskie jabłka wczesne luz tylko 2,99 za kilogram, aż o 57% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 15,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
13: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
14: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
15: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
16: Reklama.
17: Na program zaprasza jego sponsor. Właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
18: Program sponsoruje Mazda Mirai Motors, właściciel autoryzowanych salonów Mazdy. Sosnowiec, Bytom, Zebrze.
19: Słuchacie Radia Złote Przeboje 15 września. Mamy wtorek, pora na wiadomości, które przedstawi Dorota Wardecka.
20: Ustawa o podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych przyjęta przez rząd. A ceny paliw znów mogą mocniej podrożeć. W przychodniach coraz więcej chorych. Zaczyna się grypa i COVID. Projekt ustawy o podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych przyjęła Rada Ministrów, przekazał rzecznik rządu Adam Szłapka. Jak wyjaśnił, z powodu bardzo trudnej sytuacji geopolitycznej koncerny paliwowe zarabiają wyjątkowo dobrze, a pieniądze z opodatkowania takich nadzwyczajnych zysków sfinansowałyby kolejną odsłonę programu CPN.
21: Uważamy, że te koncerny paliwowe powinny podzielić się tymi zyskami z obywatelami, ze społeczeństwem. W zasadzie dokładnie taka sama ustawa, jaka została zablokowana przez pana prezydenta.
20: Jak wyliczał przed posiedzeniem rządu premier, Orlen odnotował 16 miliardów złotych zysku netto za pierwsze półrocze, to 10 miliardów złotych więcej niż rok temu. Wystarczy wzrost cen diesla w hurcie o 8-10%, by cena tego paliwa na stacjach benzynowych przekroczyła 10 zł za litr, wyliczają analitycy z firmy Colliers. Ceny mogą wzrosnąć, jeśli amerykański bank centralny podniesie stopy procentowe, mówi główny ekonomista firmy Colliers Grzegorz Sierewicz.
22: Diesel może osiągnąć granicę 10 zł za litr stosunkowo szybko, natomiast w przypadku benzyny nadal pozostaje to scenariusz skrajny.
20: Dziś za litr 95 płacimy średnio 7,81 zł, za litr oleju napędowego 8,66 zł. Autogaz kosztuje 2,96 zł. Sezon przeziębień już się zaczyna. W przychodniach przybywa pacjentów z infekcjami. To m.in. grypa, ale też COVID, mówi lekarka rodzinna Marzena Bokuń-Hajkowska.
23: Zaczęła się szkoła, powroty z wakacji powodują to, że u nas mamy przypadki importowane COVID-19.
20: Lekarze przypominają, że wrzesień to najlepszy moment na szczepienie. Przeciwko grypie za darmo mogą się szczepić m.in. dzieci i seniorzy. Zakazem sprzedaży alkoholu w nocy w całej Polsce zajmuje się Sejm. Gliwice nie czekają na przepisy ogólnopolskie. Tu konsultacje w sprawie nocnej prohibicji kończą się jutro.
24: Jeżeli miałoby to pomóc i z tego, co tam się orientowałam, w wielu miastach, co wprowadzili, rzeczywiście był spadek tych interwencji Policji, Straży Miejskiej, więc czemu nie?
25: Zakazać, oczywiście, że tak.
26: A alkohol na stacjach benzynowych powinien zostać, według mnie.
20: Z mieszkańcami Gliwic rozmawiał nasz reporter Grzegorz Kozioła. Nocna prohibicja na Śląsku już obowiązuje m.in. w Bytomiu, Chorzowie, Mysłowicach, Tychach i Zabrzu.
0: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Co jest grane na Śląsku i Zagłębiu?
1: Aleksandra Brodziak, zapraszam. W Tychach Europejski Tydzień Mobilności na bogato. Kilka ciekawych wydarzeń. W czwartek tyski night skating, czyli jazda na rolkach po mieście. Rolkarze wystartują sprzed hali sportowej o godzinie 20. A w piątek kolejne wydarzenie. Tym razem już polecamy wizytę na Poprocanach o 20. Na dzikiej plaży zbiorą się biegacze. Ruszy drugi tyski bieg nocny i to jeszcze nie jest wszystko, bo w sobotę nocny rajd rowerowy. Urodziny Katowic, kulminacja już za nami. Koncerty się odbyły w miniony weekend, ale wciąż trwa jarmark urodzinowy i w najbliższy weekend kolejna odsłona jesiennego wietrzenia szafy. Można się powymieniać ubraniami. A w kinach Totalna Magia 2, film z Nicole Kidman i Sandrą Bullock.
0: Radio Złote Przeboje Karolina 91,2 FM. Pogoda.
19: Pochmurne niebo i gdzieniegdzie deszcz, a poza tym ciepło. 24 stopnie w Szczecinie, Gorzowie Wielkopolskim i Zielonej Górze, chłodniej w Olsztynie, Białymstoku i Suwałkach. Niższe temperatury w górach, tu maksymalnie 17. Jak długo należy gotować grzyby? Założę się, że nie wiecie tego tak naprawdę i tak jak ja będziecie zaskoczeni, kiedy wam to powiem. O 16.30 w programie Radia Złote Przeboje. No ja byłem zaskoczony. Jerzy Telesiński, witam was serdecznie.

Rozczarowały fanów. Panie ze Spice Girls, bo życzą sobie prawie 1500 zł za boks na 30-lecie. No, zestaw fajny, zawiera 14 płyt CD. Jest pierwszą pełną kolekcją singli zespołu, wzbogaconą oczywiście o niepublikowane wcześniej nagrania, ale 1400 zł? Największe przeboje lat 80. i 90. u mnie zawsze za darmo.

0: program zaprosił jego sponsor, właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
1: Program sponsorował Mazda Mirai Motors, właściciel autoryzowanych salonów Mazdy, Sosnowiec, Bytom, Zabrze.
2: Reklama. Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
3: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
2: O, pieskie życie ma smak!
3: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
4: Słuchaj, Marian.
5: No?
4: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
5: Aha.
4: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
5: Ta.
4: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
5: No i co, Barbara, i co?
4: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
5: Ta Mariolka to jest naprawdę...
6: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
7: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
8: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
9: Jeśli w twojej sypialni ostatnio wieje chłodem, postaw na Salus. System automatycznego sterowania ogrzewaniem. Nie wyziębiaj domowej atmosfery. Nie przegrzewaj domowego budżetu.
10: Kochanie, teraz jest idealnie.
9: Sprawdź, jak łatwo sterować ogrzewaniem w swoim domu. Tylko teraz czeka na ciebie specjalna promocja. Wejdź na salus.pl i oszczędzaj już tej zimy.
11: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie?
12: Naprawdę? Jaki? Gdzie?
11: Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
12: Ty, ale akcja!
11: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
12: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
13: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
14: Poznaj Jurę pełną energii. Od 18 do 20 września weź udział w Juromanii, święcie Jury krakowsko-częstochowskiej. Ładuj akumulatory i poczuj wciągającą moc atrakcji. Widowiska plenerowe, koncerty, wycieczki, pokazy historyczne, warsztaty kreatywne. To wszystko i o wiele więcej czeka na ciebie w ponad 50 lokalizacjach między Krakowem a Częstochową. Sprawdź program na juromania.pl i zaplanuj energetyczny weekend pełen atrakcji. Na Juromanię zapraszają marszałkowie województw śląskiego i małopolskiego. Sponsorem wydarzenia jest Tauro.
15: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
16: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
17: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
18: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
17: Twoja definicja dobrego snu.
19: Reklama.
20: Raz, dwa, trzy!
21: Maria!

0: Michael Jackson kochał grzyby. Poważnie, a konkretnie to pizzę z grzybami shiitake. A mówię o tym, bo...
1: Dobrze wiedzieć. Dobrze wiedzieć.
0: Bo grzyby przede wszystkim należy umyć. Jeśli je już namoczymy, to zazwyczaj bez problemu pozbędziemy się liści, igieł, ziemi, piasku. Następnie wystarczy je opłukać i już można je ugotować. Tylko jak długo? Ogólnie rzecz biorąc, grzyby należy gotować do miękkości. 15 minut wystarczy na borowiki suszone, na prawdziwki. Kurki potrzebują więcej czasu, 25 do 40 minut, bo są trochę twardsze. Pieczarki, boczniaki, też jakieś 25-30 minut. Twardą dolną część boczniaków w ogóle lepiej odciąć. Grzyby jeszcze twardsze należy gotować co najmniej pół godziny.
1: Dobrze wiedzieć.

0: autopromocja.
1: Są dźwięki, które przetrwają dekady. Są artyści, którzy pozostaną na zawsze. I są piosenki, które stały się złotymi przebojami. Tak właśnie gramy. Radio Złote Przeboje. Największe przeboje lat 80. i 90.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Z okazji Europejskiego Tygodnia Mobilności, świętująca 110-lecie Dąbrowa Górnicza, przygotowała moc atrakcji. Od 16 do 22 września wycieczki rowerowe, warsztaty o bezpieczeństwie i moc atrakcji. A 19 września Dąbrowska Masa Krytyczna, czyli rowerowy przejazd wieczorową porą z centrum miasta do Parku Zielona. Na mecie ciepły poczęstunek, konkursy z nagrodami. Wygraj rower. Widzimy się 19 września o 17.30 na parkingu przy Centrum Handlowym Pogoria. Czeka nas świetna zabawa. Więcej na dąbrowa-górnicza.pl.
3: Szefie, taki grzejnik, jak szef mówił, to powyżej 400 wszędzie kosztuje.
4: A w Brykomanie sprawdzałeś?
3: No nie, ale...
4: Ale co?
3: No trwały, z dolnym podłączeniem i 15-letnią gwarancją musi swoje kosztować.
4: A to zobacz ten.
3: No rzeczywiście.
5: Wiele osób się dziwi, jak to możliwe, że w Brykomanie mamy tak niskie ceny tak doskonałych produktów. Jak grzejnik stalowy 60x80 o mocy 1350 W z podłączeniem dolnym za 358 zł. Brykoman. Zmieniamy ceny na dobre.
6: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
7: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
6: A gdzie tak jest?
7: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
6: O, już zatrudniam.
7: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
8: W Polsce jest ponad 8 tysięcy Lombardów, ale jest ten jeden wyjątkowy, który ma tyle historii, co cała twoja okolica. Lombard Życie pod zastaw od poniedziałku do piątku o 19 tylko w Pulsie.
9: Zapraszam, Zbyszek Buczkowski.
10: Wygenerowano z AI.

0: aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl. Media Expert,
1: taniej masz. Co za dzień.
2: Co się stało?
1: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
2: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
1: Meliski?
2: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
1: Czyli to takie pastylki antystresowe?
2: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
1: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
2: Na mnie i na Meliski.
0: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
3: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to pięciopoziomowa suszarka do grzybów tylko za 89,99 oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
4: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
5: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
6: Reklama.
7: Sponsorem audycji jest Medso, polski producent magnezu chelatowanego w kapsułkach. www.medso.pl.
8: Złote przeboje w drodze.
9: Jeszcze miejscami we wschodnich częściach kraju możliwe przelotne deszcz albo mrzawka, choć dziś miało się przejaśniać w większości regionów. Jutro znów mglisto właśnie we wschodnich regionach, ale też chłodno, bo nad ranem 7 stopni na wschodzie, a w ciągu dnia do 26 na południu. Noga z gazu na Krajowej 12 na odcinku Jarocin-Kalisz w pobliżu Pleszewa. Ciągnik uderzył w sygnalizację świetlną i tutaj nadal jeszcze ruch wahadłowy.
7: Sponsorem audycji było Medso, polski producent kolagenu morskiego premium w saszetkach. www.medso.pl.
8: Radio Złote Przeboje Karolina.

mogła powstrzymać łez. Celine Dion po 6 latach wróciła na scenę, zachwyciła 35 tysięcy fanów w Paryżu i przy okazji zainaugurowała nową trasę koncertową. Doczekaliśmy się w końcu, no. I to jest naprawdę wspaniała wiadomość dla fanek i fanów największych przebojów lat 80. i 90.

0: That's the way it is i Celine Dion w Radiu Złote Przeboje, w którym już teraz zapraszamy na wiadomości o 17.
1: Kolejne regiony będą testować działanie syren alarmowych. Gdzie jutro rozregną się syreny w ramach ćwiczeń? O tym w wiadomościach Radia Złote Przeboje o 17.

0: nowy sezon zaczyna się na Allegro. Odkryj kolekcję Tatum, Wrangler, Ryłko i Jochnik. Kurtki, płaszcze, dżinsy, swetry, botki i kozaki. Wszystko, czego potrzebujesz na chłodniejsze dni w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
1: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
2: Ty, ale akcja!
1: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
2: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
3: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
4: Przezorny, zawsze ubezpieczony? W Jula mamy dla Ciebie benzynowy agregat prądotwórczy Stanley, moc 2,4 kW i automatyczny regulator napięcia. Tylko teraz zamiast 1599 dostaniesz go za 899 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
5: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a Ty już zapominasz śniadania.
6: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
5: Po lekcjach pójdziemy założyć Ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
6: W końcu będę miał kieszonkowe.
5: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
7: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
9: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
10: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Są rzeczy, których nie zobaczysz na pierwszy rzut oka. Trzeba podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam. Małgorzata Rozenek-Majtan.
2: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany!
3: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl.
4: Yes.

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Reklama.
2: Słuchajcie Radia Złote Przeboje we wtorkowe popołudnie. Jest 15 września. Dorota Wardecka przygotowała i przedstawi wiadomości.
3: Dożywocie za podłużenie paczki z bombą byłej partnerce i jej dzieciom. Ćwiczenia z użyciem syren alarmowych jutro na wschodzie Polski. Zmiany w wynagrodzeniach lekarzy po rocznym okresie przejściowym. Dożywocie dla 37-letniego Błażeja K. za usiłowanie zabójstwa byłej partnerki i dwojga jej dzieci. Wyrok zapadł w sądzie apelacyjnym w Poznaniu. W grudniu 2022 roku we wsi Siecie Pożyce mężczyzna podłożył paczkę z bombą własnej konstrukcji przed domem, w którym kobieta mieszkała z dziećmi oraz swoimi rodzicami. Kiedy otwierała paczkę w kuchni, doszło do eksplozji. Kobieta została poważnie okaleczona. Jej dzieci odniosły lekkie obrażenia. Jedno z nich jest synem skazanego. Wyrok jest prawomocny. Śmiertelny wypadek w Tatrach. Turysta spadł z dużej wysokości, prawdopodobnie z grani między Mylną Przełęczą a Zawratową Turnią. Wypadek zgłosili turyści idący na Zawrat, którzy znajdowali się powyżej zmarłego stawu. W Tatrach warunki są zmienne. Pogoda się poprawiła, ale po wcześniejszych opadach szlaki miejscami są mokre, śliskie i błotniste. Ćwiczenia z użyciem syren w kolejnym miejscu w Polsce. Jutro sygnał alarmowy rozlegnie się na terenie powiatu krośnieńskiego na Podkarpaciu oraz krasnostawskiego na Lubelszczyźnie. Ćwiczenia odbędą się między 8 a 15. Mieszkańcy dostali SMS-y z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa uprzedzające o ćwiczeniach z udziałem syren. Roczny okres przejściowy, tyle dostaną dyrektorzy szpitali i lekarze na wprowadzenie zmian w wynagrodzeniach. Ministerstwo Zdrowia chce ukrócić tzw. kominy płacowe, wprowadzając maksymalną stawkę godzinową na umowach cywilnoprawnych oraz limit czasów pracy w publicznym systemie do 2 etatów. Dyrektor Szpitala Powiatowego w Aleksandrowie Kujawskim Mariusz Trajanowski jest już po rozmowach ze swoimi lekarzami.
4: Co do zmian i kierunku, okej, ale nie w ten sposób. Efekt będzie tylko taki, że ci lekarze, którzy do tej pory nie zarabiali 240 zł, wszyscy będą chcieli tyle zarabiać i to już się dzieje, a ci, którzy zarabiali więcej niż 240 zł, nie będą chcieli pracować.
3: Dyrektor dodaje, że kluczowa jest zmiana wyceny świadczeń.
5: Słuchacie wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
3: Po tygodniu wrócił do Polski Andrzej Poczobut. Przekroczył dziś polsko-białoruską granicę. Dziennikarz i działacz polonijny, wiosną zwolniony z białoruskiego więzienia, odwiedził swojego ojca, którego nie widział od aresztowania 5 lat temu. Był na Grodzieńszczyźnie i w Mińsku. Teraz wybiera się do USA i Kanady, ale jak zapowiedział, chce jeszcze wrócić na Białoruś. Od dziś można głosować na Warszawiankę Roku. Kandydatek jest 10, wśród nich Barbara Koszewska, uczestniczka Powstania Warszawskiego, Kinga Gruszecka, ekspertka sektora kosmicznego oraz dziennikarka i podróżniczka, także działaczka społeczna Martyna Wojciechowska. Głosować można do 4 listopada. Ogłoszenie wyników 18 listopada.
5: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
6: Sponsorem programu jest firma Stal Produkt Zamość. Producent stalowych drzwi wejściowych i bram segmentowych oraz stolarki aluminiowej.
5: Pogoda.
7: W rejonach podgórskich najniższe temperatury 17 stopni, te najwyższe dzisiaj to w okolicach 23 w Zielonej Górze, w Gorzowie Wielkopolskim. Wszędzie może popadać, wszędzie dzisiaj sporo chmur.
6: Sponsorem programu była firma Stal Produkt Zamość, producent stalowych drzwi wejściowych i bram segmentowych oraz stolarki aluminiowej.
7: 40 parę lat temu wydali tylko 2 albumy, ale do dzisiaj śpiewają te swoje największe przeboje. Jerzy Telesiński, dzień dobry, grupa Auto One w Radiu Złote Przeboje.

Robota nie zając. Polecam serdecznie. No dzisiaj to już pewnie wszyscy prawie, że po pracy, ale jutro, kiedy będziecie w pracy, to o pracy możecie sobie znowu pogadać z Gosią Kościelniak. Codziennie w Radiu Złote Przeboje między 10 a 14, a autorzy najciekawszych wypowiedzi dostają od nas fajne prezenty, dlatego serdecznie polecam w pracy Radio Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: Radiowa Pracownia Badania Opinii prosi o wsparcie. Włącz Radio Złote Przeboje i pomóż porannej ekipie znaleźć odpowiedź na nurtujące pytania.
2: Jutro Światowy Dzień Fryzjera, a wiadomo, że na fotelu u fryzjera dowiesz się rzeczy, jakich nie dowiesz się nigdzie indziej. No i jutro będzie o rozmowach podczas strzyżenia.
1: Pamiętaj, nie ma złych odpowiedzi. Zamiast oceniania zapewniamy dużą dawkę śmiechu oraz największych przebojów lat 80. i 90., które wszyscy kochamy. Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
4: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
5: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
8: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
9: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
10: O, ale że to tak dla mnie?
9: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
12: Mamy niskie ceny.
13: Teraz w Netto polskie jabłka wczesne luz tylko 2,99 za kilogram, aż o 57% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 15,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
14: O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
15: Skoda.
16: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i, co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
17: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
18: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg skłobu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
19: Poznaj Jurę pełną energii. Od 18 do 20 września weź udział w Juromanii, święcie Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Ładuj akumulatory i poczuj wciągającą moc atrakcji. Widowiska plenerowe, koncerty, wycieczki, pokazy historyczne, warsztaty kreatywne. To wszystko i o wiele więcej czeka na Ciebie w ponad 50 lokalizacjach między Krakowem a Częstochową. Sprawdź program na euromania.pl i zaplanuj energetyczny weekend pełen atrakcji. Na Euromanię zapraszają marszałkowie województw śląskiego i małopolskiego. Sponsorem wydarzenia jest Tauron.
20: Są rzeczy, których nie zobaczysz na pierwszy rzut oka. Trzeba podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam. Małgorzata Rozenek Majtan.
21: Halo? Ho, ho, ho. Tu Mikołaj. W grudniu będę w Jura Parku Krasieniusz. Mam prezenty dla dzieci, świąteczne warsztaty, a elfy coś pysznego ugotują. Rezerwujcie z najlepszą ceną tylko do końca września. Aha, nie możecie przyjechać? Ho, ho, ho. To tu ptozaury przyjadą do waszego przedszkola. Czekają na zaproszenie. juraparkkrasiejów.pl.
22: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to wytrzymała 65-litrowa taczka za 69,99 oraz mnóstwo innych produktów w supercenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
23: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: Nie uwierzysz, co ludzie potrafią zostawić w bombardzie. Za każdym z tych przedmiotów kryje się niesamowita historia. Nagrodzony telekamerami serial Lombard Życie pod zastaw od poniedziałku do piątku o 19:00. Tylko w Pulsie.
2: Zapraszam, Zbyszek Buczkowski.
3: Jeśli chcesz dobrze spać,

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11 do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Z okazji Europejskiego Tygodnia Mobilności, świętująca 110-lecie Dąbrowa Górnicza, przygotowała moc atrakcji. Od 16 do 22 września wycieczki rowerowe, warsztaty o bezpieczeństwie i moc atrakcji. A 19 września Dąbrowska Masa Krytyczna, czyli rowerowy przejazd wieczorową porą z centrum miasta do Parku Zielona. Na mecie ciepły poczęstunek, konkursy z nagrodami. Wygraj rower. Widzimy się 19 września o 17.30 na parkingu przy Centrum Handlowym Pogoria. Czeka nas świetna zabawa. Więcej na dąbrowa-górnicza.pl.
6: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
7: Szukasz mieszkania w okazyjnej cenie? Nie przegap festiwalu dobrych okazji w Dedeli. Rabaty na mieszkania nawet do 180 tysięcy złotych, a dodatkowo darmowe porady ekspertów, atrakcje dla dzieci i konkurs z nagrodami. Przyjdź, wybierz swoje mieszkanie w festiwalowej okazyjnej cenie i weź udział w konkursie. Czekamy na ciebie przez dwa dni już w ten piątek i sobotę w biurach sprzedaży Develi. Więcej na develia.pl.
8: Develia. Dobrze być w domu.
9: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
10: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
9: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
10: W końcu będę miał kieszonkowe.
9: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
11: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
12: Poznaj Mazdę CX-60. Teraz w limitowanej akcji specjalnej na lato. Japońska precyzja wykonania, dopracowane detale i nowoczesne technologie w eleganckim i dynamicznym SUV-ie. Tylko do końca września Mazda CX-60 dostępna z pakietem korzyści do 60 tysięcy złotych. Odwiedź salony Mazda Mirai Motors, Bytom, Zabrze, Sosnowiec.
13: Reklama.
14: Złote przeboje w drodze.
15: Mglisty poranek we wschodniej części kraju jutro i tu też będzie najchłodniej, bo zaledwie 7 stopni rano, 16 w zachodniej Polsce, ale w ciągu dnia ta temperatura podskoczy. Na północy 19-20, w południowej Polsce jutro 26 stopni. Uwaga na S3, tutaj między węzłami Lubin Północ, Lubin Zachód, zderzenie trzech osobówek i mogą być tu jeszcze utrudnienia w stronę Bolkowa.
14: Radio Złote Przeboje Karolina 91,2 FM.
16: Radio Złote Przeboje.

0: Stacey Hedges, I Can Lose My Heart Tonight dla przyjaciół Caroline Catherine Miller. Powiedz, Tomek, że z nią też gadałeś na żywo.
1: Z nią nie gadałem, zastanawiałem się nad jej pseudonimem. Mm-hmm. Podejrzewam, że Stacey Hedges to tylko dlatego, że żaden prowadzący nie wymówiłby tej nazwy Caroline Catherine Miller.
0: A nam się udało. Co uda się Tomkowi Brelowi?
1: Dwa razy.
0: O 18:00. Przekonajcie się na własne uszy, a teraz panie i panowie, James Brown, tak można z nami śpiewać.

0: Ależ ja lubię ten utwór Mysłowic i AC Land w Radiu Złote Przewoje. Z panami z zespołu Mysłowic na pewno dzisiaj słówko zamienimy w programie Cała Muzyka. Zostańcie z nami, za chwilę wiadomości sportowe.
1: To jest Radio Złote Przewoje.

0: Festiwal na Biału trwa w Biedronce. Spróbuj ulubionych produktów mlecznych i korzystaj z wyjątkowych okazji. W ten wtorek i środę z kartą Moja Biedronka. Jaja z chowościółkowego Moja Kurka 10 sztuk, rozmiar M lub L. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 opakowania, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. Oraz wszystkie kefiry. 2 plus 2 gratis. Limit dzienny 8 sztuk, maksymalnie 4 gratis na kartę. Sprawdź więcej okazji na Festiwalu na Biału w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
1: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Poznaj Mazdę CX-60. Teraz w limitowanej akcji specjalnej na lato. Japońska precyzja wykonania, dopracowane detale i nowoczesne technologie w eleganckim i dynamicznym SUV-ie. Tylko do końca września Mazda CX-60 dostępna z pakietem korzyści do 60 tysięcy złotych. Odwiedź salony Mazda Mirai Motors, Bytom, Zabrze, Sosnowiec.
2: Co za dzień.
3: Co się stało?
2: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
3: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
2: Meliski?
3: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
2: Czyli to takie pastylki antystresowe?
3: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
2: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
3: Na mnie i na Meliski.
4: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
5: Reklama.
6: 18:00 w Radiu Złote Przeboje, to oznacza, że czas na wiadomości sportowe.
7: Program sponsoruje Mazda Mirai Motors. Właściciel autoryzowanych salonów Mazdy. Sosnowiec, Bytom, Zabrze.
8: Sponsorem programu jest właściciel marki Wezi, pozłacanej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl.
9: Sport w 30 sekund.
10: Błażej Kulesza, zapraszam. Polscy siatkarze zaczynają pierwszy poważny sprawdzian na Mistrzostwach Europy. Mecz z Ukrainą zadecyduje o pierwszym miejscu w grupie B. Biało-czerwoni wygrali wszystkie trzy mecze bez straty seta. Ukraińcy mają też trzy zwycięstwa na koncie, gorszy bilans setów, ale w pokonanym polu zostawili współgospodarzy Mistrzostw Bułgarów. Piłkarska ekstraklasa dziś odrabia zaległości. Ostatni w tabeli Raków Częstochowa gra z Zagłębiem Lubin, a wieczorem Korona Kielce podejmie prowadzącego w tabeli Górnika Zabrze.
7: Program sponsorował Mazda Mirai Motors. Właściciel autoryzowanych salonów Mazdy. Sosnowiec, Bytom, Zabrze.
8: Sponsorem programu był właściciel marki Wezi. Pozłacanej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl.
11: Na program zaprasza jego sponsor. Właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
6: Pogoda. W nocy będzie dość pogodnie, jeżeli popada to tylko nad ranem i tylko na zachodzie województwa zachodniopomorskiego. Temperatura od 7 stopni na wschodzie do 16 na krańcach zachodnich. Jutro w dzień może popadać w zachodniej części kraju, poza tym dość pogodnie, no i ciepło. Od 20 stopni w Suwałkach do 26 na południu.
11: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
6: No, biorąc pod uwagę, że mamy połowę września, to na pogodę chyba nie ma co narzekać. Dobrze, teraz będzie prognoza muzyczna równie obiecująca. Za chwilę Joe Cocker. Przy okazji będę miał dla was dowody na to, że czasami kariera zaczyna się kompletnie przypadkowo. W planach też Jennifer Lopez i Rod Stewart. A teraz połowa lat 80. Alan Parsons Project.

0: Joe Cocker w Radiu Złote Przeboje, czyli artysta, który ze śpiewania nie swoich piosenek uczynił swój znak rozpoznawczy. No i podejrzewam, że sam Joe Cocker zastanawiał się wielokrotnie, jak mogłaby się potoczyć jego kariera, gdyby nie pamiętny występ na festiwalu Woodstock. Występ, na który Joe Cocker poleciał helikopterem. Zresztą tę historię nam kiedyś opowiedział.
1: Graliśmy jakiś koncert z Janis Joplin w Atlancie i jeszcze było Blood, Sweat and Tears. I dotarły do nas plotki o jakiejś większej imprezie. Potem powiedzieli nam, że mamy tam zagrać. No i lecimy helikopterem, a na horyzoncie majaczy cała chmara ludzi. Ale potworna ilość. I ja mówię do pilota: hej, a co to tam jest na horyzoncie? Co tam robią ci wszyscy ludzie? A on mówi: tam właśnie będziecie występować. Ja zdążyłem pomyśleć tylko: o mój Boże.
0: Tyle Joe Cocker, no a teraz artystka, która jeżeli chodzi o latanie, no to lepiej, żeby tego nie robiła, bo ostatnio w samolocie urządziła karczemną awanturę, co zakończyło się opuszczeniem pokładu.

Ależ pięknie zawołasz w Radiu Złote Przeboje. Kiedyś, pamiętam, zaglądałem do jego biografii, no i jakież było moje zdziwienie, kiedy okazało się, że zaczynał w jednym zespole razem z Cukero. No wyobraźmy sobie, mały Sauvage i mały Cukero grają w kapeli garażowej. Ale co ciekawe, ta znajomość zaowocowała też w dorosłym życiu, no bo przecież jeden z największych przebojów Cukero, czyli Baila, jest autorstwa właśnie jego kolegi z dzieciństwa. Teraz Robert Chojnacki i Andrzej Piaseczny, Prawie do nieba, czyli piosenka, która pochodzi z czasów, kiedy panowie jeszcze ze sobą rozmawiali. No bo teraz to różnie z tym bywa. Chociaż z drugiej strony, rok temu w Opolu wystąpili razem na scenie i nic wielkiego się nie działo. Robert Chojnacki, Andrzej Piaseczny, już teraz w programie Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje.

Zawsze, kiedy słyszę tę piosenkę, przypomina mi się historia sprzed lat. W pewnym programie telewizyjnym typu Talent Show jedna z uczestniczek zaśpiewała ją wyjątkowo pięknie. No i juror powiedział mniej więcej tak. Wreszcie ktoś zaśpiewał tę piosenkę bez fałszowania. No, była wtedy drama na pół internetu. To był brytyjski X Factor, a jurorem był Gary Barlow z zespołu Take That. No, potem za to przepraszał.

0: Autopromocja.
1: W drodze, w domu, w pracy. Jesteśmy z tobą. Gdziekolwiek chcesz. Zainstaluj aplikację Radia Złote Przeboje i słuchaj nas bez ograniczeń. Gwarantujemy relaks, uśmiech oraz świetny nastrój już od rana. I to całkiem za darmo.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 21 do 26 września. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
3: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
4: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
3: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
4: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
5: Acustone, słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3. I łopatka wieprzowa, cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
9: Desnoran?
8: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
9: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
10: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
8: Jak?
9: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
11: Po Desnoranie znika chrapanie.
10: Aflofarm.

0: nowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz? Masz.
0: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
3: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu woda mineralna Muszynianka 1,5 litra. Teraz w gratis pakach. 8 plus 4 gratis. Butelka z kaucją. AMK Cafe Premium. Kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 26,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 37,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Dostępny od ręki miejski Citroen C3. Teraz z rabatem do 10 tysięcy złotych. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
6: Citroen.
7: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy.

0: diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela mielisty wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Pani Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
2: Pani Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
1: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Reklama.
5: Złote przeboje w drodze.
6: Mglisty poranek przywita nas jutro we wschodnich regionach, ale potem powinno się przyjaśniać. Choć może też miejscami padać, ale to głównie na zachodzie, tutaj też możliwe burze. Na termometrach jutro nawet do 26 stopni w południowej Polsce. Za to ciśnienie będzie spadać. A teraz zwalniamy na S5 na odcinku między węzłami Korzeńsko-Żmigródek. Osobówka zderzyła się z ciężarówką, utrudnienia na jezdni w stronę Poznania.
5: Radio Złote Przeboje Karolina 91,2.

Panowie z zespołu Pet Shop Boys kiedyś przed laty wpadli na siebie przypadkowo w pewnym sklepie. Od słowa do słowa okazało się, że interesują ich te same rzeczy. No i zaczęli zmieniać muzycznie świat. Co może oznaczać, że jak ktoś wpada na ciebie w kolejce albo na zakupach, no to warto rozmawiać. Za chwilę Wilki w Radiu Złote Przeboje i Bohema. Wielki przebój początku lat 2000. A jeżeli chodzi o plany na dzisiejszy wtorkowy wieczór w programie Cała Muzyka, to na pewno możecie spodziewać się największych gwiazd. Proszę bardzo, Rod Stewart. Już za kilka minut przy okazji zdradzimy pewną tajemnicę.

0: Jennifer Lopez. Oczywiście sprawdzałem, jak wygląda jej Instagram. Powiem tylko tyle, wygląda pięknie, jak zwykle. Za moment Rod Stewart i jego wielki hit sprzed, no trudno w to uwierzyć, 50 lat. Sailing. Jakiś czas temu udało nam się z Rodem Stewartem porozmawiać, no i zapytałem go kiedyś, czy zastanawiał się, jak mogłaby się potoczyć jego kariera, gdyby nie muzyka. Co innego mógłby robić?
1: Nie mam pojęcia. Myślę, że jestem stworzony do śpiewania. Wyglądam jak rockowy wokalista. Kim innym mógłbym być? Ale pamiętam romantyczne chwile związane z graniem w piłkę, choć nie trwało to długo.
0: Gdyby Rod Stewart zaczynał karierę teraz, no to pewnie musiałby wystartować w programie typu Talent Show. Przy okazji, co sądzi o takich programach?
1: W swojej długiej karierze w muzycznym biznesie widziałem tylu ludzi, tyle talentów, które nie zostały odkryte lub nie odnalazły się w show biznesie. Myślę, że te programy to fantastyczny sposób, żeby zaistnieć. Jeden ich minus z psychologicznego punktu widzenia to to, że niektórzy uczestnicy nie przechodzą głosowania i po krótkim momencie sławy następnego dnia wracają do normalności. Potrafię sobie wyobrazić, jak to boli. I to jedyny minus. Poza tym jestem wielkim fanem tych programów, chociaż nie oglądam ich zbyt często.
0: Rod Stewart. No to słuchamy w takim razie. Sailing już teraz. Radio Złote Przeboje.

0: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
1: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Kiedy stres zagłusza Twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
3: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
4: W Polsce jest ponad 8 tysięcy lombardów, ale jest ten jeden wyjątkowy, który ma tyle historii, co cała Twoja okolica. Lombard Życie pod zastaw od poniedziałku do piątku o 19 tylko w Pulsie.
5: Zapraszam, Zbyszek Buczkowski.
6: Możesz patrzeć z daleka, albo podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam, Małgorzata Rozenek-Majdan.
7: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
8: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Najlepszy festiwal gier planszowych w Spodku już 19 i 20 września. Nowości wydawnicze, promocje i wyprzedaże, olbrzymi Games Room oraz setki gier do wyboru. 19 i 20 września zabierz rodzinę i przyjaciół na planszówki w Spodku. Zaprasza organizator Ludiversum i współgospodarz wydarzenia Miasto Katowice.
10: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
11: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
10: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
11: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
12: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
13: Katowice, stolicą debaty o przyszłości przemysłu. Już w październiku. Forum Nowego Przemysłu. Konferencja Przemysłu dla Obronności. Targi obrabiarek, narzędzi i technologii obróbki Tulex oraz wydarzenie branży spawalniczej Expo Welding. W programie konkurencyjność polskiego przemysłu. Sektor obronny w obliczu nowych wyzwań. Local content w produkcji przemysłowej. Zapraszamy specjalistów, decydentów, inżynierów. Wszystko o przemyśle i obronności. 13-15 października w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach.
14: Kategoria trawienie.
15: Po jednej nutce.
14: Ciężko na żołądku.
15: A teraz?
14: Uczucie pełności.
15: Dobrze, i ostatni.
14: Gazy.
15: Świetnie, a co można na to zaradzić?
14: Najlepiej zastosować Trawisto.
16: Suplement diety Trawisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Trawisto i trawisz to. Aflofarm.
17: Poznaj Jurę pełną energii. Od 18 do 20 września weź udział w Juromanii, święcie Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Ładuj akumulatory i poczuj wciągającą moc atrakcji. Widowiska plenerowe, koncerty, wycieczki, pokazy historyczne, warsztaty kreatywne. To wszystko i o wiele więcej czeka na Ciebie w ponad 50 lokalizacjach między Krakowem a Częstochową. Sprawdź program na juromania.pl i zaplanuj energetyczny weekend pełen atrakcji. Na Juromanię zapraszają marszałkowie województw śląskiego i małopolskiego. Sponsorem wydarzenia jest Tauro.
18: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i, co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
19: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
14: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg z kłobu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
8: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale
20: ale że to tak dla mnie?
21: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
22: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
23: Włączamy niskie ceny.
24: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
25: Reklama.
26: Wtorkowy wieczór przed nami, właśnie minęła 19. Za chwilę sprawdzimy pogodę, no a teraz czas już na wiadomości sportowe.
27: Sport w 30 sekund.
28: Błażej Kulesza, zapraszam. Znamy komplet uczestników drugiej rundy piłkarskiego Pucharu Polski. Polonia Bytom wygrała z drugą drużyną Widzewa Łódź 2-1. Losowanie par 1/16 finału odbędzie się w czwartek. W tym gronie są aż dwa kluby trzecioligowe, Siarka Tarnobrzeg oraz Polonia Środa Wielkopolska. Międzynarodowa Federacja Lekkiej Atletyki poinformowała, że w 2029 roku Mistrzostwa Świata odbędą się w Nairobi. Stolica Kenii będzie więc pierwszym afrykańskim gospodarzem imprezy tej rangi. Wygrała rywalizację z Londynem, Rzymem oraz Monachium.
26: Pogoda. Jutro w dzień może popadać w zachodniej części kraju, poza tym dość pogodnie, no i ciepło. Od 20 stopni w Suwałkach do 26 na południu. W nocy będzie dość pogodnie, jeżeli popada to tylko nad ranem i tylko na zachodzie województwa zachodniopomorskiego. Od 7 stopni na wschodzie do 16 na krańcach zachodnich. 26 stopni jutro na południu. Nie ma co kręcić nosem, nie ma co narzekać. Pogoda w większości miejsc wyjątkowo dopisuje. Dopisują również największe przeboje lat 80. i 90. Usłyszycie je tylko w jednym miejscu. U nas w Radiu Złote Przeboje. Za chwilę Sophie B. Hawkins. Będę miał też coś dla fanów zespołu Whitesnake. A teraz piosenka, która mimo, że liczy sobie już ponad 35 lat, wciąż jest aktualna. Chłopcy z Plasu Roni.

Radiu Złote Przeboje pięknie. Za chwilę Sophie B. Hawkins. Z ciekawości sprawdziłem, co u niej słychać na Instagramie. No i powiem szczerze, biorąc pod uwagę, że za niecałe 2 miesiące kończy 61 lat, no to absolutnie tego po niej nie widać. Jak to ktoś ładnie powiedział, rób to, co lubisz, a będziesz wiecznie młodym. Sophie B. Hawkins, tak swoją drogą to ciekawe, jak potoczyłaby się jej kariera, gdyby nie to, że została wyrzucona z zespołu Briana Ferry'ego, gdzie grała na perkusji. Chemii chyba nie było, więc postanowili się rozstać, co zresztą wszystkim na dobre wyszło.

Belinda Carlisle w Radiu Złote Przeboje. No pamiętam jej dramatyczne wpisy na Facebooku, kiedy to musiała kilka lat temu odwołać trasę koncertową. To ze względu na COVID. COVID przeminął, ponownie przygotowywała się do koncertowania, no i przydarzyła się jej niestety operacja kolana. No i znowu musiała odwołać koncerty. Ale też pamiętam pierwsze wpisy po operacji, po rehabilitacji, kiedy stwierdziła, że czuje się jak nowonarodzona i wraca do koncertowania. No tak to już jest, nasze ulubione gwiazdy zaczynają stosować części zamienne, mówię o kolanie. Wszystkich nas to prędzej czy później czeka. Kwadrans po 19 już za nami, wtorkowy wieczór w programie Cała Muzyka przed nami. Mam jeszcze dzisiaj dla was w zanadrzu m.in. Bonnie Tyler. No a teraz utwór, który pamiętam, kiedy po raz pierwszy usłyszałem przed laty, aż się zatrzymałem i stwierdziłem, ależ to jest dobre. No i jest dobre do dzisiaj. Whitesnake.

0: Virtual Insanity i Jamiroquai w Radiu Złote Przeboje. No proszę bardzo, połowa lat 90., a utwór, jak żeby inaczej, proroczy, no bo opowiada o zagrożeniach związanych z rozwojem technologii, utracie kontaktu z naturą oraz świecie, w którym ludzie tracą kontrolę na rzecz sztucznej rzeczywistości. No i coś mi się wydaje, że takich właśnie czasów powoli dożywamy.
1: Autopromocja.
2: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
3: Przed nadchodzącą jesienią bierzemy pod lupę suplementy diety.
2: Odpowiemy na pytanie, kto i w jakich sytuacjach powinien je przyjmować.
3: Przypomnimy kilka ważnych zasad związanych z braniem suplementów diety.
2: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Słuchaj już jutro po 10:00 i dowiedz się.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Orły oszczędzania są zawsze na plusie.
5: Bo teraz w Auchan przy zakupie wybranych serów żółtych marki Auchan

0: moje, to kupuję. Także online.
1: Od 30 lat.
2: Na rześki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
3: Pani Barbaro, a gdzie kupić mam?
4: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
3: No dobrze, a taki fajny prezent...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
4: Na mediaexpert.pl.
5: Włączamy niskie ceny.
6: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
7: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
6: TravistoFast i Travisto.
7: Aflofarm.
3: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
4: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
3: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
4: Ach, ci panowie z Media Expert.
3: Prawda?
8: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g na 5 ml Neozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
11: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
12: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
13: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
14: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
13: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
15: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
16: Odśwież mieszkanie z Jesk. Świetne oferty. Już teraz rabat do 60% na wybrane meble. Oferta ważna od 9 do 27 września. Jesk. Scandinavian Sleeping and Living.
17: Zobacz, Stasiu, sokół.
18: Gdzie? Nie widzę.
17: No tam, patrz.
18: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
17: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
19: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
18: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrósł.

0: Forum Nowego Przemysłu. Konferencja Przemysł dla Obronności. Targi obrabiarek, narzędzi i technologii obróbki Tulex oraz wydarzenie branży spawalniczej Expo Welding. W programie konkurencyjność polskiego przemysłu. Sektor obronny w obliczu nowych wyzwań. Local content w produkcji przemysłowej. Zapraszamy specjalistów, decydentów, inżynierów. Wszystko o przemyśle i obronności. 13-15 października w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach.
1: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
2: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Reklama.

zespół Backstreet Boys w Radiu Złote Przeboje. Zaglądałem do ich terminarza koncertowego, no i grają. Nie inaczej jest z innym legendarnym boys bandem, czyli Take That. Niedawno widzieliśmy ich w Polsce, co więcej z nowościami, no i tak mi się wydaje, że o tych nowościach spróbujemy z zespołem Take That porozmawiać już za niedługo. Na razie nic więcej nie powiem. A skoro już o terminarzach koncertowych mowa, no to teraz zespół, który na scenie jest od czasu

niepamiętnych. No i intensywnie zdarza im się koncertować do dzisiaj. Skąd oni na to biorą siłę, tego powiem szczerze, nie wiem, ale na scenie jest moc. Dżem.

0: Salt and Pepa w Radiu Złote przeboje pięknie. Jeszcze przed 20, przed naszą radiową strefą gości pojawi się m.in. niezapomniana Bonnie Tyler. No, pamiętam, jak to niedawno zaglądałem do jej licznych wywiadów. No i w jednym z wywiadów przyznała, że będąc małą dziewczynką, zamykała się z płytami w swoim pokoju i śpiewała do szczotki do włosów. No, jak się okazuje, większość artystów tak robiła. Kiedyś podobną historię opowiedziała mi Edyta Bartosiewicz. Jak to u niej było?
1: Pamiętam, że miałam bardzo długi okres fascynacji Abbą. Ja byłam ta czarna, Anna Frid Lyngstad. Ja śpiewałam wszystkie i wiesz, moja koszanka była blondynką, ona była Anetą Falckok. I wiesz, po szkole spotykałyśmy się u niej, bo ona miała właśnie te płyty, gramofon. Byliśmy w pierwszej, drugiej klasie.
0: Tyle Edyta Bartosiewicz. Okazuje się, że Łukasz Zagrobelny też pomyślał o śpiewaniu podczas słuchania innych.
2: Poszedłem ze swoim kuzynem na koncert Uważaj Szyjki na Stevensa i powiem ci, że strasznie mi się podobało. Po prostu rock and roll, wiesz, on wtedy był bardzo żywotny. Wtedy mi się zaczęło bardzo podobać instytucja pod tytułem scena, występowanie na scenie. A ponieważ wtedy już miałem taką, wiesz, początkową zajawkę, gdzie były tam jakieś dezodorantu, czy tam do skakaneczki sobie pośpiewać, to sobie myślałem, kurde, chciałbym tak kiedyś. No i co? I się udało.
0: Tyle Łukasz Zagrobelny. Wtorkowa cała muzyka w Radiu Złote przeboje na teraz obiecana Bonnie Tyler. Słuchamy.

0: Mall Szlak zaczyna się na Allegro. Górski weekend czy jesienny spacer z psem? Postaw na komfort. Softshelle, polary, bielizna termoaktywna i buty trekkingowe od The North Face, Columbia, Regatta, Brubeck i Adidas. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
1: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Katowice, stolicą debaty o przyszłości przemysłu. Już w październiku Forum Nowego Przemysłu. Konferencja Przemysłu dla Obronności. Targi obrabiarek, narzędzi i technologii obróbki Tulex oraz wydarzenie branży spawalniczej Expo Welding. W programie konkurencyjność polskiego przemysłu. Sektor obronny w obliczu nowych wyzwań. Local content w produkcji przemysłowej. Zapraszamy specjalistów, decydentów, inżynierów. Wszystko o przemyśle i obronności. 13-15 października w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach.
2: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
3: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
7: Mamy niskie ceny.
8: Najlepszy festiwal gier planszowych w Spodku już 19 i 20 września. Nowości wydawnicze, promocje i wyprzedaże, olbrzymi Games Room oraz setki gier do wyboru. 19 i 20 września zabierz rodzinę i przyjaciół na planszówki w Spodku. Zaprasza organizator Ludiversum i współgospodarz wydarzenia Miasto Katowice.
9: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
10: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
9: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
10: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
11: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
12: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Co za dzień.
13: Co się stało?
14: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
13: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
14: Meliski?
13: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
14: Czyli to takie pastylki antystresowe?
13: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
14: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
13: Na mnie i na Meliski.
15: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
16: One wiedzą, że sklepy zoologiczne Ale Animale oferują super produkty w najlepszych cenach w mieście. Monoproteinowa mokra karma dla psów Ozzy One Protein 200 i 400 gramów od 6,49. Mokre karmy dla kotów w saszetkach Ollo 85 gramów 3+1 gratis. Kości z szynki włoskiej Macet 2 sztuki 6,99. Mokre karmy dla kotów w saszetkach Superbenek Professional Line 100 gramów złoty 99. Tylko do 15 września znajdź swój sklep na aleanimale.pl. Ale Animale, polskie sklepy zoologiczne.
17: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
18: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g/5 ml Neozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
19: Reklama. Wygląda na to, że dzisiaj w programie Cała Muzyka same dobre wiadomości. Już 18 września, czyli w najbliższy piątek, fantastyczne muzyczne spotkanie z Beatą Kozidrak. Koncert pod chyba wszystko mówiącym tytułem Ostatni wieczór lata. Beata Kozidrak Unplugged. Pierwsza dobra wiadomość jest taka, że tych koncertów będzie więcej. Druga dobra wiadomość jest taka, że za chwilę z Beatą Kozidrak porozmawiamy.

0: Moi drodzy, dzisiaj w Radiu Złote Przeboje, nie bójmy się tego określenia, kobieta legenda. Nie wiem, jak reagujesz na takie określenia. Beata Kozidrak, dobry wieczór.
1: Dobry wieczór, witam.
0: Ja trochę celowo użyłem takiego określenia, bo...
1: Ja już tyle określeń nie słyszałam na swój temat.
0: To ja wyjaśnię, dlaczego użyłem takiego określenia, bo artyści bardzo różnie na to słowo reagują. Krzysztof Krawczyk, z którym kiedyś rozmawiałem, powiedział: Tomek, daj spokój. Maryla Rodowicz po chwili wahania przyznała: jak nie ja, to kto? A Romuald Lipko bardzo roztropnie przyznał, że jak ktoś długo jest na scenie, to automatycznie staje się legendą. Jak to jest w przypadku Beaty Kozidrak?
1: Ja myślę, że to trzeba odbierać w taki pozytywny sposób, bo legenda to znaczy, że artysta już bardzo dużo rzeczy zrobił w show biznesie, prawda? Jest legendą, bo mnóstwo przebojów nagrał, mnóstwo koncertów, zaznaczył się. I myślę, że z tego powodu mogę być nazywana legendą, no ale jestem, powiedzmy, żywą legendą, która nagrała mnóstwo płyt, przebojów, które ukształtowały pokolenia w tym kraju, ale cały czas nagrywam i to są nowe produkcje moje solowe, więc muzyka cały czas jest dla mnie, jest moją przestrzenią życia mojego, moją pasją, czy to będą płyty z Bajmem, czy moje solowe, więc pokazuję wam i sobie również, że to cały czas jest pasja i nie mogę bez muzyki żyć.
0: Pewnie będziemy podróżować przez wszystkie te lata. Powiem szczerze, że to jest coś, w co trudno mi uwierzyć, bo jesteście na scenie no prawie tyle, ile ja żyję. Do czego ja zmierzam? Czy nie działa na ciebie albo na zespół paraliżująco trochę świadomość, że niektórzy fani słuchają was całe swoje życie?
1: No to chyba pięknie. Przychodzą pokolenia na nasze koncerty. Młode bardzo pokolenie, ale nie tylko, bo takich mam odbiorców, jeśli chodzi o płyty solowe. Wiesz co, ja nie rozgraniczam, nie dzielę ludzi. Boże, jeśli ktoś chce przyjść na mój koncert, chce kupić płytę Bajmu, chce kupić płytę moją solową, to po prostu kupuje i przychodzi na nasze koncerty, kupuje bilety. Więc ja się tylko mogę cieszyć. To nie jest paraliżujące dla mnie.
0: Cieszymy się. Muzyka oczywiście łączy pokolenia. No dobrze, wracamy do rzeczywistości. Beata Kozidrak, 4 płyty solowe. Porozmawiajmy o tej ostatniej, bo jak dziś przeczytałem, że to jest najbardziej osobisty album. Ja pamiętam, rozmawiałem z Andrzejem Piasecznym, który przyznał, że w jego życiu musi się coś zdarzyć, żeby w ogóle pomyślał o tworzeniu. Co zdarzyło się w życiu Beaty Kozidrak? Czy ta płyta jest jakimś bilansem?
1: Nie, nigdy sobie nie tworzę takich rachunków sumienia, bo nie wiem, co się wydarzy w moim życiu. Na pewno wydarzyło się coś takiego, że zdałam sobie sprawę, że to jest 7 lat od mojej solowej 3. płyty i wiesz, przyszedł moment oczywiście lansowania tej płyty i trasy koncertowej, ale później przyszedł moment, w którym musiałam się z moimi nowymi pomysłami podzielić ze sobą, publicznością. Po prostu to w mojej głowie dojrzewało, przepisywałam to wszystko i pomyślałam w pewnym momencie, muszę poszukać producentów, muszę poszukać młodych ludzi, którzy spełnią moje kolejne marzenie muzyczne i wspólnie stworzymy ten obraz nowej płyty. I tak się stało. Mhm. Jestem bardzo wdzięczna, bo poznałam kolejnych producentów, młode pokolenie powiedzmy, z którymi właśnie ta legenda, o której mówiłeś, może się świetnie porozumieć i wspólnie tworzyć, bawić się muzyką, wiesz, spełniać swoje marzenia, bo oni również, myślę tu o Arku i o Mariuszu Obijalskim, z którym mogliśmy spełniać nasze wspólne marzenia i to jest fajne. Oni współpracując z taką wokalistką, jaką jestem ja, a ja z młodymi ludźmi, którzy wiedzą, co jest w tej chwili aktualne, po prostu wiedziałam, że zaaranżują i wspólnie wyprodukujemy piękną, nowoczesną płytę.
0: Beata Kozidrak dzisiaj w Radiu Złote Przeboje. Na pewno też połapiemy się za słówka, bo bardzo ładny cytat znalazłem. Im jestem starsza, tym bardziej doceniam to, co dało mi życie, jak dużo mam. Czy to oznacza, że dawniej niekoniecznie tak było?
1: No wiesz, to jest taka konkluzja. Życie ucieka. Myślę, że trzeba się cieszyć każdym dniem, powiedzmy. No, czasami to nie jest łatwe. Niemniej im człowiek jest starszy, to zdaje sobie z tego sprawę, że tak szybko coś tracimy. I fajnie jest właśnie mieć taką przestrzeń, żeby można było jeszcze coś zrobić, cieszyć się, w moim przypadku muzyką, ale też wiesz, czym człowiek jest starszy, no wiesz, dużo tracisz wokół siebie, dużo ludzi, z którymi byłeś, przeżywałeś swoje życie i zdajesz sobie z tego sprawę, że to jest nieuniknione, prawda, odejście, samotność w wielu przypadkach. Chciałam tutaj w warstwie tekstowej nie tylko o tym mówić, nie, bo ta płyta, myślę, jest bardzo w sumie taneczna, ale niemniej jeśli chodzi o wiele tekstów, to mówię o tym, że nie można się wszystkim przejmować, żeby patrzeć na życie, otwierać je codziennie jak nową kartkę papieru, książki i mówić: no, fajnie, nawet tak nie świeci słońce, a tak dzisiaj pogoda jest taka, a nie inna. To jednak to życie się toczy i mamy dla kogo żyć i to jest naprawdę fajne, że nie można się cały czas przejmować tym, co mówią o nas ludzie, nie znając nas wielokrotnie.
0: Dzisiaj znane i nieznane oblicza Beaty Kozidrak, która jest gościem programu Cała Muzyka. Jeszcze się nie rozstajemy, zostańcie koniecznie z nami.
2: Radio Złote Przeboje Karolina.

0: To program Cała Muzyka. Dzisiaj wśród gości Radia Złote Przeboje Beata Kozidrak. A propos legend, no to pamiętam, rozmawiałem z Urszulą jakiś czas temu. No i Urszula stwierdziła, że nie ma problemu ze słuchaniem samej siebie sprzed lat. Natomiast jak widzi teledyski sprzed na przykład 30 lat, to nie może na siebie patrzeć. Jak to jest u Beaty Kozidrak?
1: Jeśli chodzi o teledyski, niektóre powiedzmy, to tak, to śmiechu kupa, no, po prostu. Ale ja zawsze, wiesz co sobie myślę, no to była taka Beata, no po prostu Beata, która była na początku krnąbrna, chciała pokazać w tych czasach szarych, nijakich, siebie kolorową, nie wiem, inną, zadziorną, nie było stylistów, wiesz, trzeba było samemu zrobić makijaż, włosy,
0: nawet wokalnych.
1: Tak, nie, no niektóre to śmiesznie, a nie, po prostu ja się uczyłam. Ja się po prostu uczyłam z koncertu na koncert, z programu telewizyjnego, czy z Opola na kolejnym koncercie, gdzie mogłam się zobaczyć na przykład, że kamera w pewnym sensie coś tam zniekształca, że muszę inaczej, inny makijaż zastosować. No to uczyłam się, no po prostu. I w sumie się cieszę, bo stworzyłam siebie. Myślę, że nie ma drugiej takiej Beaty i daj Boże, żeby nie było. No, ktoś, wiesz, sama sobie zapracowałam na to. Jestem na tyle rozpoznawalną osobą, taki mój głos, czy teksty mojej piosenki, styl śpiewania, to stworzyłam sama.
0: Jedyna niepowtarzalna Beata Kozidrak dzisiaj w Radiu Złote Przeboje. Przeglądałem długą listę nagród i wyróżnień, jakie masz na koncie. Która z tych nagród jest najważniejsza? Bo tak się zastanawiam, jeżeli w latach 90. dostaje się nagrodę za całokształt twórczości, to co może być 30 lat później na przykład? Znaczy wiem co, nagroda pod tytułem Ikona Kultury. Czy jakoś segregujesz te nagrody? Która z nich jest najważniejsza?
1: Powiem szczerze, że... Kiedy już dla mnie jako, powiedzmy, młodej artystki osiągnęłam już dużo i wiedziałam, pokazałam w Polsce swoją skalę głosu, swoją drapieżność, swój styl, powiedzmy, to jeszcze wtedy nie dostawałam żadnych nagród i bardzo marzyłam, szczerze mówiąc, tak, bardzo marzyłam. Nie mogłam się doczekać, a kiedy to się już posypało i tych nagród było dużo, to one już nie miały jakby takiej rangi, takiej wagi. Dla mnie największą nagrodą jest to, że publiczność kupuje bilety i przychodzi na koncerty, że każda piosenka, każdy mój pomysł jakby nowej trasy koncertowej, nowej odsłony Beaty, czy solowej, czy tras koncertowych. Wiesz, to jest, po tylu latach wychodzisz na scenę i cokolwiek byś nie zrobił, tak jak w moim przypadku, to przychodzą ludzie, kupują bilety. Czy to był koncert o miłości walentynkowy w moim rodzinnym mieście w Lublinie, sprzedał się po prostu momentalnie i zagraliśmy dwa piękne koncerty, gdzie Beata była inna. I zespół był inny i zaprosiliśmy gości. Totalnie inna temperatura koncertowa, a później ruszyliśmy w trasę typowo rockową i przychodzą tłumy, więc to jest dla mnie nagroda. Cóż, jaką większą mogę sobie wyobrazić i to, że cały czas ta muzyka jest dla mnie ciągle taką przestrzenią, w której mogę działać. Nie wiem, co się wydarzy za kilka lat. Oczywiście daj Boże, żeby było zdrowie, ale muzycznie nie wiadomo, wiesz, na co będę miała ochotę, na jaką muzykę, co będę chciała zaśpiewać, co wam przekazać. Nie wiem. I to jest piękne.
0: Mhm. No to czekamy w takim razie. Teraz pogadajmy o książce Beata Gorąca Krew, bo pamiętam, jak kilka lat temu wspomniana już dzisiaj Urszula zarzekała się, że nie napisze biografii, nie ma na to ochoty. No i biografia jest. Czy jeżeli chodzi o twoją książkę, czy w jej przypadku też walczyłaś ze sobą, czy wiedziałaś gdzieś tam od początku podskórnie, że ona kiedyś powstanie?
1: Ja od razu sprostuję, to nie jest moja autobiografia, to jest książka biograficzna.
0: Tak, tak, tak.
1: Przecież to nie jest cała moja biografia. Ja jakby ten rok mojego rozwodu jakby ujęłam w takiej formie, że wspominam momenty swojego życia, żebyście wiedzieli na przykład, dlaczego Beata taka była, jak to się, jaki się zmieniał charakter, jaka była wcześniej moimi oczami, kimś, kto, wiesz, wymyśla jakieś głupoty i to nie jest prawdziwe, tylko to jestem ja. Na biografię może jeszcze przyjdzie taki moment. nie o wszystkim i chciała może napisać, wiesz, to nie o to chodzi. Był po prostu taki pomysł, a pomysł się wziął z prostego powodu. Nastąpił stan, nastąpiła pandemia i byłam z moim facetem troszeczkę jakby odizolowana, tak jak zresztą wszyscy, nawet do lasu nie mogliśmy chodzić. Wiesz, ugotowałam, co miałam ugotować, upiekłam ciasto, które mi się udawało, wiesz, zaczęłam czytać, zaczęłam oglądać coś, no i mi się sobie ja tego nie wytrzymam, tak, ile to będzie trwało, więc gdzieś tam w głowie jakiś zarys mi się pojawił, że mogłabym właśnie taką książkę biograficzną napisać. Zasiadłam, wzięłam tablet i zaczęłam pisać. No w ogóle nie przypuszczałam, że dam radę. Naprawdę. Pisanie to było, oczywiście pisanie, no teksty i tak dalej, no to sprawia mi zawsze wielką radość. No ale nie przypuszczałam, że dam sobie radę z literaturą, powiedzmy. Pierwsze strony, jakiś taki zamysł przeczytałam swoim bliskim, moim córkom i one były w szoku. Mamo, to jest super pomysł, po prostu pisz dalej. Boże, my nie możemy się doczekać, co będzie dalej. Oho, jak moim wymagającym córkom się to podoba, no to idę w to.
0: No, ja powiem szczerze, też nie mogę się doczekać tego, co będzie dalej. Beata Kozidrak dzisiaj wśród gości programu Cała Muzyka. Jeszcze się nie rozstajemy, zostańcie koniecznie z nami.
2: Radio Złote Przeboje Karolina 91

0: autopromocja.
1: Radiowa Pracownia Badania Opinii prosi o wsparcie. Włącz Radio Złote Przeboje i pomóż porannej ekipie znaleźć odpowiedź na nurtujące pytania.
2: Jutro Światowy Dzień Fryzjera, a wiadomo, że na fotelu u fryzjera dowiesz się rzeczy, jakich nie dowiesz się nigdzie indziej. No i jutro będzie o rozmowach podczas strzyżenia.
1: Pamiętaj, nie ma złych odpowiedzi. Zamiast oceniania zapewniamy dużą dawkę śmiechu oraz największych przebojów lat 80. i 90., które wszyscy kochamy. Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
4: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
5: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg skłubu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
6: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila. Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
7: Zobacz, Stasiu, soku.
8: Gdzie? Nie widzę.
7: No tam, patrz.
8: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
7: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
9: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
8: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
9: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
10: Poznaj Jurę pełną energii. Od 18 do 20 września weź udział w Juromanii, święcie Jury krakowsko-częstochowskiej. Ładuj akumulatory i poczuj wciągającą moc atrakcji. Widowiska plenerowe, koncerty, wycieczki, pokazy historyczne, warsztaty kreatywne. To wszystko i o wielę więcej czeka na ciebie w ponad 50 lokalizacjach między Krakowem a Częstochową. Sprawdź program na juromania.pl i zaplanuj energetyczny weekend pełen atrakcji. Na Juromanię zapraszają marszałkowie województw śląskiego i małopolskiego. Sponsorem wydarzenia jest Tauro.
11: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
12: Halo, ho, ho, ho, tu Mikołaj. W grudniu będę w Jura Parku Krasieniów. Mam prezenty dla dzieci, świąteczne warsztaty, a elfy coś pysznego ugotują. Rezerwujcie z najlepszą ceną tylko do końca września. Aha, nie możecie przyjechać? Ho, ho, ho. To tu ptozaury przyjadą do waszego przedszkola. Czekają na zaproszenie. Juraparkkrasiejów.pl.
13: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neosine Forte. Neosine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neosine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
14: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g/5 ml inozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
15: One wiedzą, że sklepy zoologiczne Ale Animale oferują super produkty w najlepszych cenach w mieście. Nadziewane kości do rzucia dla psów Azanki od 6,99. Karmy dla królików i kawi domowych Biofit Royal One 1,5 kg 39,99. Bentonitowe żwirki dla kotów Superbenek Compact lub Standard Lavenda 2x10 litrów za 65 zł. Sucha karma dla psów Folk 30,99 za kilogram. Tylko do 15 września znajdź swój sklep na aleanimale.pl. Ale Animale. Polskie sklepy zoologiczne.
16: A to zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj Maxicortan. Maxicortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. Maxicortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
17: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
18: Katowice, stolicą debaty o przyszłości przemysłu. Już w październiku Forum Nowego Przemysłu. Konferencja Przemysłu dla Obronności. Targi obrabiarek, narzędzi i technologii obróbki Tulex oraz wydarzenie branży spawalniczej Expo Welding. W programie konkurencyjność polskiego przemysłu. Sektor obronny w obliczu nowych wyzwań. Local content w produkcji przemysłowej. Zapraszamy specjalistów, decydentów, inżynierów. W

0: posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam, Małgorzata Rozenek-Majdan.
1: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
2: Desnoran?
1: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
2: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
3: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
1: Jak?
2: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
4: Po Desnoranie znika chrapanie.
3: Aflofarm.
5: Reklama.

0: dzisiaj wieczór legend w Radiu Złote Przeboje, Beata Kozidrak w naszym studiu. Jak dziś przeczytałem, że ostatnia płyta zatytułowana 4B od Beaty dla Beaty, no to właśnie był prezent dla samej siebie. Jak to było?
1: Wiesz co, każda płyta jest jakby prezentem, bo tak jak wcześniej ci napotknęłam, że ja nie mogę długo wytrzymać. No, te pomysły, że ja jestem, ja piszę dla siebie.

0: tak? I pisanie to jest też taki rodzaj pokazania siebie, pokazania swojej duszy, tego momentu, w którym obecnie jestem. I ja nie umiem tego gdzieś tam, wiesz, sobie pisać i ukrywać. Po prostu miałam dyktafon albo kartkę i zapisywałam. I to się wszystko tworzyło, to pęczniało jakby we mnie, więc ten moment musiał nastąpić. I pokazałam, tak, patrzcie, teraz jestem tą Beatą. I mogę się z wami podzielić tekstami, jaka jestem w obecną chwilę, bo pewnie za rok, dwa już będę inną Beatą. Mm. Jak każdy z nas przecież się zmienia. Nasze życie się zmienia, tak jak wcześniej też mówiłam o tym. Otoczenie nam się zmienia, prawda? Ludzie przychodzą, odchodzą. Ale ważne jest, że się ma też odbiorców, wiesz, że czy stworzę właśnie taką trasę koncertową, czy napiszę taką, czy książkę, czy nagram płytę. To moi fani i nie tylko przecież są ze mną i mówią, Beata, nie zmieniaj się, my czekamy, zaskakuj nas. Czym jeszcze nas zaskoczysz? No i to jest też fajne, ja sama siebie zaskakuję.
1: Płyta faktycznie jest zaskakująca, bo tak, wspominaliśmy już, że w warstwie lirycznej jest bardzo szczera, najszczersza chyba. W warstwie muzycznej z kolei, jak to przeczytałem, to będzie cytat, każda piosenka wpisuje się w obecne trendy. I tak się zastanawiam, czy Beata Kozidrek podsłuchuje młode muzyczne pokolenie? Pytam, bo Robert Gawliński, z którym rozmawiałem, ostatnio przyznał, że lubi sobie wrzucić od czasu do czasu jakąś hip-hopową płytę. A Beata Kozidrek kogo podsłuchuje?
0: Ja nie podsłuchuję, po prostu, wiesz, ja jestem na bieżąco. Ale też nie... To nie do końca jest tak, że ja coś takiego powiedziałam, że każda płyta chcę, żeby była nowoczesna. Jak weszłam, wiesz, do studia Arka i Mariusza, z młodymi producentami, to ja wiedziałam, że czego ja chcę. Mhm. Tylko, że każda piosenka jest, powiedzmy, trochę inna. Mimo, że tam śpiewam ja, prawda? Ale tak jak mówiłam, inne tonacje, inna wrażliwość, inny pomysł, prawda? Bo przecież masz tam i tango, na bazie tanga, na bazie kubańskich rytmów jest fragment samplowany z artysty, który śpiewał w okresie międzywojennym. Tak to sobie po prostu wyobrażaliśmy, wiesz, żeby każda piosenka miała jakiś charakter, żeby nie była tak po prostu taką kolejną piosenką na płycie. Czasami tak jest, prawda, że słuchasz płyty i myślisz, no ta i ta piosenka, tak? No może ta. A ja chciałam, żebyście posłuchali od początku, od Frajera, Gambit, poprzez po prostu na końcu przepiękną balladę, żebyście posłuchali całości i sobie wtedy wybrali. A może nawet za pierwszym razem te piosenki, które wam się spodobały, to odejdą jakby troszeczkę na bok, a posłuchacie, o, ta piosenka jeszcze, o, ta jest fajna. To jest coś fajnego. Coś znalazłem, tak? Dla siebie znalazłam. Po to się tworzy, wiesz. Ja nie spędzam 10 minut w studiu, tylko kiedy przyjeżdżałam na 11-12, to kończyliśmy. No nie patrzyłam, która jest godzina. Po prostu pracowaliśmy w studio.
1: Piękna płyta. Mam nadzieję, że tą płytą wrócimy trochę do czasów, zdaniem niektórych, minionych, kiedy faktycznie kupowało się całe płyty, nie poszczególne single, i słuchało się płyty od początku do końca. Ja przesłuchałem i powiem szczerze, to tango zwłaszcza w pewnym momencie mnie zaskoczyło. Także płyta jest naprawdę pełna niespodzianek.
2: Pełny niespodzianek są również zawsze koncerty zarówno Beaty Kozidrak, jak i zespołu Bajm.
1: Zastanawiam się, bo tych koncertów w trakcie całej twojej kariery pewnie było kilka tysięcy albo kilkanaście. Czy publiczność w różnych regionach naszego kraju różni się od siebie? Mówię o reakcjach.
0: Wiesz, to zależy, jaka to jest trasa, ale wiesz, ja nie jestem artystą, który po prostu jest nijaki albo dopiero startuje. Jestem, każdy wie, idzie na Beatę czy Bajm, to wie, kim jestem, co sobą reprezentuję. Ja mogę ich tylko zaskoczyć charakterem trasy, prawda?
2: No i dlatego warto zaglądać do terminarza koncertowego zarówno Beaty Kozidrak, jak i zespołu Bajm. Beata Kozidrak dzisiaj wśród gości programu Cała Muzyka.
3: Radio Złote Przeboje Karolina 91,2 FM.

0: program Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje. Dzisiaj wśród gości Beata Kozidrak. Ja muszę cię zapytać o jedną rzecz. Czy ciebie nie uderza czasami świadomość, że piosenki, które powstały w latach 80. ponownie są aktualne? No, przykład Pierwszy z brzegu, Ściany mają uszy albo Zamki na piasku.
1: Na pewno to są piosenki, a przede wszystkim teksty ponadczasowe. Nikt z nas nie, mówię, twórców, tekściarzy, nie myśli, co będzie za ileś tam lat, prawda? Ale powiedzmy sobie szczerze, że takich piosenek ponadczasowych nie jest dużo. Nie jest dużo artystów, którzy mają, posiadają takie cuda, powiedzmy. Bo to jest właśnie, bo to jest to. Czy to jest tak Sting, o którym mówiliśmy, czy artysta z tak dużym dorobkiem, mają takie przeboje, które są absolutnie ponadczasowe i wzbudzają zachwyt młodego pokolenia. A jak my sobie tam skroimy rzeczywistość i w jaki sposób ona, wiesz, pasuje, to każdy z nas to ocenia. I po prostu my jesteśmy artystami. My wchodzimy na koncert i przede wszystkim chcemy wywołać emocje pewne, prawda? Bo to tego, po to jest muzyka.
0: Beata Kozidrak, legenda, ikona polskiej muzyki na scenie ponad 40 lat. Wy jako zespół chyba doskonale wykorzystaliście przemiany, które miały miejsce w naszym kraju. Nie wiem, gospodarki centralnie sterowanej pięknie przeskoczyliście do tej rynkowej. Czy to było szczęście? Jak na to patrzysz po latach? Bo wiele zespołów przepadło z kretesem.
1: No tak, mogę powiedzieć, że rzeczywiście to był dla nas bardzo czas tego przejścia. Rzeczywiście był silny, mogę powiedzieć, bo tak przyszliśmy, prawda, płytą Biała Armia, która była jakby kojarzona, mówię o tej piosence, kojarzona z czasami tego przełomu. Cała płyta, wydaje mi się, jak na tamte czasy, była bardzo mocna i spowodowała, że w tej nowej, powiedzmy, Polsce się bardzo zespół odnalazł. Ja również nagrywałam kolejne płyty. Graliśmy już koncerty, które dawały nam większą, powiedzmy, satysfakcję finansową, no bo w tych czasach 80. to były stawki, kiedy za każdy koncert jakaś tam stawka.
0: Stawka ministerialna.
1: Ministerialna. Jeszcze były kiedyś przecież egzaminy, trzeba było, jak już byliśmy naprawdę znanymi artystami, to nie wiem, trzeba było pokazać, że się potrafisz śpiewać po prostu. Nie, no takie czasy były, no teraz się możemy śmiać, abyśmy się nie śmiali. Już więcej. Więc myśmy przeszli rzeczywiście bardzo fajny etap. Jakość tych koncertów była zupełnie inna. Pieniądze za te koncerty były inne. Nie musiałam grać trzech koncertów w jednym dniu. Mogłam wtedy, wiesz, myśleć o koncertach już w inny sposób, mając więcej czasu, mając też więcej czasu dla mojej rodziny. Ale tak, wiesz, to pięknie też prowadził mój były mąż, powiedzmy, ale cały czas menadżer zespołu Bajman, J. Pietras, który naprawdę przez tyle lat bardzo mądrze prowadził zespół muzyków, którzy naprawdę mają różne charaktery i wszystko to trzymać w ryzach, żeby się to nie rozpadło, bo przecież wiele zespołów czy składów zespołu się po prostu rozpadły i a my jesteśmy, byliśmy. W tym roku zespół BAM, czyli Krzysztof, perkusista, gitarzysta basowy, drugi gitarzysta, no Maria była w 2003 roku, doszła, 30 lat już będzie w tym składzie. Więc to jest też wielki sukces, że przeszliśmy taki okres czasu i bardzo szczęśliwy dla zespołu, bo przecież później kolejne płyty, Szklanka Wody i tak dalej, i tak dalej. I znowu ten Bajm i ta Beata gdzieś tam, wiesz, szliśmy do góry, ale w naszym kraju sufit jest jeden, nie? I tak dochodziliśmy do tego kilka razy w ciągu tego czasu, grając mnóstwo fantastycznych koncertów i mogliśmy podzielić się tymi piosenkami i one to jest chyba według mnie najważniejsze, że te teksty śpiewane przeze mnie i grane przez moich chłopaków po prostu wzbudzały niesamowite emocje zawsze. I to jest też, myślę, taką wielką nagrodą dla nas.
0: Beata Kozidrek w Radiu Złote Przeboje. Kiedyś w jednym z wywiadów powiedziałaś, że scena to jest magia. Czy jak wychodzisz na scenę po raz kolejny po tylu latach, czy te emocje, które odczuwasz, są podobne do tych za pierwszym, drugim, trzecim razem? O ile je pamiętasz oczywiście.
1: Nie, to jest zupełnie coś innego. Nie, pierwsze to wiesz, to ja się cieszyłam, że coś mnie tak niesamowitego spotkało w życiu, że moje marzenia się spełniły, czy to było Opole, czy później kolejne występy, nie wiem, praca nad płytą, bo myśmy istnieli jako zespół 2 miesiące i tak naprawdę w Opolu odbył się taki absolutny debiut, myśmy nie mieli zaplecza żadnego, powiedzmy, już na pewno nie zaplecza repertuareowego, żebyśmy mogli po prostu wejść do studia i nagrać się cokolwiek, więc czekała nas dłuższy czas na pracę, na pozbieraniu materiału. Chłopcy mieli studia, ja miałam szkołę. I te pierwsze koncerty, tak jak chyba wcześniej mówiłam, ja się uczyłam siebie, ja się uczyłam, co to znaczy stanąć przed publicznością. No, Opole pokazało mi, że to jest moje miejsce, że ja sobie nie wyobrażam siebie w innym miejscu, że śpiewanie, tworzenie to jest właśnie... Znaczy magia dla mnie była magią to, że mnie się coś takiego przydarzyło. Bo ja ja nie myślałam o sukcesach, ja nie myślałam o sławie, o rozpoznawalności, o pieniądzach. To w ogóle były totalne, zupełnie inne odczucia. Bo tak często teraz jest, prawda, że zrobię coś głupiego, nie wiem, nagram jakiś filmik, będę znana, za chwilę się ustawię i wtedy tak nie było. Ta magia to się tak naprawdę rozwijała dopiero we mnie i w całej twórczości. Musiałam nagrać płyty, musiałam doświadczyć koncertów, musiałam poczuć, jakie emocje wywołuje.
0: Prawdziwa legenda, ikona muzyki, Beata Kozidrak. No, moglibyśmy rozmawiać godzinami. Pięknie dziękuję za to dzisiejsze spotkanie.
1: Dziękuję bardzo.
2: Radio Złote Przeboje Karolina 91,2 FM.

0: Zobacz, Stasiu, soku.
1: Gdzie? Nie widzę.
0: No tam, patrz.
1: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
0: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
2: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
1: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
2: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
3: Halo? Ho, ho, ho. Tu Mikołaj. W grudniu będę w Jura Parku Krasieniów. Mam prezenty dla dzieci, świąteczne warsztaty, a elfy coś pysznego ugotują. Rezerwujcie z najlepszą ceną tylko do końca września. Aha, nie możecie przyjechać? Ho, ho, ho. To tuptozaury przyjadą do waszego przedszkola. Czekają na zaproszenie. JuraParkKrasiejów.pl.
4: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
2: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Najlepszy festiwal gier planszowych w Spodku już 19 i 20 września. Nowości wydawnicze,

0: Radio Katowice.
1: Możesz patrzeć z daleka, albo podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam, Małgorzata Rozenek-Majdan. Reklama.
2: Czas już na kolejnych gości programu Cała Muzyka. Przed laty jego wielki przebój Kroplą deszczu bez wątpienia nuciła cała Polska. Oglądaliśmy go też w wielkim filmowym przeboju u boku Ani Przybylskiej i Bogusława Lindy. Sezon Naleszcza. O kim mowa? Gabriel Fleszar. Dzisiaj w naszym stałym cyklu Pewnego Razu w Muzyce zapraszam Was gorąco w imieniu Wojtka Babierczyka.

0: Gabriel Fleszar będzie specjalną gwiazdą tego wydania programu Pewnego Razu w Muzyce w Radiu Złote Przeboje. Jednak jego przygoda z muzyką rozpoczęła się od teatru.
1: Teatr to był taki pierwszy powiew zajmowania się sztuką bardziej profesjonalnie w moim życiu, bo uczestniczyłem w czymś, co się nazywało wtedy Klubem Gońca Teatralnego. W moim mieście rodzinnym w Legnicy powstała pierwsza, to był pierwszy ośrodek, w którym powstała taka idea. Idea była bardzo prosta, że przez zawodowych aktorów działających przy danym teatrze, przez tych zawodowych aktorów są prowadzone zajęcia, w których biorą udział młodzi, nastoletni ludzie, którzy są spragnieni kontaktu ze sztuką. I w ramach tych warsztatów teatralnych potem się wystawiało spektakle. Także ten goniec teatralny z Legnicy potem rozprzestrzenił się na całą Polskę. Tych ośrodków było kilkanaście. Teraz, z tego co wiem, została znowu tylko Legnica i chyba bodajże Olsztyn. Z wymiaru tego takiego dla nastolatków później były również grupy na przykład i dla seniorów. Moja mama przez jakiś czas chodziła na zajęcia gońca teatralnego. No a z tego gońca teatralnego na przykład z Legnicy wyszedł taki znany pan jak Tomek Kot. On był rocznikiem nade mną, że tak powiem, i był w grupie teatralnej, która była rok starsza ode mnie, od mojej. No jak widać, rzeczywiście była to jakaś tam taka kuźnia talentów. Parę osób, z którymi wtedy współpracowałem, do tej pory zajmuje się teatrem. Niektórzy bardziej profesjonalnie, niektórzy pokończyli szkoły filmowe, niektórzy szkoły teatralne. Także to była bardzo fajna przygoda i takie wprowadzenie do tego teatru też bardziej zawodowego, bo oprócz tego, że graliśmy na scenie amatorskiej, to występowaliśmy też wtedy też już w przedstawieniach tych profesjonalnych. To znaczy, byliśmy tam głównie statystami, no ale jednak kontakt z tym naprawdę profesjonalnym teatrem to było coś, co mogło zaczarować w tak młodym wieku człowieka. Mnie zaczarowało. Mogę powiedzieć, że w ogóle Teatr Legnicki brał duży udział w procesie kształtowania się mojej osobowości w tamtym czasie. Wtedy człowiek jest bardzo chłonny. I bardzo się cieszę, że mogłem tego doznać. Natomiast rzeczywiście od 12 roku życia myślałem już poważnie bo Goniec to była szkoła średnia, to było 17-18 lat, a od 12 roku życia myślałem o muzyce troszeczkę bardziej profesjonalnie. Dostałem wtedy gitarę na urodziny od rodziców. Ciągle w domu stoi fortepian, na którym grywam, kiedy tylko jestem. Naprawdę zabytek, bo prawie 160-letni instrument marki Bechstein, jeśli tutaj ktoś słucha tego, kto ma do czynienia z fortepianami, to wie, że to oprócz Steinwaya to jest najbardziej ceniona marka, także mamy taki w domu zabytek. I plunkałem sobie już jako małe dziecko, śpiewałem sobie już jako małe dziecko, kiedy dostałem gitarę akustyczną, zacząłem myśleć o tym bardziej poważnie. W szkole podstawowej były pierwsze jakieś koncerty, pierwsze zespoły. Ta scena profesjonalna zaczęła się dosyć wcześnie dla mnie, bo za taki początek uznaję rok 1996, kiedy to z dwoma zespołami, z którymi grałem, wygrałem ogólnopolskie festiwale. Jeden z nich, dosyć znany, kultowy Castle Party, czyli niby festiwal muzyki gotyckiej odbywający się na zamku w Bolkowie. Wtedy jeszcze w 1996 to była ostatnia edycja tego festiwalu na zamku w Grodźcu. Dostaliśmy główną nagrodę i dlatego też w roku 2016 obchodziłem 20-lecie swojej pracy scenicznej. Wiem, że to brzmi troszeczkę śmiesznie w przypadku tak młodego człowieka jak ja, chociaż nie jestem już taki młody, mam 38 lat. No ale rzeczywiście za tę inaugurację swojego zawodowego występowania przed ludźmi uznaję rok 1996. I od tamtej pory już naprawdę profesjonalnie myślałem o tym, żeby się z tą muzyką związać i do tego dążyłem. A dlatego, że do tego dążyłem, później słuchacze mogli mnie poznać.
0: Gabriel Fleszar zapisał się także w swojej historii show biznesu jako aktor. Wystąpił w głównej roli w filmie Sezon Naleszcza. Do dziś udział w tym filmie wspomina z wielką przyjemnością.
1: Przede wszystkim Sezon Naleszcza to była naprawdę ciężka robota. Nie zdawałem sobie sprawy z tego, że tak to wygląda. A wyglądało to tak, że o 7 byliśmy w gotowości na planie do kręcenia zdjęć. W gotowości na planie, także trzeba było wstawać czasami 5:30. Na ten plan jeszcze dojeżdżaliśmy. I z godzinną przerwą na obiad zdjęcia trwały do 18:19, czyli naprawdę z jednej strony fajna robota, z drugiej strony ciężka, wyczerpująca i fizycznie, i psychicznie. Film jest kręcony niechronologicznie, zaczynasz na przykład od środka. Na tym polega też trudność tego, że musisz wiedzieć, co wcześniej przeżyła twoja postać, w jakim stanie psychicznym jest teraz. Nie było to takie łatwe, no ale w momencie, kiedy Bogusław Linda mówił mamy to, no to wiedziałem, że mamy to. wspominam ten okres bardzo, bardzo fajnie. No, niestety już świętej pamięci Ania Przybylska według mnie to jedna z najlepszych ról w jej dorobku, mimo tego, że to dopiero druga fabuła, w którym Ania zagrała. Wcześniej miała na koncie tylko Ciemną stronę Wenus, ale no, według mnie naprawdę dała radę. Wspaniali ludzie, wspaniała ekipa, ciągłe wybuchy śmiechu, ciągłe żarty, bardzo fajny humor, jednocześnie ciężka praca. No i potem dosyć przedziwne, bo ponad rok oczekiwania, aż film pojawi się na ekranach kin, bo cały rok 2000 kręciliśmy Sezon Alszczał w październiku, w listopadzie 99. Cały rok 2000 film przeleżał na półce i premierę miał w lutym 2001. Też niestety już świętej pamięci postać, która w tym filmie zagrała chyba najśmieszniejsze epizody, czyli Bolec, raper świętej pamięci, znany z filmów m.in. Poniedziałek, Wtorek z Pawłem Kukizem. Mimo tego, że film nie jest filmem komediowym, znaczy nie jest komedią, to dostał właśnie nagrodę na Festiwalu Fabularnych Filmów w Gdyni jako najlepszy komediowy film roku i myślę, że epizody grane przez Bolca znacznie się do tego przyczyniły. Także świetne doświadczenie. Ja szczerze mówiąc nie dążyłem jakoś tak specjalnie mocno potem do tego, żeby je powtórzyć. Byłem dosłownie na dwóch castingach, na których dostałem potem zaproszenie, z których nic potem nie wynikało.
0: Gabriel Fleszar, gwiazda tego wydania programu Pewnego Razu w Muzyce, a już za moment razem z Gabrielem będziemy wspominać jego pierwsze castingi.
2: Pewnego Razu w Muzyce.
3: Radio Złote Przeboje Karolina 91,2 FM.

0: Piosenka Kroplą deszczu, nagrana w 99 roku, dała wielką popularność artyście, który jest dziś gwiazdą programu Pewnego Razu w Muzyce w radiu Złote Przeboje. To Gabriel Fleszar, jednak początki jego muzycznej kariery rozpoczęły się od wielu castingów.
1: W tych przesłuchaniach, w których wziąłem udział, brało udział ponad 300 śpiewających facetów. Kiedyś się przyczepiałem do tego słowa casting i mówiłem, że to nie był casting, tylko to było przesłuchanie, bo casting ja sobie definiowałem jako, na przykład casting jest do roli, do roli, która jest napisana, która jest gotowa. Gdyby było wiadomo, że szukamy na przykład ładnego chłopczyka, który ma śpiewać piosenki popowe i ten materiał w większości jest już napisany i tak dalej, to wtedy też być może nazwałbym to casting. Nie było wiadomo, kto z tych przesłuchań wypłynie. Zresztą tak naprawdę kontrakt wtedy podpisałem nie tylko ja, tylko też taki drugi wokalista, któremu potem niestety nie poszło tak, jakby mogło pójść, bo gdzieś tam ten słuch o nim zaginął. Ale mówię, te przesłuchania zostały zorganizowane dlatego, że wtedy firma fonograficzna uznała, że mamy dominację śpiewających pań na rynku. I rzeczywiście chyba w tamtych czasach, oprócz Andrzeja Piasecznego z wokalistów, pojawiały się jakieś takie jednorazowe strzały, ale bardzo krótkie, one szybko przemijały, a stale na rynku wokalistów było niewielu tak naprawdę. Także wziąłem udział w tych przesłuchaniach, mówię, nie myśląc o tym zupełnie, że tu są jacyś rywale. Pojechałem na totalnym luzie, to było w Stodole, pierwszy etap. Drugi etap odbywał się w Poznaniu, w studiu Giełda. W studiu Giełda, w którym nagrywał też na przykład Rysiek Riedel, więc dla mnie to było już coś takiego, że wow, stoję, nagrywam w tym samym pomieszczeniu, w którym kiedyś nagrywał Rysiek swoje wokale. To robiło wrażenie. I ostatni etap to było studio Izabelin, tutaj pod Warszawą. Było nas wtedy już trzech. I mówię, zupełnie nie myślałem o tym, że kogoś pokonuję, albo wręcz wtedy miałem takie podejście, że ten drugi chłopak, który też podpisał kontrakt, żeby w ogóle on poszedł w pierwszej kolejności i tak jakby do promocji, że jeszcze będę miał normalne wakacje i tak dalej, i tak dalej. Jeśli mam spojrzeć na to tak naprawdę wstecz, to nie ścigałem się z nikim i myślę, że to był mój też... to była moja zaleta tak jakby. Nie patrzyłem się na innych, patrzyłem się na siebie, chciałem wypaść jak najlepiej. Wierzyłem w to, że jeśli nie teraz, to jakimś następnym razem. To nie była dla mnie na zasadzie ostatnia szansa na to, żeby cokolwiek zdziałać. Miałem lat 19, byłem wtedy już po pierwszej próbie wyjścia do szerszej publiczności, bo byłem na eliminacjach do szansy na sukces. To była druga jakaś taka możliwość, która się przede mną pojawiła, z której skorzystałem. Myślę, że gdyby nie wtedy, to nastąpiłoby to później, w takiej czy innej postaci, na przykład w postaci jakiegoś talent show, a może wcale nie, a może zupełnie zrobiłbym coś na własną rękę i bez takiego zaplecza promocyjnego próbowałbym w tym świecie muzyki zaistnieć. Na pewno bym grał i śpiewał, bo znam siebie, wiem, żebym się nie poddawał. To jest ciągle dużą treścią mojego życia i to mi sprawia ciągle największą satysfakcję.
0: Swoją wielką muzyczną karierę rozpoczynał jeszcze przed powstaniem YouTube'a, a czy dziś skorzystałby z tego narzędzia?
1: Oczywiście, no z takich narzędzi należy korzystać. Zresztą... czuję się troszeczkę na początku mojej drogi tak jakby, bo rzeczywiście słuchacze mnie kojarzą bardziej nawet piosenkę. Dzisiejsza młodzież Kroplą deszczu kojarzy mnie jako postaci nie i, i troszeczkę sam się do tego przyczyniłem, bo ja o zainteresowanie medialne nigdy nie zabiegałem. To wszystko działo się tak jakby troszeczkę poza mną. Rzeczywiście ten debiut był bardzo udany i chyba nawet firma fotograficzna nie spodziewała się, że to może być taki sukces. I ja szczerze mówiąc zacząłem się wtedy zastanawiać, czy nie ma takiego zjawiska, że jest mnie za dużo wręcz w mediach. Czy ludzie za chwilę się nie zmęczą, czy nie będą mówili, że o, lepiej nie będę otwierał lodówki, tak, przysłowiowej, bo za chwilę pokaże mi się tam Fleszar. I potem, kiedy sam już w większości o tym decydowałem, z tych mediów zniknąłem na wiele lat, pojawiałem się bardzo sporadycznie. Nadal pojawiam się sporadycznie wtedy, kiedy mogę porozmawiać o muzyce, kiedy mogę porozmawiać o tym, czym się zajmuję, kiedy chcę wypromować jakiś koncert, jakieś wydarzenie, jakiś, jak to się dzisiaj modnie używa słowa, projekt, w którym biorę udział. to wtedy tak, bardzo chętnie pójdę, bardzo chętnie o tym poopowiadam. Jeśli ktoś mnie zaprasza po to, żeby porozmawiać o moim życiu prywatnym, to bardzo rzadko się na coś takiego decyduję. Tak naprawdę mogę powiedzieć, że ostatnimi laty nie odmówiłem tylko Wojtkowi Jagielskiemu, który jest pewną ikoną dziennikarstwa w Polsce, tego muzycznego, tego prywatnego też, bo on potrafi rzeczywiście rozmówcę sprowokować do tego, żeby się bardziej wynurzył. Także mówię, to zainteresowanie, znaczy inaczej, moja rozpoznawalność spadła, ale niejako na moje własne życzenie i wcale tego nie żałuję. Oprócz tego, że zniknąłem ze sceny medialnej, to nie zniknąłem ze sceny muzycznej, bo nigdy nie musiałem zaczynać, nie wiem, czegoś nowego, jakiejś innej pracy w swoim życiu. Żyję z grania i to się nie zmienia. Jestem bardzo wdzięczny losowi za to, że jest mi to dane, bo znam wielu muzyków, którzy muszą mieć firmy, którzy muszą zupełnie robić coś innego, żeby zarobić na swoje własne utrzymanie, a muzyką mogę zajmować się po godzinach. Ja nie muszę tą muzyką zajmować się po godzinach i kiedy na przykład rozmawiam z koleżanką wokalistką i mówię jej, że słuchaj, mam już od 2 tygodni zadanie domowe do odrobienia, czyli wysłuchanie 5 numerów, które ktoś mi wysłał, z nadzieją, że coś wspólnie zrobimy, a ja nie miałem do tej pory na to czasu, no to chyba każdy chciałby mieć taką pracę. Słuchaj, muszę teraz posłuchać, sorry, ale idę do pracy, muszę posłuchać 5 numerów, tak? Czyli słuchanie muzyki w moim przypadku też jest w jakiś sposób mnie dokształca, też mnie rozwija zawodowo. Także nawet słuchanie muzyki w moim przypadku jest elementem tej pracy. Nie tylko sam element twórczy, nie komponowanie, nie pisanie tekstów, ale nawet słuchanie, no bo to poszerza nasze horyzonty i to nas rozwija. Także jest to moja wymarzona praca, jeśli mogę to tak powiedzieć. Ktoś by z boku powiedział, że to nie jest praca, tylko pasja i też bym się z tym zgodził. Jest takie powiedzenie, znajdź sobie pracę, którą kochasz, a nigdy nie będziesz musiał pracować. I tak dokładnie jest ze mną. Tego się będę trzymał. W 2014 roku, kiedy byłem w Łodzi na Aerosmith, Steven Tyler miał lat 66 i zaśpiewał tak, że buty mi spadły naprawdę ze stóp. Miałem szczękę w połowie brzucha i mówiłem sobie, wow, można mieć 66 lat i ciągle robić to tak dobrze. Było to dla mnie bardzo inspirujące i stwierdziłem, że nie mam się czego obawiać, że nie, że za chwilę już będę starszy, że przekroczę jakąś granicę, bo niektórzy się ze mnie śmieją, mówią facet pod 40. Nie, zupełnie się tego nie obawiam. Mam nadzieję, że mówię, będzie mi to dane robić jeszcze bardzo, bardzo długo.
0: Gabriel Fleszar, gwiazda tego wydania programu Pewnego Razu w Muzyce w Radiu Złote Przeboje. A co czuje ten artysta, kiedy słyszy swoją słynną piosenkę Kroplą Deszczu w Radiu Złote Przeboje? O tym dowiecie się już za moment. Zatem zostańcie z nami.
2: Pewnego razu w muzyce. W Radiu Złote Przeboje.
3: Radio Złote Przeboje Karolina. 91,2 FM.

0: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
1: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach.

0: jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
1: Poznaj Jurę pełną energii. Od 18 do 20 września weź udział w Juromanii, święcie Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Ładuj akumulatory i poczuj wciągającą moc atrakcji. Widowiska plenerowe, koncerty, wycieczki, pokazy historyczne, warsztaty kreatywne. To wszystko i o wielę więcej czeka na Ciebie w ponad 50 lokalizacjach między Krakowem a Częstochową. Sprawdź program na juromania.pl i zaplanuj energetyczny weekend pełen atrakcji. Na Juromanię zapraszają marszałkowie województw śląskiego i małopolskiego. Sponsorem wydarzenia jest Tauro.
2: Katowice, stolicą debaty o przyszłości przemysłu. Już w październiku Forum Nowego Przemysłu. Konferencja Przemysł dla Obronności. Targi obrabiarek, narzędzi i technologii obróbki Tulex oraz wydarzenie branży spawalniczej Expo Welding. W programie konkurencyjność polskiego przemysłu. Sektor obronny w obliczu nowych wyzwań. Local content w produkcji przemysłowej. Zapraszamy specjalistów, decydentów, inżynierów. Wszystko o przemyśle i obronności. 13-15 października w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach.

suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.

0: Pewnego razu w muzyce.
1: W szkole podstawowej uczył się grać na fortepianie i gitarze, a w szkole średniej śpiewał w chórze Państwowego Liceum Muzycznego w Legnicy. W 1998 roku wraz z przyjaciółmi zakłada grupę teatralną 300 chwil do déjà vu, z którą wystawia spektakl 4/4 nagrodzony na Festiwalu Teatrów Amatorskich w Legnicy. Gabriel Fleszar i jego krótka muzyczno-teatralna historia. Przedstawiamy Wam ją w programie Pewnego razu w muzyce w radiu Złote Przeboje, a Gabriel także zaśpiewał na jednej scenie z wielkimi artystami tego świata.
2: Bobby McFerrin bardzo często robi taki patent na swoich koncertach, że mówi: o, mam tutaj drugi mikrofon, czy ktoś może chciałby ze mną zaśpiewać? Dokładnie na takiej samej zasadzie to się odbyło wtedy, to było w Legnicy. Legnica szczyci się turniejem chórów z wieloletnią tradycją, Legnica Kantat, tak to się to nazywa. Bobby wtedy był po wydaniu płyty nie pamiętam nazwy w tej chwili, nie chcę nawet przekręcać może, ale była to płyta, kolejna płyta w jego dorobku, nagrana tylko z użyciem głosu ludzkiego. Zatrudnił, z tego co pamiętam, polski chór olsztyński, chyba Proforma tak się nazywał ten chór, który z nim na tym festiwalu Legnica Kantat tę płytę wykonał. No i gdzieś tam właśnie była taka przygoda, że można było na tę scenę wparować. Ja się długo nie zastanawiałem. Co się czuję? Czuję się pewne poddenerwowanie, ciekawość też, jednocześnie fascynacja i radość, że można było czegoś takiego doświadczyć. Ja powiem szczerze, ta nasza muzyczna kooperacja wtedy na scenie nie wyszła tak, jakbym sobie do końca zaplanował, jakbym tego chciał. Ale kto wie, mówię, być może za chwilę to powtórzymy i ja w swoich oczach przynajmniej się zrehabilituję. Bobby jest moim niesamowitym mistrzem, jest guru w większości wokalistów. Zresztą to słychać, jak on śpiewa z ludźmi na swoich koncertach, to słychać, że większość ludzi, którzy tam siedzą na publiczności, ma pojęcie o śpiewaniu, bo przychodzą tam ludzie, którzy robią to zawodowo po prostu, bo go bardzo cenią. I jest to niesamowita osobowość, bardzo, bardzo dużo improwizacji jest w jego koncertach, co sobie bardzo cenię. Ja jako muzyk improwizację przedkładam ponad wszystko. To jest niesamowity stan na scenie, kiedy wydobywasz z siebie dźwięki, których nigdy wcześniej nie było i prawdopodobnie nigdy potem nie będzie. I to jest doświadczenie niepowtarzalne, dające znacznie większą satysfakcję, przynajmniej mi, niż to, co zostało stworzone wcześniej. Bo jasne, ja mogę z kapelą wyćwiczyć niesamowicie fajny numer z wieloma zmianami tempa, z wieloma smaczkami technicznymi i tak dalej i zagrać go potem na koncercie od A do Z, tak jak to żeśmy wyćwiczyli. Ale większą sztuką dla mnie będzie, kiedy my się zdecydujemy na improwizację i to będzie improwizacja nie tylko, że improwizuje gitarzysta, który gra solówkę, tylko wszyscy w zespole będą równocześnie improwizować i będzie to w jakimś nieprzewidywanym kierunku sobie podążało, ale fajnym kierunku, to satysfakcję rzeczywiście daje. To są takie momenty wzniosłe na scenie, które się przeżywa, kiedy ja to nazywam, że zamieniasz się w muzykę wtedy tak naprawdę i momenty, dla których się żyje tak naprawdę, które powodują niesamowitą euforię u człowieka dają satysfakcję, bo kiedy ktoś potem powie: wow, ale tam żeście fajnie pocisnęli w ogóle i tak dalej, i dowiaduje się, że to była improwizacja, to jest jeszcze tym bardziej zdziwiony, no to okazuje się, że rzeczywiście to było dobre. I granie z muzykami wiele, wiele lat mi dało taką pewność, że możemy to robić, że nie należy się tego bać. Dobra, czasami coś się omsknie, czasami coś nie wyjdzie, ale powiedzmy, że większość z tego jednak wychodzi. Wyobraź sobie, że przez wiele lat, przez 5 czy 6 sezonów grałem koncerty swoje, solowe, z zespołem, które trwały ponad 2 godziny, a graliśmy tylko 13-14 piosenek. Jak to jest możliwe, żeby 14 piosenek grać przez 2 godziny? No tak, to jest możliwe, kiedy się okazuje, że 5 minut w kawałku to jest improwizacja, która zdarza się gdzieś tam w środku albo na końcu jako część dodana. Jest to możliwe i jest to, mówię, satysfakcjonujące i jak najbardziej chcę to robić. I za to cenię Bobby'ego McFerrina, który on wychodzi, pierwszy raz spotyka się na scenie z wykonawcą, który go nigdy wcześniej nie widział, nie wie, kto to jest. Ten wykonawca zaczyna grać, ci ludzie zazwyczaj mają przygotowane coś swojego na tę okazję, a on od pierwszych dźwięków improwizuje i robi to tak genialnie, że potem ci ludzie robią sobie z tego nagrania i warto tych nagrań słuchać.
1: A propos nagrań, niedawno zapytaliśmy Gabriela Fleszara, co czuje, kiedy jadąc samochodem słyszy w radiu Złote Przeboje swój wielki przebój Kroplą deszczu.
2: Co się czuje? No ja do Kropli, bo ona jest najchętniej grana. Zdarzają się jeszcze inne piosenki, Bilet do nieba, Niespokojny, ale Kropla jest grana najczęściej. Ja w sumie to Kroplą należałbym mówić, bo tytuł to nie Kropla deszczu, tylko Kroplą deszczu. Mam taki stosunek, że troszeczkę się śmieję, jak to słyszę. Troszeczkę się śmieję, dlatego że musiałbyś usłyszeć tę piosenkę, jak śpiewam ją dzisiaj, żeby mieć porównanie tego 19-letniego wokalu Gabrysia do tego 38-letniego wokalu Gabrysia. Myślę, że teraz ten wokal jest znacznie bardziej dojrzały i to słychać. Zresztą bardzo się często spotykam z takimi opiniami, kiedy ludzie słyszą to na żywca, że to zostało zaśpiewane lepiej niż oryginał. No nic dziwnego, jak się przez tyle lat śpiewa taką piosenkę, to jest się coraz lepszym. Ten wokal też się rozwija. I troszeczkę się śmieję z tego dziecka, które śpiewa ten numer. Z takich jeszcze nie do końca umiejętności, które słychać w tej piosence. Natomiast nie mam takiego zmęczenia materiałem. Nie ma u mnie takiego zjawiska, że o, znowu to, nie, w ogóle wycisz to, wyłącz i tak dalej. Ta piosenka, której zawdzięczam bardzo dużo, no, po tylu latach funkcjonuje dzięki niej, jestem znany, rozpoznawalny i każdy wykonawca chciałby mieć chociaż jeden taki numer w swoim dorobku, że tak powiem, bo myślę, że ta piosenka weszła do kanonu i już z niego nie wyjdzie, także że będzie grana również za 20 lat, co bardzo cieszy. No, w pewien sposób jest to taka namiastka, może nieśmiertelności, może przesadzam, ale miłe jest wiedzieć, że ta piosenka będzie jeszcze słuchana przez lata. Miło jest spotykać ludzi, którzy mają wspomnienia związane z tą piosenką, z jakimś okresem w swoim życiu. To jest bardzo fajne, więc gram ją do tej pory, nie mam z tym żadnego problemu. Jestem wdzięczny, że taki numer było mi dane zaśpiewać. Chciałbym jeszcze parę takich numerów w swoim życiu, ale myślę, że wszystko przede mną.

0: w muzyce.
1: I Gabriel Fleszar, jego nieśmiertelna kropla deszczu, która do dziś w 2024 roku brzmi tak, jakby nagrał ten numer wczoraj.

0: Wielokrotnie w wywiadach powtarza, że bez muzyki nie potrafi żyć, a w jego dorobku także produkcja muzyki do spektaklu w Teatrze imienia Heleny Modrzejewskiej w Legnicy.
1: Praca pospolita, czyli tacy sami, tak brzmi dokładnie tytuł spektaklu, do którego napisałem muzykę. Był to spektakl wystawiany przez Teatr Legnicki, Teatr imienia Heleny Modrzejewskiej. Ja już wspominałem wcześniej o tym teatrze, ale tutaj może powiem, że oprócz Tomka Kota z naszego teatru wywodzą się tacy aktorzy jak Janusz Habior, jak Przemek Bluszcz, jak Marzena Kipiel-Sztuka. No, sporo tych postaci tak naprawdę z naszego teatru gdzieś tam poszło potem dalej i to bardzo fajne. Mamy małżeństwo aktorskie w naszym Teatrze Legnickim. Paweł Wolak, Kasia Dworak, którzy działają jako PIK, czyli w skrócie Paweł i Kasia. Oni sami piszą scenariusze, sami siebie obsadzają w głównych rolach, zazwyczaj w głównych rolach w ich spektaklach występują postaci, które nazywają się Paweł i Kasia. To była druga część tak jakby tryptyku w zamyśle zaplanowanego przez nich. Napisałem muzykę właśnie do tej drugiej części, czyli Pracy Pospolitej. Spory spektakl, 19 osób występujących w nim, także naprawdę duże przedstawienie. Jako jedyna z postaci, bo oprócz tego, że ja tę muzykę napisałem i wykonywałem ją po części na żywo. To, co dało się wykonać na żywo, miksowałem z taśmą, ale żeby moja obecność na scenie została w jakiś sposób tam wytłumaczona, usprawiedliwiona, to byłem też jedną z postaci spektaklu. I jako jedyna z tych postaci od samego początku do końca spektaklu siedziałem na scenie, więc miałem taki ogląd a propos tego spektaklu, jak żadna z innych osób występujących tam, bo widziałem to wszystko i naprawdę to było niesamowite doświadczenie.
0: Gabriel Fleszar jest gwiazdą tego wydania programu Pewnego Razu w Muzyce w Radiu Złote Przeboje. Na jego muzycznej drodze pojawił się także przystanek o nazwie The Voice of Poland.
1: To była pierwsza edycja tego programu w Polsce, więc to też było troszeczkę jeszcze takie macanie się. Patrząc na ten format zagraniczny wtedy, można było odnieść wrażenie, że jest to program z potencjałem i w którym ja będę mógł pokazać ludziom, przypomnieć o sobie, o swoim istnieniu, tak zresztą mówiłem, dlaczego poszedłem do tego programu, ale też chciałem natrafić na taki numer, którym mógłbym publiczność zaczarować. I niestety na taki numer nie trafiłem, bo trafiłem tylko na dwie piosenki w tym programie, więcej nie było mi dane. Pierwsza to było Lazy Song Bruno Marsa, którą zrobiłem na blindy, czyli blind auditions, ten pierwszy etap, w zupełnie innej własnej interpretacji. Zrobiłem z tego baladę grunge'ową. Może ciężko to sobie wyobrazić, ale nie tknąłem melodii ani nuty z melodii. Po prostu zmieniłem troszeczkę puls i zmieniłem harmonię tego kawałka i wyszło coś zupełnie innego. Na tyle fajna wersja, że myślę, że jeszcze gdzieś ją tam ludziom zaprezentuję. O, może nagram taki filmik na YouTubie, jak to młodzi, początkujący wykonawcy nagrywają. Bardzo lubię grać covery i nigdy tego nie ukrywałem. Zresztą jeden z moich projektów, to projekt właśnie typowo coverowy. A druga piosenka to była prywatka, albo bądź też party, prywatka w oryginale oddziału zamkniętego, czyli zróbmy więc prywatkę, jakiej nie przeżył nikt. Też nie jest to numer, który można słuchacza zaczarować, numer typowo zabawowy, imprezowy, przy którym się trzeba po prostu dobrze pobawić. I myślę, że dobrze się przy nim bawiłem. Natomiast kiedy zostałem wyznaczony do dogrywki po bitwie, którą wygrałem i Nergal wyznaczył mnie i gościa z jego drużyny, który śpiewał Alive Pearl Jamu, no to wiadomo było od razu w ogóle z góry, przynajmniej dla mnie, że jestem raczej na przegranej pozycji, no bo rockowa drużyna Nergala z hymnem grunge'owym, w sumie można tak powiedzieć, Alive Pearl Jam jest taką piosenką sztandarową, naprzeciwko czegoś w sumie dziwnego, rockowego wykonania popowej piosenki. No raczej wiedziałem z góry, że nie mam szans. Zresztą Filip Sałapa z zespołu Sixpander śpiewał ten numer Pearl Jamu naprawdę świetnie. I trzymam za niego kciuki, ciągle poczynania jak zespołu obserwuję. Chłopaki fajnie grają, robią fajne klipy. Oby oby tak dalej. Także mówię, wszyscy mnie namawiali, powiedziałem sobie, dobra, spróbujmy, zobaczmy. Mówię, nie dane było przeżycie mi tego, co chciałem przeżyć w tym programie. No ale cóż, czasami też i tak bywa.
2: Pewnego razu w muzyce.
3: Radio Złote Przeboje Karolina 91,2 FM.

0: But you're just a boy.
1: Radio Złote Przeboje.